Podlaska. Biała Podlaska. Biała Podlaska. Biała Podlaska. Jeśli

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś w malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez

0: Magazyn lokalny.
1: Zaprasza Arkadiusz Więsek. Po tę formę aktywności sięga już wielu mieszkańców powiatu bielskiego. Pilates to system ćwiczeń, który w Białej Podlaskiej robi się coraz bardziej popularny wśród mężczyzn. Chętnie korzystają z niego osoby wykonujące pracę siedzącą, bo pilates pomaga w profilaktyce bólu kręgosłupa i przeciążeniach. Materiał przygotował Arek Michlewicz.
2: Nina Fedoruk, jestem instruktorem tańca, stretchingu i pilatesu.
3: Zacznijmy od tego, co to jest ten pilates.
2: To jest metoda pracy z ciałem, obejmująca wzmacnianie mięśni głębokich. Dużo pracujemy tutaj też nad oddechem. Głównym celem metody jest wzmocnienie koru, czyli mięśnie brzucha i mięśni grzbietu, tak żeby człowiek mógł funkcjonować lepiej.
3: Czy do pilatesu trzeba się w jakiś sposób szczególny przygotowywać, żeby móc to ćwiczyć?
2: Nie. Pilates jest dobrą metodą nawet jako rehabilitacja. Na przykład jeżeli wracamy do ruchu po jakiejś kontuzji, to dobrym pomysłem jest wracać przez pilates, bo w ten sposób wzmocnimy mięśnie głębokie i wtedy możemy już z takim wyrehabilitowanym ciałem pójść dalej na inne treningi.
3: Czy pilates jest tylko dla kobiet, czy również dla mężczyzn?
2: Joseph Pilates, który wymyślił metodę, był mężczyzną i pracował i z mężczyznami, i z kobietami. No, w tych czasach kobiety częściej ćwiczą pilates, ale ja osobiście mam również bardzo dużo mężczyzn, klientów, którzy przychodzą na zajęcia z pilatesu, ponieważ pilates bardzo dobrze wzmacnia.
3: Czyli tak w Białej Podlaskiej masz bardziej sfeminizowaną grupę, czy jednak więcej mężczyzn przychodzi?
2: No, jakbym tak procentowo więcej kobiet, ale uważam, jak na tak sfeminizowany już teraz pilates, to mam nawet sporą grupę mężczyzn na zajęciach.
3: Tu rozumiem, że do pilatesu potrzebne są specjalne urządzenia.
2: Do klasycznego pilatesu potrzebne są urządzenia. Można też oczywiście również ćwiczyć pilates na macie. Joseph Pilates wymyślił cały order. Order to taki zestaw ćwiczeń, które możesz wykonywać i na macie, i na sprzętach. I docelowo na początku wymyślone były sprzęty po to, żeby człowiek był już zrehabilitowany i wzmocniony, żeby później wykonywać te trudniejsze rzeczy na macie, ponieważ rzeczy na macie są trudniejsze niż na sprzętach.
3: No to które tutaj takie najtrudniejsze ćwiczenia są?
2: Myślę, że najtrudniejszy na start jest teaser. To jest to ćwiczenie, które pokazuje tutaj obrazek na górze. Nie wiem, czy widzisz po lewej stronie.
3: Widzę ręce do góry i nogi w górze.
2: Tak jest.
3: A pupa na podłodze.
2: Tak jest. Tak słuchaczom musimy wytłumaczyć, o czym rozmawiamy. No i na start to jest faktycznie takie wymagające ćwiczenie.
3: To tak trzeba ułożyć się w literkę V.
2: Troszkę tak.
3: Które mięśnie tutaj pracują, bo na pewno brzucha.
2: Brzucha, mięśnie grzbietu, oczywiście też nogi. W pilatesie jest ciekawą rzeczą to, że w każdym ćwiczeniu pracują mięśnie brzucha oraz ogólnie mięśnie koru, ale oprócz tego to jest bardzo wielostawowy trening, więc pracuje całe ciało.
3: Powiedziałaś, że to też rehabilitacyjnie działa, więc na co możemy używać pilatesu?
2: Niestety większość moich klientów przychodzi do mnie na pilates już po jakichś kontuzjach albo wtedy, jak już plecy powiedziały w pewnym momencie au i trzeba coś naprawiać, więc przy wszystkich dolegliwościach, większości dolegliwościach związanych z kręgosłupem pilates jest pomocny, ponieważ wzmacnia wszystkie mięśnie grzbietu oraz mięśnie brzucha. Może być pomocny po jakichś takich mocniejszych kontuzjach, ale tutaj już kwestia dogadania i zobaczenia, co tam się dzieje z ciałem. Może najpierw fizjoterapia, a później pilates.
3: Czyli można łączyć.
2: Można łączyć. Nawet czasem trzeba i często jest tak, że fizjoterapeuta zaleca pilates.
3: Wciąż w głowie mojej brzmi pilates bardzo tak damsko.
2: Ale ja przypomnę, że Joseph Pilates był mężczyzną i nie chodziło mu o to, żeby ten trening był jakoś bardzo męski czy damski, tylko chodziło o określoną metodę i określone zadanie na tym treningu. Oczywiście każde ćwiczenie można wykonać trochę po męsku, a trochę po damsku, bo nasze ciała są różne i wygląda na to, że pilates może być bardzo męski. Jak spojrzysz na klasyczną matę pilatesową, to dużo tam jest pompek i różnych tego typu rzeczy, więc to są bardzo męskie ćwiczenia. Jeżeli zobaczysz, jak wygląda Cadillac to jest taki sprzęt, takie łóżko z ramą, tam jest dużo rzeczy, w których musisz się podciągnąć i wykonać bardzo takie charakterystyczne dla mężczyzn ćwiczenia. Poza tym dużo ćwiczeń z kalistyniki pilates wziął do pilatesu.
3: jak powiedziałaś Cadillac, od razu samochód mi przyszedł na myśl.
2: No, podobno jest taka anegdotka. Sam Pilates nie nazywał Cadillaca Cadillaciem, tylko nazywał ten sprzęt Trappist Table albo coś w tym stylu. Podobno jego uczniowie nazwali go Cadillaciem, bo sam Joseph Pilates lubił samochody tej marki. Nie wiem, czy to prawda, to taka anegdotka, którą gdzieś tam między na szkoleniach często słyszymy. Może tak było.
3: Czy w samej Białej Podlaskiej dużo jest takich miejsc, w których Pilates się uprawia? Ćwiczy, nie wiem, uprawia czy ćwiczy, co to jest właściwym sformułowaniem?
2: Pilates jest metodą treningową, więc można ćwiczyć, można trochę, może uprawiać, bardziej bym powiedziała jogę, Pilates to bardziej taki system. Tak, jest kilka miejsc, gdzie można ćwiczyć na macie. Nie wiem, czy są studia oprócz mojego, gdzie mają pełny klasyczny sprzęt, bo ja posiadam pełny klasyczny sprzęt, właśnie wspomniany Cadillac, czy krzesło, czy beczka do Pilatesu, więc na tym sprzęcie bazuję. Myślę, że na macie w większości klubach można Pilates znaleźć.
3: A jeśli chodzi o popularność Pilates, bo rozumiem, że to z każdym rokiem coraz więcej osób jest zainteresowanych.
2: Ostatnio dużo widzimy nowych studiów, którzy otwierają swoje drzwi do reformerów i nazywają to reformerownią, bo reformer jest takim głównym sprzętem pilatesowym. Często tylko reformery niektóre studio posiadają. To jest fajna metoda, cieszę się, że jest coraz bardziej popularna, tylko pamiętajmy, że reformera używamy do pilatesu. Można używać reformerów do zajęć takich fitnessowych, oczywiście nikt nie zabroni, ale to już wtedy nie będzie pilates.
3: Reformer, bo reformuje?
2: Tego akurat nie wiem, dlaczego akurat taka nazwa. Można w ten sposób o tym myśleć. Nie myślałam, a to ciekawe, pomyślę, poszukam.
3: Czy samo uprawianie pilatesu wystarczy i nie trzeba chodzić na przykład na siłownię?
2: Można uprawiać pilates zamiast siłowni, ale ja akurat polecam oprócz pilatesu dodać sobie siłownię. I jeżeli dopiero zaczynamy z ruchem, to dobrym pomysłem jest zacząć od pilatesu. Fajnym pomysłem jest zacząć od pilatesu na dużym sprzęcie, bo później już dużo możemy łatwiej wykonać wszystkie rzeczy na macie i dalej startować z siłownią. Oczywiście kolejność może być inna, ale to jest taka moja dobra rada.
3: No, patrząc na te ćwiczenia, które są pokazane na tych slajdach na ścianie, to wydaje mi się, że jednak wystarczy pilates, aby tę żyznę fizyczną wyrobić w sobie.
2: Tak. Dla Josepha Pilatesa chodziło o to, żeby wymyślić taki trening, który da maksymalną ilość różnych rzeczy, żeby człowiek mógł się wyrehabilitować i na przykład uprawiać ten pilates 30 minut dziennie. Dlatego mata pilatesowa, taka klasyczna, którą wymyślił Pilates, posiada 33 ćwiczenia, które możemy samodzielnie wykonać w domu, ale to są trudne ćwiczenia i musimy dobrze wiedzieć, jaka jest metoda i na czym polegają te ćwiczenia, więc jeżeli je dobrze znamy i wykonujemy codziennie te 33 ćwiczenia, to jest pół godziny czasu, to wtedy faktycznie można nawet nie iść na siłownię, bo ciało będzie dobrze funkcjonowało.
3: Czyli trzeba mieć lepiej tego instruktora.
2: Na początku polecam mieć instruktora, ponieważ samo oddychanie dolnożebrowe, które jest potrzebne w pilatesie, niestety w tych czasach jest trudne do ogarnięcia, ponieważ dużo siedzimy i nikt nas nie uczy prawidłowego oddechu.
3: Czyli co byś zaleciła takim osobom, które prowadzą tryb pracy siedzący?
2: No, na początek, jeżeli jest taka możliwość, to wybrać się na takie zajęcia konsultacyjne na sprzęcie, jeżeli jest taka możliwość. Umówić się na kilka treningów, a może nawet zacząć jakąś współpracę dłuższą i wtedy zacząć próbować uprawiać te treningi też w domu.
3: Widzę, tutaj wkoło nas otaczają różne sprzęty i są do pilatesu. Jakbyś mi o każdym opowiedziała, bo na przykład patrzę na to jedno urządzenie i ono mi koziołka przypomina.
2: Tak, to jest akurat beczka do pilatesu i ona głównie jest używana, czyli w moim przypadku dla tancerzy, bo fajnie pomaga rozluźnić mięśnie pleców oraz da więcej wyzwania przy różnych wygięciach, ale też używam czasem do takiego podstawowego pilatesu, żeby nauczyć człowieka prawidłowo rolować kręgosłup. Beczka jest fajnym urządzeniem i nawet też dobrym na start. Obok beczki, nie wiem czy widzisz, jest takie krzesło i krzesło pilatesowe jest jednym z najtrudniejszych urządzeń, ponieważ nie ma żadnego wsparcia. Mamy tylko ramę, takie siedzisko i niestety trzeba już mieć dobry kor, żeby ćwiczyć na krześle.
3: W sensie plecy mocne.
2: Bardziej mocny brzuch, ale też plecy, więc już prawidłową postawę, taką, która potrzebna jest nam w pilatesie. Na starcie krzesła nikomu nie dajemy.
3: A to, co przypomina bardzo łóżko rehabilitacyjne?
2: Właśnie to jest Cadillac, to jest to łóżko, tak jak Pilates mówił Trapez Table, ale teraz potocznie mówimy Cadillac. I na Cadillacu można wykonać i ćwiczenia bardzo takie wymagające, ale również takie dla osób początkujących, więc to jest bardzo wszechstronne urządzenie.
3: A co to za kajdanki z futerkiem?
2: O, na kajdankach z futerkiem fajnie można robić zwis, czyli stopami wchodzimy w te kajdanki, zwisamy głową do dołu i to jest bardzo relaksujące uczucie z jednej strony, a z drugiej strony też, no, wymagająca rzecz.
3: Okej, i teraz siedzimy tutaj przed taką, nie wiem co to jest, ławeczka, łóżko z różnymi linkami.
2: To jest właśnie ten reformer, o którym wspominałam wcześniej. To jest taka platforma, która posiada sprężyny i taki footbar, czyli taki drążek, na którym możemy ustawić stopy lub nogi. To jest podstawowy sprzęt pilatesowy, który najczęściej widzimy, jest najbardziej popularny i też jest taki dla osób początkujących najlepszy. Czyli jeżeli zaczynamy przygodę z pilatesem, to najlepiej zacząć na reformerze.
3: Za które mięśnie on odpowiada?
2: Tak jak wszystko w pilatesie, mięśnie koru, mięśnie brzucha, to jest główne założenie. Na reformerze fajnie widać naszą asymetrię w ciele i możemy ją fajnie wyrównać.
3: Widzę też jakieś sprężyny, widzę jakieś wyciągi.
2: Tak, to wszystko to jest dodatkowe rzeczy, wykorzystuję raczej przy treningach na Cadillacu. I w moim przypadku ja pracuję indywidualnie z klientami, więc pracujemy nie tylko na reformerze czy na Cadillacu. Najczęściej ja łączę te sprzęty tak, żeby jak najlepiej pomóc klientowi.
3: Chciałbym mieć taki brzuch, taki kaloryfer, ale nie mówię o kaloryferze zapowietrzonym.
2: No, pilates może Ci w tym pomóc, bo pilates bazuje na wzmacnianiu mięśni brzucha i na ustawieniu prawidłowym miednicy, ustawieniu prawidłowym żeber i też jest dużo pracy oddechowej, więc cała ta praca później jest fajnie widoczna latem, jak jesteśmy na plaży.
3: Czyli dieta i pilates i dzięki pilatesowi mamy wyrzeźbioną sylwetkę.
2: Tak jest.
3: Namówiłaś, dzięki za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
1: Metoda Pilates jest połączeniem jogi, baletu, ćwiczeń izometrycznych i rozciągania. Pilates wykonuje się na specjalistycznych sprzętach, a jego głównym celem jest przywrócenie balansu w ciele, co zapewnia prawidłową koordynację neuromotoryczną, bezpieczeństwo ruchów, generowanie większej siły mięśniowej i utrzymanie sprężystości struktur mięśniowo-powięziowych. Nordic Walking to aktywność fizyczna, która zdobywa sobie coraz większą popularność w całej Polsce, a jednym z najbardziej zaangażowanych miast w rozwój tej dyscypliny jest Biała Podlaska. Dlatego w murach tutejszej Akademii Wychowania Fizycznego miała miejsce konferencja metodyczno-naukowa Nordic Walking, wielopokoleniowa aktywność ruchowa, a był na niej obecny nasz reporter Arek Michlewicz.
3: Podsumowujemy konferencję Nordic Walking. Ptaszki nam tutaj koncertują. To bardzo ważna z punktu widzenia Nordic Walking konferencja.
4: Anna Bodasińska, prodziekan do spraw rozwoju Wydziału Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Białej Podlaskiej. Myślę, że tak, że to jedna z takich ważniejszych konferencji, która odbywa się w naszym kraju, jeżeli chodzi o Nordic Walking, ponieważ można powiedzieć, że gościmy tutaj całą śmietankę osób, które zajmują się Nordic Walkingiem. Jest Polska Federacja Nordic Walkingu na czele ze swoim prezesem. Są przedstawiciele bardzo licznych klubów nordic walkingowych z Polski. Jest, można powiedzieć, taki wiodący klub Marszomaniacy Bielsk-Podlaski, który skupia na dzień dzisiejszy 200 członków w swoim klubie. Są przedstawiciele również świata nauki, profesor Zbigniew Osowski, który prowadzi wiele badań, jeżeli chodzi o nordic walking. Są pasjonaci, trenerzy i co jest takie dla mnie, nie chcę powiedzieć, że zaskakujące, ale niezwykle cenna informacja, że bardzo liczną grupę na tej konferencji stanowią fizjoterapeuci, czyli ten Nordic Walking postrzegany jest przez pryzmat treningu zdrowotnego, przez pryzmat profilaktyki zdrowotnej, czyli można powiedzieć, że rozwija się nie tylko w tej formule zajęć rekreacyjnych, zajęć sportowych, ale również w tej formule zajęć zdrowotnych.
3: I ogólnie też jesteście zaskoczeni samą frekwencją tej konferencji.
4: Dokładnie tak. Powiem szczerze, że tak troszkę zastanawialiśmy się nad tym, jakie będzie zainteresowanie taką konferencją, a szczególnie właśnie tym obszarem Nordic Walkingu. Można powiedzieć, że jeżeli chodzi o taki sport, no to gdzieś on jest niszowy, natomiast na pewno nie jest to dyscyplina niszowa, jeżeli chodzi o kwestie rekreacji i zaskoczyła nas liczba uczestników. Mamy setkę uczestników, którzy przyjechali do nas, można powiedzieć, że ze wszystkich stron Polski. Mamy gości z Gdańska, mamy gości z Krakowa, mamy gości z Warszawy, mamy gości z Bielska, z Lublina, z Zamościa, pojawiła się grupa z Hrubieszowa. No cieszymy się, że taki zasięg tej konferencji był i że tak liczna grupa tutaj do nas przyjechała, co oznacza, że ta dyscyplina, ten sport, ta forma aktywności rozwija się i że jest potrzeba organizowania tego typu spotkań, bo na tej konferencji podnosimy bardzo dużo aspektów. To jest dwudniowa konferencja, zawiera treści zarówno dotyczące samej metodyki, techniki chodzenia, ale również przyjechali do nas trenerzy, instruktorzy, szkoleniowcy, pasjonaci tej dyscypliny, którzy wprowadzają jej nowe formy, takie jak Aqua Nordic Walking, New Nordic Walking. Cieszymy się, że to właśnie Biała Podlaska, że to AWF Biała Podlaska jest takim miejscem, gdzie mówimy o Nordic Walkingu, że chcemy promować ten Nordic Walking. Zastanawiamy się również, czy takie duże zainteresowanie nie może wpłynąć na to, że w przyszłości może chcielibyśmy być takim ośrodkiem tutaj we wschodniej Polsce promocji szkoleń, jeżeli chodzi o obszar Nordic Walkingu.
3: Tutaj wcześniej rozmawiałem z nauczycielem, który mówił, że szkoła zakupiła kijki i dlatego oni tę dyscyplinę uprawiają. Natomiast czy wy jako Akademia Wychowania Fizycznego też próbujecie propagować Nordic Walking w szkołach i namawiać, żeby dyrektorzy szkół zakupowali taki sprzęt na wyposażenie?
4: Tak, ja myślę, że to, że w kijki Nordic Walking pojawiają się w szkołach, to jest potrzeba tak czasu, ponieważ wszyscy wiemy, jak duży problem mamy z aktywnością uczniów młodego pokolenia. Dzieci nie chcą uczestniczyć w lekcji wychowania fizycznego, stronią od niej. Kiedyś lekcja wychowania fizycznego była najcudowniejszą, najlepszą lekcją w szkole. Niestety to się zmieniło i nauczyciele, świadomi dyrektorzy poszukują form, które mogą zaproponować tej licznej grupie osób niećwiczących na lekcji wychowania fizycznego. Podejrzewam, że można wykorzystywać kijki Nordic Walking w takiej kwestii właśnie, żeby osoby, które nie biorą takiego aktywnego udziału w lekcji WF-u, na przykład z powodu braku stroju, nie siedziały na lekcji, tylko sięgały po kijki i z tymi kijkami w trakcie 45-minutowej lekcji gdzieś tam chodziły. Natomiast odpowiadając na pytanie, my jako uczelnia sportowa jesteśmy orędownikiem, jesteśmy promotorem tego typu zachowań. Myślę, że mamy w gronie nauczycieli akademickich człowieka, który jest utożsamiany z Nordic Walkingiem, pan dr Krzysztof Piech, który był człowiekiem, który w naszej uczelni ten Nordic Walking wprowadził. Także myślimy, że jesteśmy tak postrzegani przez pryzmat tej właśnie dyscypliny, że jeżeli czerpać jakieś informacje o tej dyscyplinie, jeżeli uczyć się od najlepszych, no to w AWF Białej Podlaskiej.
3: Tutaj bardzo fajne stwierdzenie padło, że to jest świetny sposób na tych uczniów, którzy bardzo często tłumaczą się, że zapomnieli stroju, więc faktycznie chwytają za kijki i mogą tę aktywność fizyczną uprawiać jakąkolwiek podczas WF.
4: Dokładnie tak, my to rozumiemy. Mam nadzieję, że po konferencji, z racji tego, że mamy sporą grupę nauczycieli wychowania fizycznego, to również będzie takie rozwiązanie, które w jakiś sposób wpłynie, nie chcę mówić, że na bierną aktywność, bo tej biernej aktywności nie ma, ale jeżeli uczeń notorycznie zapomina stroju i to jest przyczyną niećwiczenia, nieuczestniczenia w lekcji wychowania fizycznego, no to taki świadomy nauczyciel może zaproponować mu, słuchaj, no nie sieć, tylko chwyć za kijki i idź zrób 10 okrążeń dookoła szkoły czy na stadionie, który znajduje się przy szkole. Myślę, że to bardzo dobra formuła, super pomysł i tak sobie myślę, że można by było w ogóle wdrożyć coś takiego, przekazać taką informację nie tylko do bielskich szkół, ale ogólnie gdzieś tam nawet może uderzyć do ministerstwa, że może spróbować tych uczniów niećwiczących, którzy niekoniecznie nie ćwiczą na lekcji wychowania fizycznego z takich kwestii zdrowotnych, tak? Bo wiadomo, takich uczniów nie dotykamy, ale może tych, którzy są zapominalscy albo im się nie chce, może mobilizować ich do takiej aktywności, no to chodzenia z kijkami. Najprostsza forma, bardzo zdrowa forma, nie wymagająca oczywiście konieczności posiadania stroju sportowego. Chwytasz kijki, idziesz, możesz rozmyślać, możesz się relaksować, możesz się przygotowywać do następnej lekcji, która jest po lekcji wychowania fizycznego.
3: Czyli rozumiem, że po konferencji siadacie, piszecie pismo do Ministerstwa Edukacji o wprowadzenie obowiązkowego Nordic Walking.
4: Chcielibyśmy, żeby na tej tej konferencji wybrzmiały różnego rodzaju postulaty, które gdzieś tam będziemy do ministerstwa przedstawiać. Z racji tego, że gościmy tutaj prezesa polskiej organizacji Nordic Walking, obiecał nam, że wspólnie wypracujemy tutaj jakieś rekomendacje, które może podniosą ranking tego Nordic Walkingu, podniosą jego prestiż, bo mówię, w tej trudnej sytuacji, w jakiej teraz wszyscy się znajdujemy, a uważam i mam świadomość, jestem przekonana, że wszystkim nam zależy na zdrowiu młodego pokolenia, że taka forma zastępcza, tak, o ile nie wiodąca, bo oczywiście Nordic Walking może być formą wiodącą na lekcji wychowania fizycznego, ale również z racji swojej prostoty, dostępności, może być formą zastępczą, czyli może niwelować ten bardzo wysoki odsetek osób nieuczestniczących w lekcji wychowania fizycznego. Będziemy o to apelować, będziemy starać się gdzieś tam tę kwestię nagłaśniać, a nuż, może nam się to uda.
5: Olgierd Bojke, prezes Polskiej Federacji Nordic Walking.
3: A dzisiaj na konferencji, specjalnej konferencji poświęconej Nordic Walking, wielopokoleniowa aktywność ruchowa AWF. I pan tę historię podobno ma w małym paluszku, jeżeli chodzi o Nordic Walking.
5: No, zapewne, jeżeli chodzi o polski Nordic Walking, to wiem na pewno bardzo dużo, bo byłem razem ze współpracownikami, współtwórcą polskiego Nordica, ba, można powiedzieć, razem z kolegami, koleżankami zakładaliśmy w Polsce stowarzyszenie, które nazywa się Polska Federacja Nordic Walking. Miało to miejsce oficjalnie w roku 2007, ale zanim, jak państwo wiecie, panie redaktorze, to zanim powstanie jakaś organizacja, to najpierw ona się uklepuje.
3: Wszystko rodzi się w bólach.
5: No, ta akurat to był taki poród radości, bo chcieliśmy wejść w coś, co było trendem światowym, co było pewnego rodzaju nowością fitnessową na rynku światowym. Trzeba powiedzieć, że Nordic Walking jako taki ma bardzo krótką historię, bo oficjalnie mówi się, że w 1997 roku powstał w Finlandii, prawda, w Stowarzyszeniu Suomi Lato. To jest taka organizacja sportów rekreacyjnych w Finlandii. Tam grupa ludzi wpadła na pomysł, że można trening letni narciarzy biegowych zamienić na zupełnie nową specjalizację. Wspólnie razem z firmą Excel, która produkowała różnego rodzaju materiały z kompozytów sztucznych, wyprodukowano rurki, z których to zbudowano kijki do Nordic Walking. Określono ich długości i, co jest ważne, firma wymyśliła razem z Suomi Lato nazwę marketingową chodzenia z kijami i nazwano to chodzenie z kijami Nordic Walking. Jako takie zaczęło już z tą nazwą Nordic Walking, czyli chodzenie z kijami, zaczęło podbijać świat. Oczywiście na świecie różne są nazwy tej dyscypliny, no chociażby za wschodnią granicą mówi się o chodzeniu z kijami jako skandynawska jechadła, czy chaszdienie z pałkami, prawda, w Polsce chodzenie z kijami. Tych nazw jest wiele, natomiast generalnie sama nomenklatura oficjalna to Nordic Walking, czyli chodzenie z kijami odpowiednio dobranymi wedle odpowiednich metodyk nauczania.
3: Jak ten Nordic Walking w Polsce na początku się rozwijał, bo nie ukrywam, że trochę wywoływał uśmiech, że ktoś idzie z kijkami i co niektórzy pod nosem podśmiewali się, że ktoś idzie i zapomniał nart.
5: Tak, to były takie początki. Rzeczywiście przez parę lat tak, z takim zjawiskiem się spotykaliśmy, prawda, bo wzbudzało to pewnego rodzaju emocje, ale nie tylko wśród ludzi. Trzeba pamiętać o tym, że jeżeli wchodziło się na polskie wsie z kijkami, to wszystkie burki nas obszczekiwały, tak? W tej chwili już nawet psy nie szczekają na chodzących z kijami, bo się do nich tak przyzwyczaili, jak do jeżdżących samochodów. Mało tego, nie ma takiego sołectwa w Polsce. Nie mówię już o powiecie, gminie, ale o sołectwie, czy kole gospodyń wiejskich, gdzie by ludzie nie wiedzieli, co to jest Nordic Walking, ba, nie ma też takich miejscowości, gdzie ludzie by nie chodzili z kijami. To wynika też ze statystyk. W Polsce teraz szacuje się, że sprzedano ponad 4 miliony par kijków, czyli właściwie w każdym gospodarstwie domowym są kije do Nordic Walking. Wszyscy wiedzą, że to jest dyscyplina, która służy naszemu zdrowiu. Ale czy tak naprawdę jest, że wszyscy wiedzą? No to oczywiście okazuje się, że nie jest, że jest całe mnóstwo różnego rodzaju mitów, różnego rodzaju poglądów fałszywych. I stąd między innymi wspaniale, że takie rzeczy jak konferencje naukowe na temat Nordic Walking odbywają się, a odbywają się tutaj nieprzypadkowo w Białej Podlaskiej, bo tu już w roku 2014 była niezwykle znacząca konferencja naukowa. Myślę, że ona była pewnego rodzaju kamieniem milowym w rozwoju polskiego Nordic Walking, bo tutaj zjechało ileś tam specjalistów, profesorów, trenerów, praktyków z zakresu Nordic Walking, ludzi budujących parki Nordic Walking. Tu przyjechali do Białej Podlaskiej, odbyła się konferencja i efektem tej konferencji była zwarta publikacja, która w zasadzie dzisiaj na rynku polskim jest białym krukiem, bo omawia bardzo w szeroki sposób wszystkie aspekty związane z Nordic Walking, poprzez orientering, poprzez trening siłowy, trening zdrowotny, trening sportowy. To wszystko się stało tutaj w 2014 roku. Wydaje mi się, że chyba jedna ze współautorek jest pani obecna prodziekan Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej. No i oczywiście spiritus modem z tego wszystkiego był dr Krzysztof Piech, który w sposób naturalny ma swoje jakieś kontakty w krajach nadbałtyckich i Finlandii i był jednym z pierwszych Polaków, który w ogóle poznał ideę Nordic Walking tutaj. Być może dlatego, że jest bardzo ceniony w Prybaltikach, tam z tego co Państwo pewnie wiecie, na Łotwie ma doktorat honoris causa, prawda, więc na tamtych uczelniach naukowcy stamtąd chętnie przyjeżdżają do Białej Podlaskiej, więc ta wymiana, jak wiecie, Łotwa to prawie Finlandia już, prawda, Finlandia to prawie Łotwa, więc tam ta wymiana myśli szybko następowała i Krzysztof Piech jako jeden z pierwszych był w Suomilato, tam w Finlandii, wtedy kiedy się Nordic Walking urodził. Taki przypadek, a może taka jakaś boska łaska, że to tutaj tak się zgrało, te rzeczy. No i teraz mamy drugą, kolejną konferencję i z moich obserwacji wynika, że no, niezwykle entuzjastyczne przyjęcie tej konferencji przez uczestników. Bardzo wiele takiej wiedzy no, zupełnie zaskakującej, więc wydaje się, że jesteśmy jakby w przededniu powtórzenia wielkiego sukcesu z roku 2014. Także Biała Podlaska AWF, jej naukowcy i nie tylko, bo tutaj jest bardzo szerokie, widzę gremium osób, które propaguje Nordic Walking, to jest TKF Krzyna Biała Podlaska, to jest tutaj uczelnia, na której też pracuje jedna z dydaktyczek, jest bardzo zaangażowana w propagowanie Nordic Walking, także Biała Podlaska jest takim no, jaśniejącym punktem polskiego Nordika i ta konferencja nie jest tutaj przypadkiem.
3: Dlaczego te Nordic Walking jest takie fajne, że warto to uprawiać?
5: Są dwie rzeczy, które żeśmy sobie powiedzieli na początku historii polskiego Nordic Walking, że wejście do Nordika jest niezwykle łatwe. Czyli ten tak zwany próg wejścia do uprawiania Nordic Walking jest po prostu niski, albo właściwie go nie ma, bo właściwie trzeba mieć tylko buty i chęć. I każdy może wtedy już trenować Nordic Walking, jeżeli znajdzie odpowiedniego instruktora, trenera.
3: A dlaczego to jest ważne dla naszego zdrowia?
5: Dla naszego zdrowia jest to ważne, bo jest to komplementarny trening, który kształtuje wszystkie cechy psychomotoryczne człowieka. To tak bardzo brzmi trudno, natomiast jeżeli chodzi o praktyczne zaangażowanie, to wiemy, że w tej chwili mamy ten siedzący tryb życia, prawda? A więc każde chodzenie, a chodzenie z kijkami szczególnie, jest po prostu nie tylko, że pożądane, ale konieczne, żebyśmy utrzymali elementarne zdrowie fizjologiczne i psychiczne, potrzebujemy się ruszać. Mówi się o tym, że te 10 tysięcy kroków, 8 tysięcy, 6 tysięcy, to jest to minimum.
3: Dziennie?
5: Dziennie, tak. To jest takie to minimum, które powinniśmy zrobić. Oczywiście fajnie jest, jeżeli robimy 20 tysięcy kroków, ale to jest tylko jeden z aspektów, czyli ruch, czyli lokomocja. A tutaj mamy lokomocję, przemieszczanie się w terenie z uruchomieniem obręczy barkowej, gdzie normalnie ona mniej pracuje podczas zwykłego chodu, a z kijkami pracuje bardzo intensywnie. A więc idąc, uruchamiamy obręcz biodrową, idąc z kijami, uruchamiamy jeszcze obręcz barkową, a między tymi obręczami mamy naszą klatkę piersiową i bruszysko, prawda? I teraz...
3: Ten brzuch, co niektórym przeszkadza właśnie.
5: Tutaj społeczeństwo robi się społeczeństwem brzuchatym coraz bardziej. No i teraz, jeżeli te dwie obręcze pracują, one zawsze pracują diagonalnie wzajemnie względem siebie, czyli kiedy powiedzmy wychyla się obręcz biodrowa w lewo, to barki w prawo. No jak się wychylają na przemian stronnie, to wszystko, co jest pomiędzy nimi, napina się i rozluźnia.
3: Myśli pan, że ten Nordic Walking to jest też doskonałą alternatywą dla tych, którzy nie lubią biegać, a mogliby właśnie w taki sposób aktywność fizyczną chcą wykonywać?
5: Oczywiście, no ci, którzy kochają bieganie, im to służy, to zawsze z pewnego rodzaju wyższością patrzą na nordykowców. Natomiast mamy takie sytuacje, że mnóstwo biegaczy z uwagi na różnego rodzaju kontuzje, ograniczenia przychodzi i zaczyna trenować nordic walking. Ale w drugą stronę też to się odbywa. Ludzie, którzy poprawiają sobie swoją kondycję chodząc z kijami, w tym momencie przestaje im to wystarczyć, zaczynają biegać. Więc tutaj właśnie ta praca świadoma z dobrym trenerem powoduje, że nasze zdrowie się często w spektakularny i błyskawiczny sposób poprawia. Dlatego tyle emocji wzbudza nordic walking. Do mnie przychodzili ludzie z jakimiś przewlekłymi tam stanami chorobowymi, powiedzmy na przykład stany zapalne barków. Pochodzili 6-8 tygodni, mówią: Jezu, ja tam chodziłem po tylu specjalistach, odwiedzałem tylu fizjoterapeutów, a tu cud, kurde, 6 tygodni mnie przestają barki boleć. Dlaczego? Co się wydarzyło, prawda? No to po prostu trudno nam powiedzieć, co się wydarzyło, natomiast ogólnoustrojowa poprawa zdrowia następuje, bo nie zawsze się leczy daną przypadłość w jej miejscu, gdzie ona dokucza. Nieraz trzeba całe ciało wyleczyć, żeby przestały być stany zapalne w kręgosłupie czy w barkach, i to nordic walking robi, tak? Więc spektakularnych cudów mamy mnóstwo, oczywiście w cudzysłowie tych cudów, bo w momencie, kiedy człowiek zmienia swój metabolizm, kiedy poprawia pracę swoich kiszek, że tak powiem, bo kiedy się ruszamy, inaczej przepływa limfa, inaczej pracują nasze jelita, inaczej cały układ krwionośny, kiedy to wszystko pracuje lepiej, to pracuje cały organizm lepiej. Efektem jest po prostu dobre samopoczucie. No i o tym właśnie jest ta konferencja, bo dobrzy trenerzy, dobrzy instruktorzy, raz, że muszą nauczyć wspaniale techniki nordic walking, a dwa, potrafią podpowiedzieć, jakie elementy treningu zastosować, żeby na przykład konkretne elementy zdrowia poprawić. Więc to jest pewnego rodzaju cud. Cud taki fizjologiczno-medyczny, ale tutaj mamy coś zupełnie jeszcze innego. Cud społeczny, bo okazuje się, i to największym przykładem tego jest w tej chwili pani Edyta Pawełkiewicz, magister Edyta Pawełkiewicz z Bielska-Białej, która najpierw chodziła z kijkami samotnie, potem namówiła męża, potem zaczęli dołączać do niej ludzie. W tej chwili tam jest 200 osób trenujących nordic walking. Kończyła egzaminy trenera Polskiej Federacji Nordic Walking i ponad 200 ludzi chodzi w samym Bielsku Podlaskim z kijami. Do tego pani Pawełkiewicz uruchomiła akcję pod tytułem Poruszone Podlasie. Jeździ ze swoimi marszomaniakami, bo tak się ta grupa nazywa, po całym województwie podlaskim, ale nie tylko. I tutaj dojeżdża i do podkarpackiego, i do lubelskiego, gdzie pokazuje ideę społecznego rozwoju nordic walking. W tej chwili w drobie takiej atomizacji, kiedy wszyscy siedzimy odcięci od innych ludzi przy swoich smartfonach, to co robi pani Pawełkiewicz jest po prostu fenomenem na skalę Europy, świata. Została zbudowana grupa społeczna, która zaraża inne grupy społeczne. Wzajemnie się wspierają wszyscy ci ludzie. No, rzecz niebywała. I oczywiście też te same aspekty fizjologiczno-medyczne tam się odbywają, ale element rozwoju społecznego realizowany przez panią Pawełkiewicz, która też ma wsparcie tu m.in. doktora Krzysztofa Piecha, powoduje, że mamy zjawiskiem, które jest chyba zupełnie nowym zjawiskiem w Europie.
3: Czy idealnym miejscem do uprawiania nordic walking są takie tereny pagórkowate?
5: Każdy teren jest dobry. Z każdego terenu można wyzyskać po prostu jego wszelkie atuty. Oczywiście Polska jest idealna na tym swoim niżu europejskim. Jest po prostu idealnym miejscem do uprawiania nordic walking, a szczególnie takie województwa właśnie jak lubelskie, jak podlaskie. Cała ta strefa Polski Wschodniej to po prostu modelowe tereny do uprawiania nordika. Bo my mamy tutaj wszystko, tak? To u Państwa pojedziemy do Sandomierza, jak ktoś ma ochotę połazić po różnego rodzaju wąwozach i tak dalej, to tam sobie gdzieś w okolicy znajdzie takie historie. A jeżeli chce pochodzić po płaskim, no to podlaskie idealne. Jeżeli chce zobaczyć jeziora, rzeki, wody, klify, to nad Bug i mamy...
3: Albo na Mazury,
5: więc to po prostu jest idealne miejsce, do tego jeszcze dużo obszarów o niskim skażeniu, albo zupełnie wolnym od skażeń tych cywilizacyjnych, no po prostu rewelacyjne tereny, tylko brać i ćwiczyć.
3: Czy nordic walking jest dyscypliną sfeminizowaną?
5: Tak się wydaje na pierwszy rzut oka, oczywiście kobiety dominują, we wszystkich dyscyplinach, prawda? No, są bardziej świadome, bardziej aktywne, szczególnie osoby po 40 roku życia, to tam ta świadomość u kobiet i determinacja jest znacznie większa niż u mężczyzn. Natomiast zawody, które prowadzimy w Polskiej Federacji Nordic Walking, pokazują, że mniej więcej jest pół na pół z lekką przewagą kobiet.
3: Teraz już wiemy, dlaczego panowie wybierają brzuszek.
5: To jest jakby jedna rzecz, ale tam, gdzie jest rywalizacja, tam mniej więcej wyrównują się te poziomy. Tam, gdzie jest fitness, zdrowie, tam jest więcej kobiet, tak trzeba sobie to powiedzieć. Tutaj na konferencji w Białej Podlaskiej no jest mniej więcej równowaga. Mało tego, przyjechali też goście z zagranicy, właśnie profesorowie z Łotwy. Są też osoby, które reprezentują inne ośrodki akademickie, nie tylko Biała Podlaska, jest AWF Gdański, z tego co widzę. Profesor Osowski tutaj ma wystąpienie. Polska Federacja też jest zlokalizowana na wybrzeżu, więc tu do Białej Podlaski przyjechali właściwie wszyscy z Polski. Ja jestem zaskoczony dużą frekwencją. To jak na taką dyscyplinę, która wydawałaby się dla wielu niszowych, no to myślę, że organizatorzy, obojętnie co oni teraz tu już zrobią, to sama frekwencja jest dla nich sukcesem. Więc, a jeszcze się tutaj dzieją rzeczy niebywałe, bo wykłady i zajęcia są niezwykle intensywne. No i myślę, że tutaj współpraca między innymi wymienionej pani Pawełkiewicz z doktorem Krzysztofem Piechem zaowocuje jeszcze jedną nową rzeczą, która jest też fenomenem na skalę kraju, mianowicie oboje państwo, Pawełkiewicz i Piech, przypominają stare gry i zabawy, a szczególnie te, które były właśnie tu w waszym regionie, bo oprócz wielu tych doświadczeń związanych ze sportem powszechnym, doktor Piech jest jeszcze regionalistą, ma po prostu niesamowitą wiedzę i zasób muzealny, można by powiedzieć, różnego rodzaju gier i zabaw z regionu.
3: Na przykład fajerka albo gra w palanta.
5: Na przykład te dwie gry, prawda, a tak na marginesie to kij człowiekowi towarzyszył przez całe naszą historię, także chodzenie z kijami też należy do historycznych aspektów, oczywiście trudno je dokumentować, natomiast na przykład Rosjanie twierdzą, że to wcale nie Finowie wymyślili Nordic Walking, tylko oni już dawno, chodząc tam po tych obszarach syberyjskich, chodzili no właśnie siewierną chadbą, a jeszcze chodzeniem z tym północnym chodzeniem z kijami.
3: To tak jak kiedyś myślałem, że gry w palanta to tak naprawdę Stany Zjednoczone od nas ściągnęły i bejsbola wprowadziły.
5: A to jest, jak wiemy, odwrotnie, prawda? No jeszcze tutaj prostszą odmianą palanta jest knipa, którą też dr Piech pokazuje, tak, gra w knipa. Starsi ludzie pamiętają, kiedy nie było piłeczek, strugało się po prostu patyk, który miał tam takie trójkątne zakończenie, jeżeli się go odpowiednio uderzyło, to on wirował, trzeba go było uderzyć wtedy, kiedy on się podnosił z ziemi. No to było jakby protoplasta palanta, bo palanta już jest zaawansowana gra, gdzie jest piłeczka, a knipa to jest jeszcze coś bardziej prostego. Każdy mógł sobie tego knipa wystrugać, jakąś tam pałkę znaleźć, czy deseczkę do tego, żeby go podnieść i potem go uderzyć. Czyli te sprawnościowe rzeczy no, towarzyszyły człowiekowi od zawsze. Ja jestem w ogóle pod wrażeniem, że to mogę tutaj właśnie na AWF-ie w Białej Podlaskiej dzięki doktorowi Piechowi znaleźć. To jest po prostu fascynujące.
2: Edyta Pawełkiewicz, trener Marszomaniacy Bielsk-Podlaski.
3: No właśnie, pani jest, już to usłyszałem od poprzedniego gościa, z którym rozmawiałem, że jest pani niebywałą popularyzatorką tej dyscypliny Nordic Walking, którą pani podobno nawet rozsiewa już na całą Polskę.
2: Tak, to prawda, ale to właśnie dzięki prezesowi Polskiej Federacji Nordic Walking, u którego mogłam przejść fenomenalne szkolenie z zakresu właśnie trenerskiego. Spowodowało to, że coraz śmielej wprowadzam ludzi w zakres właśnie techniki Nordic Walkingowej, a przy okazji możemy tutaj promować zdrowy styl życia, bo tutaj w naszej grupie to jest najważniejsze, promocja zdrowego stylu życia.
3: Czy jak pani zaczynała w Bielsku Podlaskim wprowadzać tych ludzi w tajniki Nordic Walking, to trudno było, czy od razu z wielką euforią przystąpili do pani i zaczęli z panią uprawiać tę dyscyplinę?
2: Ku mojemu zaskoczeniu, było to 2 lata temu, kiedy założyłam tę grupę Marszomaniacy, na pierwsze spotkanie przyszło 50 osób, więc to był już ogromny sukces. Kiedy zobaczyłam młode osoby, że przyszły na tego rodzaju zajęcia, a liczyłam się z tym, że przyjdą osoby w wieku starszym, to byłam bardzo zadowolona, bo to też dawało więcej zdecydowanie możliwości, ale też osoby młodsze są chętniejsze do takiego
6: formy promowania zdrowego stylu życia na szeroką skalę, o którym ja chciałam właśnie, żeby tak się stało, żeby to promocja była na szeroką skalę.
3: Ma Pani taką grupę zróżnicowaną wiekowo?
6: Tak, jest zróżnicowana bardzo mocno. W okresie wakacyjnym w naszej grupie znajdują się dzieci naszych tutaj uczestników, naszych zajęć. W okresie szkolnym wiadomo, że dzieci mają dodatkowo jeszcze inne zajęcia, ale są też i dzieci, i osoby dorosłe, babcie, dziadkowie, więc naprawdę jest duża rozbieżność wiekowa.
3: Z tego, co usłyszałem, już ma Pani w swoich szeregach około 200 osób.
6: No 200 to jeszcze nie, ale ponad 100 jest, więc cały czas tutaj zachęcamy osoby do tego, żeby wstępowały do naszej grupy, bo to jest też motywacją do tego, że jak widzą dużą grupę, która tutaj funkcjonuje w Bielsku i dba o swoje zdrowie, to też łatwiej przekonać się innym do tego, że chwycą za te kijki i będą z nami chodziły i przede wszystkim dbały o swoje zdrowie.
3: Zdarza się Wam całą ekipą chodzić?
6: Jak są Mistrzostwa Europy na przykład, to 90% drużyny zawsze startuje.
3: Dzisiaj jest Pani na konferencji. Rozumiem, że chce Pani jeszcze bardziej pogłębić swoją wiedzę na temat tej dyscypliny.
6: Tak, oprócz mnie oczywiście jest też moja grupa marszomaniacy, więc my cały czas się dokształcamy, cały czas jeździmy na różnego rodzaju konferencje, zwłaszcza gdzie są przygotowane przez uczelnie naukowe. To jest dla nas też dodatkowy atut takich szkoleń, a takie znakomitości jak prezes Polskiej Federacji Nordic Walking, Olgierd Boyke, jeżeli on wygłosi wykład, to już jest pod kątem merytorycznym super całe wydarzenie.
3: Czy dzisiaj coś nowego dowiedziała się Pani?
6: Znaczy ja te rzeczy, które tutaj są, przynajmniej do tej pory były, to ja wiedziałam o tym wszystkim, ale wiadomo, że spotykanie się z innymi zawodnikami, z innymi ludźmi z różnych grup powoduje to, że coraz więcej mam dodatkowych pomysłów na to, jak moja grupa może dalej funkcjonować. Te szkolenia tutaj, które teraz są odnośnie New Walkingu, przechodziłam też w Polskiej Federacji Nordic Walking, także to mam opanowane, aczkolwiek fajnie sobie przypomnieć, co było i to jeszcze usystematyzować swoją wiedzę.
3: To też muszę Panią zapytać również, dlaczego warto Nordic Walking uprawiać?
6: Ojeju, to jest wiele powodów, dlaczego warto, bo jest prosty przede wszystkim. Prosty, dostępny, naprawdę niewiele tutaj trzeba nakładu pieniężnego, żeby rzeczywiście tutaj zawalczyć o swoje zdrowie. Przede wszystkim tutaj atuty zdrowotne, a to jest priorytetem w tym wszystkim, co ja robię. Taki był właśnie zamysł, jak zakładałam grupę marszomaniacy, że będę uświadamiać ludzi, że warto zrobić coś dla siebie, bo to, jak długo przeżyjemy, to zależy też w dużej mierze od nas, czyli jak będziemy aktywni, bo dieta i aktywność to jest priorytet w naszym tutaj całokształcie, całym życiu, więc ja zachęcam do tego, żeby wszyscy chodzili z kijkami po prostu.
3: A gdzie i w jaki sposób Pani zachęca te osoby, aby wstępowały w Wasze szeregi?
6: Ja zachęcam wszędzie, gdzie tylko się da, dlatego tutaj też jestem. No co prawda z Białej Podlaskiej do Bielska Podlaskiego, no trudno jest dojechać na 3 treningi w tygodniu, ale jak jestem na różnego rodzaju konferencjach, to też zachęcam do tego, żeby w miastach, w których jeszcze nie ma takiej grupy, warto było stworzyć, bo to też ułatwia właśnie podjęcie decyzji o tym, że wezmę te kijki, pójdę i będę coś robiła dla siebie.
3: To też rozumiem, że jest Pani odpowiedzialna za większość organizowanych imprez dotyczących Nordic Walking w Bielsku Podlaskim.
6: Tak, wraz tutaj z prezesem Polskiej Federacji organizujemy oraz województwem podlaskim, marszałkiem panem Łukaszem Prokorymem, organizujemy w tym roku Mistrzostwa Europy Nordic Walking na 5 km w Grabowcu. W tamtym roku, w tym samym miejscu również odbywały się Mistrzostwa Europy i w tym roku powtarzamy to. Będzie na pewno fajnie, na pewno warto przyjechać. Mnóstwo atrakcji przewidzianych. Oczywiście jak zawsze gościnność Podlaska, tutaj jesteśmy zawsze chwaleni za tę gościnność. No i na pewno warto przyjechać, bo Podlasie jest piękne, każdy o tym wie i warto wziąć tutaj udział w tych mistrzostwach, które organizuje Polska Federacja Nordic Walking wraz z Urzędem Marszałkowskim oraz z Marszomaniacy Bielsko-Podlaskim. Igrzysk Podlaskich.
3: Czy już uruchomiliście zapisy lub może w najbliższych dniach uruchomicie?
6: Tak, już zapisy trwają. Można to zrobić poprzez wejście w link, który jest udostępniony na stronie Polskiej Federacji Nordic Walking, bądź też na stronie Marszu Maniacy Bielsk Podlaski i tam można śmiało się zapisywać.
3: Na stronie mamy na myśli Facebooka?
6: Na stronie Facebooka, oczywiście.
7: Dorosz Daniel, nauczyciel zespołu szkół w Białej Podlaskiej.
3: Uprawiający Nordic Walking.
7: Uczący Nordic Walking dzieci, a uprawiający sporadycznie raczej. Jeszcze jestem w wieku takim, że inne formy aktywności bardziej wymagające uprawiam.
3: A jak to jest z dzieciakami? Chętnie sięgają po kijki?
7: To znaczy tak, jeżeli chodzi o dziewczęta, to tak, a w szczególności od klasy siódmej szkoły podstawowej w górę, kiedy one te bardziej aktywności wymagające wytrzymałości, one z nich rezygnują. Natomiast takie formy jak najbardziej.
3: Tu potwierdza pan tezę, że jednak kobiety są bardziej zainteresowane aktywnością fizyczną.
7: W szkole są bardziej zainteresowane aktywnością fizyczną, która wymaga mniejszego wysiłku.
3: Ach, w ten sposób.
7: Chociaż ja nie generalizuję, mówię o ogólnej populacji. My akurat mamy taką szkołę, w której jest dużo klas sportowych. Dziewczynki są z piłki siatkowej, chłopcy z koszykówki i te dzieciaki, wszystkie formy dla nich są jak najbardziej potrzebne i one jak najbardziej z nich korzystają. Natomiast przecięty uczeń niestety, ale ucieka od wysiłku fizycznego.
3: A jak to jest z panem? Jak to się stało, że pan sięgnął po kijki i teraz jeszcze uczy innych i zachęca do tego, aby uprawiali Nordic Walking?
7: To znaczy, ja nie sięgnąłem po kijki, to taki wymóg jak gdyby.
3: Ale nie jest pan tu z przymusu.
7: No nie, ja przyszedłem tutaj po to, żeby nauczyć się więcej i metodyki, jak nauczać, i samej techniki, i różnych form, jak zachęcić dzieciaki. A ta konferencja jest taka super, ponieważ ona całe spektrum porusza i uczy nas, jak uczyć, i samej techniki, i chodzenia, i różnych form kształtowania zdolności motorycznych przy użyciu kijków i tak dalej, takich rzeczy.
3: Czyli to jest jedna z aktywności w szkole?
7: Tak, w naszej przynajmniej szkole, ponieważ nie wszystkie szkoły mają na przykład zakupione kije do Nordiku. My mamy taką możliwość, mamy sporo tych kij i chodzimy. No i mamy też bazę taką, bo mamy i stadion lekkoatletyczny w szkole, więc możemy sobie pozwolić, żeby sobie w ten sposób działać na lekcjach i aktywizować dzieci.
3: No właśnie, a to zachęcanie to jest takie bardzo ciężkie, trudne?
7: No my jesteśmy w szkole, uczeń ma prawie obowiązek wykonywać pewne rzeczy.
3: Czy pan też propaguje w jakiś sposób wśród swoich znajomych tę dyscyplinę?
7: Moi znajomi zazwyczaj są wszyscy aktywni, więc nie, bo to jeszcze za wcześnie na moich znajomych, żeby chodzili z kijami. O, tak, że się tak wyrażę. My tak uważamy jednak, że jednak jest to taka aktywność dla ludzi w starszym wieku. Co prawda ja też jestem już w starszym wieku, ale jeszcze nie na tyle, że no, wolę bardziej intensywne. Chociaż też jest dość intensywna forma aktywności fizycznej, no ale ja wolę pograć w koszykówkę.
3: To jednak potwierdza to, z kim wcześniej rozmawiałem, że jednak Nordic Walking jest taką dyscypliną, na którą chyba najłatwiej namówić, bo jest to prosta dyscyplina.
7: No tak, i można zacząć, że się tak wyrażę, 10 lat nic nie robić, stać i ją zacząć, prawda? I nie ma żadnych konsekwencji takich, że potem złapiemy od razu jakieś zakwasy i się zniechęcimy. I nie potrzeba nadzwyczajnej techniki, prawda? Można sobie chodzić, jak się chce na początku. A ja jestem tutaj dlatego, że też widzę, bo w Białej Podlaskiej sporo ludzi chodzi z kijami, to widzimy, prawda? Ale też widzimy ludzi, którzy chodzą w taki sposób, że po prostu czasami możemy mówić, że to trochę śmieszne jest, tak? I nie chcielibyśmy, żeby nasi uczniowie, a widzimy też na lekcjach wychowania fizycznego, że nasi uczniowie robią takie cuda z tymi kijami, że po prostu potem jest wstyd nauczycielowi, że to on wyszedł z tymi kijami do dzieci. I nie daj Boże, te dzieci w ten sposób pójdą chodzić na ulicy, będzie świadczyło o nauczycielu, tak?
4: Marta Mandziuk, TKKF Krzna.
3: No właśnie, TKKF Krzna, Biała Podlaska. Trzeba zawsze to dodać. Dzisiaj jesteście uczestnikami konferencji dotyczącej Nordic Walking. To co, poszerzacie wiedzę, bo wiem, że wy uprawiacie tę dyscyplinę.
4: Tak, uprawiamy dyscyplinę regularnie, wtorki i czwartki w parku naszym bialskim. Dzisiaj rzeczywiście poszerzamy wiedzę, utrwalamy, ale też i wymieniamy doświadczenia, bo jest tutaj wielu instruktorów znanych w całej Polsce, dlatego no, jest to bardzo cenna merytorycznie konferencja.
3: Jesteście bardzo aktywnym klubem i w jaki sposób zachęcacie osoby, żeby wstępowały w wasze szeregi?
4: No najczęściej jest to poczta pantoflowa. Oczywiście zadowolony klient przyprowadzi nam nowych klientów, więc no, głównie jest to poczta pantoflowa, ale mamy też grupę na Facebooku i tutaj poprzez różnego rodzaju social media docieramy do ludzi chętnych, do ludzi, którzy chcą się zacząć ruszać, ale też do ludzi chcących dołączyć do grupy. Po prostu w celu społecznej takiej no, rehabilitacji.
6: rehabilitacji.
3: I to nie jest tak, że wy się trzymacie jednej dyscypliny, bo wy uprawiacie wiele dyscyplin.
6: Tak, oczywiście. W klubie mamy kilka grup. Jest to grupa rowerowa, która naprawdę bardzo aktywnie jeździ. Mamy grupę, która się zajmuje typowym Nordic Walking. Mamy grupę seniorów, którzy ćwiczą regularnie na sali, uprawiając ćwiczenia usprawniające, ale też i na basenie pływają. Więc mamy naprawdę wiele, wiele grup. Oprócz tego mamy grupę zimą, która morsuje regularnie.
3: I jaka jest rozpiętość wiekowa?
6: Rozpiętość wiekowa jest to trudne pytanie, ponieważ no, średnia wieku myślę, że jest to jakieś 58 lat, ale no, najmłodszą osobą jest w granicy pewnie 40 paru lat, no, ale mamy najstarszą osobę, która ma 83 lata i regularnie ćwiczy na sali i muszę przyznać, że swoją sprawnością nie odbiega od 50-latków. Swoje ułomności spowodowane wiekiem oczywiście ma, na przykład niedosłuch, ale sprawność fizyczna pierwsza klasa.
3: To w sumie ilu macie członków?
6: W sumie członków mamy pewnie z 70, więc tak jakby dobrze policzyć, to, no, to jesteśmy licznym klubem. Może na co dzień nas aż tak nie widać bardzo, bo jednak te grupy mają zajęcia w inny dzień i one są zawsze gdzie indziej.
3: Ja jestem innego zdania, widać was.
6: Widać może przez te nasze żółte koszulki, ale tak, żeby całościowo, no to mamy 2-3 imprezy w roku, gdzie tak naprawdę się zbieramy i jest nas wtedy widać.
3: To Nordic Walking kiedy u was zagościło? Bo TKKF Krzyna już sporo czasu jest na rynku.
6: TKKF Krzyna jest tak, sporo czasu, tak jak pan powiedział. Nordic Walking też, dlatego że regularnie w parku my się spotykamy już 15-16 lat. Regularnie cały rok, wtorek, czwartek, godzina 18. Zimą zdarza się, że też regularnie wychodzimy na dłuższe wychodzenia. To jest sobota albo niedziela i to w ciągu dnia jakieś 20-30, może 40 kilometrów.
3: Mam tu informację, że często a propos rowerów nabijacie kilometry dla miasta Biała Podlaska podczas rowerowej stolicy Polski.
6: Tak, oczywiście, jak wspominałam, mamy grupę rowerową, która prężnie działa i w tym miesiącu, w którym jest rywalizacja rowerowa stolica Polski, to grupa rowerowa jeździ oczywiście typowo rowerem, ale grupa nordikowa na trening przyjeżdża rowerem, po czym rower odstawia, chodzimy, robimy trening i później po treningu jeszcze robimy, nazwijmy to trening rowerowy w długości 30 kilometrów.
3: Odnotowujecie to, ile każdego roku nabijacie kilometrów dla miasta?
6: Tak, bo w czasie rywalizacji jest specjalna aplikacja Aktywne Miasta i tutaj każdy ma swoje konto i tak naprawdę my możemy prześledzić, ile zrobiliśmy w ciągu każdego konkretnego dnia, ile kilometrów.
3: To proszę się pochwalić, ile tych kilometrów zrobiliście.
6: Przyznam się szczerze, że nie wiem, dlatego że indywidualnie jest to w granicach 5-6 tysięcy mamy najlepszych takich sportowców z grupy rowerowej.
3: To z roweru się nie zsiada.
6: Mają bardzo dobre rowery, to jest pierwsza rzecz. Jeszcze większe chęci udziału, ale przede wszystkim to lubią. I jeżdżą też grupowo, bo w grupie siła. W grupie nordikowej to są mniej więcej dystanse w okolicach 1800 kilometrów danego miesiąca.
3: To co w tym nordiku jest takiego fajnego, że tak licznie uczestniczycie w tej dyscyplinie?
6: Jest to bardzo podstawowa forma ruchu, jaką jest marsz. Jest to tania forma ruchu, bo potrzebujemy tylko kijków. Możemy chodzić okrągły rok, możemy chodzić wszędzie tak naprawdę. Oczywiście najlepiej by było, gdybyśmy chodzili po jakichś leśnych ścieżkach, po nieutwardzonej powierzchni. A co jest fajnego? Bo możemy iść i rozmawiać, bo możemy zamiast posiedzieć przy kawie i przy ciastku, co jest oczywiście też ważne, ale możemy pójść, porozmawiać, możemy aktywnie spędzić ze sobą czas na świeżym powietrzu i to jest właśnie to fajne.
3: Dziękuję bardzo.
6: Dziękuję bardzo.
1: Pracownicy i studenci Zakładu Architektury Akademii Bialskiej prowadzą wspólne działania zmierzające do uświadamiania samorządów, aby te, wydając zgody na zabudowę

0: Też właśnie zwierzętom i innym organizmom żywym.
1: Dzisiaj ściągnęliście specjalistów. Skąd specjaliści i jaką tematykę poruszają? Rozumiem, że związaną z głównym tematem, ale może odkrywają jakieś karty tajemnicze przed wami dzisiaj.
0: Mamy wielu specjalistów, ponieważ z kierunkiem architekturą krajobrazu stworzyliśmy taki ogród pokazowy, który można przyjść, zobaczyć. Jest mnóstwo roślin. Oprócz tego mamy firmę specjalizującą się w oświetleniu. Mamy wielu specjalistów z różnych dziedzin, bo wszyscy są połączeni z architekturą krajobrazu, więc jakby każda tutaj działka związana z ogrodem znajduje się.
1: Czyli rozumiem, że chcecie też, zaprosiliście takie firmy, które pomagają wam w tej architekturze i tą architekturę tworzyć.
0: Tak, to prawda. Firmy te też między innymi zajmują się projektami zieleni, także też w jakiś sposób kształtują i tą przestrzeń publiczną w naszym mieście i w okolicznych miejscowościach, a także projektują ogrody przydomowe, więc mają naprawdę bardzo duży wpływ na to, co nas otacza.
1: Co jest teraz ważne w tej architekturze? Jak ją trzeba tworzyć, żeby ona była zgodna z tym, jakie mamy teraz warunki klimatyczne?
0: Najważniejsze jest to, żeby krajobraz był ze sobą połączony, czyli budynek tak naprawdę może funkcjonować sam, ma swoje własne przyłącza, więc on jest taki samowystarczalny, a jeżeli chodzi o krajobraz, o tereny zielone, to bardzo dobrze, jeżeli one są ze sobą połączone, ponieważ wtedy jest możliwy przepływ i migracja zwierząt, roślin, grzybów, także najważniejsza jest jakby ciągłość tych przestrzeni zielonych, tych korytarzy ekologicznych i powiązania ich ze sobą.
1: Tutaj widzę budynek rektoratu Akademii Bialskiej. Mieliście jakiś swój udział tutaj w tworzeniu tej architektury na zewnątrz?
0: Niestety jeszcze nie. Póki co to są takie prace studentów opierające się na modelowaniu 3D, a więc na uczeniu się wyciągania przestrzeni w programach graficznych. No i bazujemy na budynku, którym znamy, więc akurat tutaj właśnie zaraz na tych planszach się budynek rektoratu.
1: Zamierzacie zrobić taki konkurs Upiększ budynek rektoratu Akademii Bialskiej?
0: Cały czas próbujemy. Na dniach otwartych mieliśmy stworzony model 3D rektoratu. Był wydrukowany przez drukarkę 3D i mieliśmy tam narzędzia, którymi mogliśmy doprojektować właśnie zieleń do naszego budynku. No i cały czas czekamy na realizację. Mamy nadzieję, że zostanie to zauważone.
1: Tutaj widzę mnóstwo takich wizualizacji stworzonych przez studentów. Chcecie je wykorzystać w przyszłości?
0: Na razie je projektujemy, żeby też przećwiczyć różne obszary. Mamy zaprojektowaną zieleń przy karuzeli. Marzymy o tym, żeby po prostu ta przestrzeń stała się tam bardziej zielona. Mamy również projekty przy domu społecznym Kozuli. Też tam byliśmy ze studentami, wykonywaliśmy inwentaryzację dendrologiczną i też zaplanowaliśmy to w jakiś sposób, zaprojektowaliśmy te przestrzenie, żeby były takie sprzyjające mieszkańcom, którzy tam żyją na co dzień. Także projektujemy w różnych miejscach, wykonujemy te projekty, próbując po prostu zmieniać tą przestrzeń na bardziej zieloną, najbardziej przyjazną.
1: A co zarządzający tymi obiektami, na których chcielibyście zmiany zrobić?
0: Tego jeszcze też nie wiemy. Będziemy się właśnie z czasem przebijać z tymi projektami, jak powstanie ich po prostu coraz więcej i wtedy będziemy próbować w tym kierunku działać.
1: Ale jakieś wstępne zainteresowanie jest?
0: Myślę, że zainteresowanie jest. Gorzej jest na pewno z funduszami na takie przedsięwzięcia.
1: Pani podczas tego seminarium ze swoim wykładem.
0: To był wykład dotyczący korytarzy życia, a więc takich korytarzy migracyjnych w mieście, które służą głównie zwierzętom do przemieszczania się w tej naszej tkance miejskiej, która niestety często jest pocięta przez infrastrukturę, przez liczną zabudowę w miastach, przez drogi, które no niestety muszą w jakichś tam miejscach biegnąć, żebyśmy mogli przemieszczać się z punktu A do punktu B. No ale niestety zabudowując miasta zapominamy o tym, że żyją też w nich zwierzęta, które też są tak naprawdę naszymi naturalnymi sprzymierzeńcami, ponieważ po pierwsze są odpowiedzialne za jedzenie, które tak naprawdę trafia na nasze talerze, no ale też są naszymi naturalnymi sprzymierzeńcami w ogrodach, ponieważ walczą ze szkodnikami, zjadają owady, które nam latem dokuczają, takie jak komary. Także też warto, projektując zieleń, projektując tą przestrzeń publiczną, a nawet projektując ogrody przydomowe, myśleć właśnie o tych drobnych zwierzętach. Czasami takie naprawdę bardzo małe rozwiązania, jak nawet bramki dla jeży zlokalizowane w ogrodzeniu, umożliwiają po prostu tym zwierzętom przemieszczanie się, a nie zamykają je w jakichś małych przestrzeniach, gdzie często nie są to odpowiednie warunki dla ich życia.
1: To rozumiem, że już Biała Podlaska została pod tym kątem odpowiednio zweryfikowana, czy jest przyjazna zwierzętom?
0: Poniekąd została zweryfikowana. Na razie wyniki nie są zbyt obiecujące, no ale właśnie też w tym semestrze ze studentami zajmujemy się projektem na terenie miasta, od Zofilasku do rzeki Krznyk. Zatem zbadaliśmy właśnie ten teren i no na razie wyniki nie są obiecujące, ale właśnie próbujemy ze studentami stworzyć te przestrzenie bardziej przyjazne zwierzętom, bardziej przyjazne też poniekąd ludziom, bo jeżeli te tereny będą przyjazne zwierzętom, to i będą bardziej przyjazne ludziom. Warto też wspomnieć, że ważne są też elementy.

0: elementy zielone w miastach i kształtowanie tej struktury zieleni piętrowo, tak jak wygląda to w lasach, a więc mamy i warstwę wysoką w postaci drzew, gdzie mogą schronić się ptaki, gdzie mogą schronić się nietoperze. Ważna jest również warstwa krzewów, która często ma jadalne owoce dla ptaków, a dla drobnych organizmów też często służy jako schronienie przed drapieżnikami, czyli na przykład przed kotami, które żyją w pobliskich blokach. No a ta najniższa warstwa roślin w postaci bylin czy traw też jest ważna dla zapylaczy, więc jakby tego też uczymy na zajęciach, żeby nie pozostawiać takich pustych trawników, pustych przestrzeni, tylko jak już kształtujemy tą zieleń, żeby ona była tak samo piętrowa, jak to wygląda w naturze, jak to wygląda w lesie.
1: A biorąc pod uwagę fakt, że osiedla blokowisk powstają jedno po drugim, to trzeba generalnie chyba mieć to na uwadze, żeby tym zwierzętom ułatwić życie.
0: Tak, więc tak jak powiedziałam, nawet jakieś takie małe zabiegi w postaci, czy to podniesienia ogrodzenia o te 10-12 cm do góry, żeby nie przylegało do powierzchni terenu, albo robienie właśnie bramek, a więc takich otworów w ogrodzeniu, to już naprawdę jakby to jest bardzo mała rzecz, jaką możemy zrobić, a efekt będzie bardzo duży, ponieważ udrożnimy te korytarze, stworzymy możliwość migracji zwierząt w miastach.
1: Architektura krajobrazu przyjazna zwierzętom w mieście. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Temat dbania o naturę był poruszany podczas jednego z seminariów w Akademii Bialskiej, którego główną tematyką był krajobraz w obliczu zmian klimatycznych.
3: SK2. Magazyn lokalny.
2: Zaprasza Arkadiusz Więsek. Trwa przyjmowanie zgłoszeń zespołów muzycznych do lokalnego festiwalu, który będzie miał swój finał w lipcu w Międzyrzecu Podlaskim. Warunkiem wzięcia udziału w wydarzeniu jest wysłanie 30-minutowego demo z własną twórczością. O więcej szczegółów dopytywał Arek Michlewicz.
4: Mariusz Wojewoda, Wojewoda Jams Experience.
1: Teraz w trochę innej roli, bo przygotowujecie festiwal.
4: Przygotowujemy to razem z Zatoka w Międzyrzecu Podlaskim. Cały zespół. Szukamy zespołów, które wystąpią na tym naszym festiwalu, który odbędzie się w lipcu.
1: To mają być zespoły, które prezentują własną twórczość.
4: Własna twórczość. Szukamy zespołów, które przedstawią nam emocje. Nie skupiamy się na konkretnych gatunkach. Nie chcemy określać, że to ma być stricte rockowy, czy stricte bluesowy festiwal, czy jakikolwiek inny. Dowolność jest pełna. Szukamy tylko tych, co w nas wywołają jakiekolwiek emocje.
1: Czekaj. Jakieś ramy trzeba określić, żeby Disco Polo nie było.
4: W Disco Polo nie ma emocji. Jakie ramy? No dobra, to można jeszcze powiedzieć, muzyka grana na żywo, to też jest jeden z warunków, który jest zapisany w regulaminie.
1: I oprócz tego jakieś inne warunki? Te zgłoszenia, co mają zawierać? Demo?
4: Szukamy zespołów, które są nam w stanie zagrać 30 minut. Zespoły będą miały 30 minut na scenie. Ja mówię o 30 minutach występu, plus tam dojdzie jeszcze oczywiście czas na przepinki zespołów. Więc w zgłoszeniu trzeba zamieścić 30 minut materiału, który będziemy oceniali, czy on się na ten nasz festiwal po prostu nadaje. No nadaje w sensie, czy nam się podoba, tak jak będę do tego nawiązywał, czy ma te emocje, których my szukamy. Bo to wcale nie znaczy, że zespoły, które się zgłoszą, a których my nie przyjmiemy, to będą złe. Po prostu na czas oceniania tych zespołów wzbudzą w nas najsilniejsze emocje.
1: Ograniczeń wiekowych nie ma?
4: Nie ma. To nie ma znaczenia. Dlatego, że jeżeli ktoś chce grać, to tutaj będzie grał i zarówno w wieku 15 lat, jak i 80. Nie skupiamy się na konkretnych kategoriach.
1: Kto będzie oceniał tych wykonawców?
4: No na pewno będzie cały Jams Experience oceniał. Na pewno będzie oceniał nasz gospodarz, współorganizator tego przedsięwzięcia. I poszukamy jeszcze być może jedną osobę, która nas w tym wesprze. Jeszcze nie wiemy.
1: Mam nadzieję, że do rękoczynów nie dojdzie, jak będziecie ustalali zwycięzcę.
4: No do pierwszych rękoczynów może dojść, jak będziemy ustalali tą piątkę, która wystąpi. Także tu już się przetrzemy, a potem to może jakoś to jakoś będzie.
1: Zapomniałem, że jeszcze spośród wszystkich 5 zespołów będzie wybranych.
4: Tak, mamy nadzieję, że zgłosi się więcej niż 5 zespołów i będziemy mieli co wybierać. A jest po co, bo mamy nagrodę główną w wysokości 1000 zł, mamy nagrodę już zagwarantowaną, czyli nakręcenie klipu, jako dodatkową nagrodę. Każdy uczestnik też nie wyjdzie z pustymi rękami, jakiś częściowy chociaż zwrot kosztów dojazdu jest zapewniony, wyżywienie, także myślę, że sama dobra zabawa, nawet jeżeli ktoś nie wygra, to warto przyjechać. Zwłaszcza, że jest to fajne miejsce, bo to jest w zasadzie bezpośrednio przy plaży, przy jeziorze.
1: To jeszcze gdzie te zespoły mają szukać informacji?
4: Na stronie Wojewoda Jams Experience, na stronie Zatoka w Międzyrzecu Podlaskim. Tam wrzucimy ogłoszenie, tam wrzucimy formularz, tam wrzucimy regulamin i wszystko będzie wiadome. 18 lipca ma się odbyć, także tutaj, jeżeli ktoś się ma ochotę zgłosić, to niech już ten termin zaplanuje. A ruszamy z naborami, no w zasadzie już. No, można ich szukać, tych informacji.
1: To jeśli ta pierwsza edycja uda się, to co będziecie kontynuować?
4: Taki jest plan. Jeżeli nam to wszystko dobrze się zepnie, wszystko nam się spodoba, przede wszystkim się nie pobijemy w trakcie oceny, no to robimy drugą edycję. Być może, takie jest nasze marzenie wspólne, dwudniowy wtedy zrobimy.
1: A skąd pomysł w ogóle na organizację tego festiwalu?
4: Kurczę, to tak było od słowa do słowa z właścicielem Zatoki. Ja jemu wspominałem, że w Warszawie robimy imprezę typu festiwal, typu przegląd, a on mi wspomniał, że jego marzeniem jest, żeby coś takiego rok do roku odbywało się w Międzyrzecu. No i od słowa do słowa i w końcu stwierdziliśmy, dobra, robimy. No robimy. On znalazł budżet, ja znalazłem pomysł, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie.
1: No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dzięki za rozmowę.
4: Dzięki.
2: Spośród wszystkich zgłoszeń, które napłyną do organizatora, wytypowanych będzie 5 zespołów, które zagrają finalne koncerty przy Międzyrzeckich Jeziorkach. Więcej szczegółów znajdziecie na profilu facebookowym Wojewoda Jams Experience. Działają na rynku od 2007 roku. 2 lata temu ich skład wzmocniła profesjonalna kapela oraz instruktor muzyczny, którzy wnieśli do zespołu nową jakość muzyczną. Mowa o zespole Leśnianki z Leśnej Podlaskiej. Wisienką na torcie jest tegoroczna nagroda Grand Prix, którą zespół zdobył w finałowym konkursie Wschód Talentów organizowanym przez Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Materiał przygotował Arek Michlewicz.
5: Zespół Leśnianki z Leśnej Podlaskiej, tegoroczny zdobywca Grand Prix w kategorii Wschód Talentów w Lublinie.
6: Tak, oczywiście. Agata Klimczuk, jestem w zespole Leśnianki od samego początku.
5: Czyli od?
6: Od 2007 roku.
5: I jak to się zaczęło? Kto był prowodyrem, że założyłyście taką grupę?
6: Oczywiście założycielem zespołu była ówczesna dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, a pierwszymi członkami zespołu były panie, które przychodziły do GOK-u na klub seniora. I tak jakoś kiedyś śmiechem, żartem pomyślały sobie, że fajnie by było otworzyć taki zespół, na co przystała pani dyrektor i oczywiście zaprosiła pana Marczuka, który przeprowadził przesłuchanie i od pierwszego spotkania zespół się zawiązał i później to już było, można powiedzieć, z górki, bo członków przebywało.
5: A na początku ile tych członkiń było? A może członków, bo nie wiem, czy to była mieszana grupa.
6: Nie, oczywiście były to same panie, było nas 6.
5: To mało. Później do ilu się rozrosłyście?
6: Później było nas 10, czasami 11, bo to nie tak, że wszyscy członkowie zespołu, którzy przyszli, to zostawali w zespole. Inni przychodzili, ale przynależność do takiego zespołu też, tak jakby potrzeba czasu, żeby przychodzić na próby, jeździć na wyjazdy, to wszystko trzeba jakoś to tak zgrać ze swoimi obowiązkami takimi domowymi. No i niestety nie każdy miał na to czas.
5: A jeżeli chodzi o repertuar, początkowo?
6: Od samego początku repertuarem zajmował się pan Zdzisław Marczuk.
5: Czyli też było skocznie.
6: Zespół ludowy, śpiewaliśmy ludowe pieśni i biesiadne, ale również takie okolicznościowe. Na przykład przygotowywaliśmy się do Festiwalu Pieśni Maryjnej, także były to też i piosenki patriotyczne, też na konkursy.
7: Pana Siuk Jadwiga. Zachęciła mnie do zespołu po którymś właśnie z występów 11 listopada, kiedy zespół prezentował się podczas tych uroczystości. Pani dyrektor Aleksandra Melaniuk powiedziała, no chodź w końcu do nas, ile będziemy czekać, i w tym sposobem po prostu zachęciła mnie, zdecydowałam się.
5: Z tego co wiem, to w powiecie bialskim jest taka kapela Chodź ta do nas, to wy usłyszeliście te słowa i teraz tak nawołujecie do siebie, do zespołu.
7: A nie, nie, absolutnie, to po prostu tak spontanicznie się powiedziało.
5: Teraz w waszym zespole są mężczyźni. Jak to się stało, że oni się znaleźli w waszym zespole?
7: No cóż, nasz kolega właśnie Tomek bardzo często słuchał, udzielał różnych też rad i porad, uwielbia śpiewać, jest bardzo aktywny, zawsze coś tam podpowiadał. No i w pewnym momencie właśnie tak też chyba Agnieszka, najbardziej pani dyrektor, go zmotywowała, żeby z nami był, tak? Więc dołączył, za chwilkę też dołączył Marcin, a teraz mamy jeszcze Sylwka, także rozbudowujemy się z kolei z pań. Rozszerzyło się nasze bardzo grono, ponieważ tak jak na początku była mowa, było 6, później 10, 11. W tej chwili jest łącznie z kapelą, jest 19 osób. Także 14 osób śpiewa. śpiewających, czyli 11 kobiet czy 3 mężczyzn, tak? Także dochodzą nowe osoby. Cieszymy się z tego, dlatego że zawsze to są nowe głosy, nowe brzmienie, jest inna jakość. Coś nowego się dzieje, coś nowego wchodzi. Młodość buduje, także łączmy pokolenia i to jest najważniejsze, żeby z sobą dobrze się czuć i razem po prostu przebywać, uzupełniać się.
8: Bożana Chorbowicz, w zespole śpiewam od 2011 roku, a więc nie od samego początku, ale właśnie też zainspirowała mnie ta muzyka ludowa. Zresztą ja tak zawsze to tak chciałam śpiewać i nawet jak będąc w wieku takim nastoletnim, to marzyłam o tym, żeby właśnie śpiewać. Natomiast zamiast śpiewu wyszła ekonomia, ale dzięki właśnie tutaj temu zespołowi, no tak jakoś udało mi się i teraz mogę tak sprostać tym swoim pasjom wcześniejszym, młodzieńczym, więc bardzo się cieszę i tak naprawdę fajnie nam się tu współpracuje wspólnie.
1: Czy zespół nagrody zdobywał już od samego początku?
8: Znaczy na początku też uczestniczyliśmy w różnych festiwalach, ale no wiadomo, że na początku to tak trudno gdzieś tam skoczyć na fale jakieś. Niemniej jednak zdobywałyśmy już takie początkujące nagrody. Śpiewałyśmy w Drelowie, to było przegląd powiatowy kapel i śpiewaków ludowych. Później zakwalifikowałyśmy się do drugiego etapu, do Lublina i wtedy już w ogóle tak nas to wszystko podbudowało, a jak już wystąpiliśmy na scenie w Kazimierzu Dolnym, na tym festiwalu takim ogólnopolskim kapel i śpiewaków ludowych, to w ogóle byliśmy w euforii, takie niesamowite. No i udało nam się zdobyć drugie miejsce. Wtedy występowałyśmy z piosenkami takimi pogrzebowymi. To było takie nietypowe dość na scenie i wszyscy w ogóle, nawet jak szłyśmy w tym korowodzie, to ludzie nas zaczepiały, mówiły, co to za nieszczęście u was w wiosce się stało, więc my w takich strojach pogrzebowych byłyśmy. Niemniej jednak to było takie fajne, bo każdy nas zauważał. No i tak fajnie dalej toczyły się te wszystkie festiwale i zajęliśmy też drugie miejsce w Bukowinie Tatrzańskiej, gdzie występowałyśmy na tym festiwalu
7: folkloru polskiego Sabałowe Bajania.
8: Sabałowe Bajania, tak. Więc tam też zajęłyśmy, to jest też ogólnopolski festiwal i tam zajęłyśmy też drugie miejsce. Także no, bardzo fajnie to wszystko wygląda i tak ciągle idziemy do przodu i to nas tak motywuje jeszcze bardziej i wspiera to wszystko, więc też takie lokalna ta społeczność to tak dobrze tutaj z nami współpracuje i w ogóle nas też tak podziwiają i nas też wspierają bardzo, więc to jest takie fajne, motywujące do działania dalszego.
9: Jestem Jagoda Szymula, jestem od początku 2007 roku, wraz z Agatką zaczynałyśmy i zostałyśmy we dwie takie już od początku w sumie.
1: To zapytam o próby, czy są męczące, czy jednak da się wytrzymać?
9: No, różnie jest, są męczące, są ciężkie, czasami naprawdę przez próbę nic się w sumie nie nauczymy, bo tak no wychodzi jak wychodzi, a czasami dobrze idzie, no ale już ogólnie to wychodzi dobrze.
1: A bywa, że instruktor jest wściekły i wygania was do domu, żebyście odrobiły lekcje, panie?
9: Nie, absolutnie, nie. Tak to
1: ćwiczyć,
9: nie.
1: Ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć.
9: Nie, on jest taki cierpliwy, spokojny, to my mu przeszkadzamy raczej czasami. Też nie wiem, nagraliśmy płytę.
6: Podziękowania, bo my wystąpiłyśmy w jakimś konkursie i to było nagrodą. Nagrodą za zwycięstwo w tym konkursie było nagranie płyty w Bielskim Centrum Kultury.
10: Dziewczyny, troszkę się odsuniecie, dobra, od panów. Dobrze, i alty tak samo jak soprany, w delikatnej odległości od panów, bo tutaj oni będą mieli bardzo znaczącą rolę.
11: Dzień dobry, Beata Mielniczuk. Ja w zespole jestem od niedawna, bo od 2019 roku. No, zachęciła mnie w zasadzie Agatka. To ona była takim dobrym motorem. A jeszcze śpiewam z panem Zdzisławem Markczukiem i to on przesłuchiwał mnie do zespołu. Już mogę być. No, nadaje się, tak powiedział pan.
1: To od niedawna, bo bardzo długo trzeba było panią namawiać.
11: To znaczy, no może nie miałam jeszcze wtedy jakby możliwości uczestniczenia w próbach i miałam wiele innych zajęć. A później, jak już miałam więcej czasu, no, postanowiłam przychodzić na próby. A teraz to już w ogóle jest taki poziom, że czasami myślę, że ja już się chyba tego nie nauczę. Ale się jednak stopniowo uczymy dalej.
1: Czyli z którymi partiami jest największy problem?
11: No z różnymi, no jakby z nowymi. Najgorzej jest z nowym repertuarem. Ale w miarę prób wszystko się idzie nauczyć.
1: Sugerując się utworem, który zwyciężył Grand Prix w Lublinie, to wydaje mi się, że teraz takie te skoczne utwory i przy tym akompaniamencie projekcie waszym, to one mają dużą szansę na to, żeby zwyciężać.
11: No myślę, że tak. One są dość trudne, w różnym tempie napisane. No nie mnie to oceniać, ale do nauczenia są trudne. Czyli myślę, że mają wielką taką wartość artystyczną.
1: Czy na początku trudno, ale jak już zaczyna wychodzić, to wtedy jest wow.
11: Tak, zawsze czekamy z taką niecierpliwością. Co dalej? Jak dalej się tego będziemy uczyć? Co dalej te nuty nam mówią?
1: I na koniec jest, o kurczę, jakie to fajne.
11: Dokładnie, a nauczyłyśmy się, dałyśmy radę.
9: Instrumenty dużą robotę robią tutaj u nas, naprawdę, bo to nie? Instrumenty to są takim samym naszym tchnieniem.
1: I te instrumenty dołączyły do was całkiem niedawno.
11: Tak, bo śpiewałyśmy tylko przy akordeonie, a teraz jest dużo większa kapela.
9: No, inne brzmienie.
11: Inne brzmienie, czasami któryś instrument prowadzi soprany, któryś instrument prowadzi basy, że nam podpowiadają, jak my mamy to zaśpiewać.
1: A słuchacz nawet się nie zorientuje.
11: No, raczej tak.
12: Nazywam się Piotr Goławczyc, jestem kierownikiem artystycznym zespołu Leśnianki od 2 lat.
1: No i przez te 2 lata tak wypracował pan zespół, że zdobył Grand Prix w Lublinie.
12: Tak, jak najbardziej. Jest to zasługa oczywiście nie tylko moja, nie tylko kapeli, ale przede wszystkim wokalizy, którą prezentują kobiety, jak i mężczyźni, bo to na nich skupia się główne czoło zespołu.
1: I tak jak obserwowałem przez chwilę waszą próbę, to trzeba dużo czasu jej poświęcić na każdy utwór.
12: Tak, jest to dość wymagające. Pracujemy niestety raz w tygodniu, ze względu na każdy ma swoje obowiązki, także jesteśmy jakby zapracowani. Natomiast poświęcamy każdy wolny czas na spotkania, na próby, gdyż są to wymagające. Ja też jestem wobec siebie wymagający, jeżeli chodzi o utwory. Nie są to dość proste rzeczy. Natomiast idziemy w bardzo dobrym tempie, bardzo dobrych relatywach, powiedzmy, i pniemy się do przodu.
1: No a jeśli już na tej próbie spotykacie się, to ile czasu jej poświęcać?
12: Poświęcamy do 2,5 godziny. Czasem się zdarza, że do godziny 22 nawet pracujemy i jest jeszcze mało, tak? No przekładamy później na następną próbę program, którego nie zrealizowaliśmy na obecnej próbie, na następną próbę.
1: Czyli raczej wolicie ćwiczyć na próbach niż w domu, odrabiać lekcje?
12: Tak, oczywiście. Ciężko odrobić lekcje, nie słysząc innych głosów, dlatego spotykamy się wszyscy razem na próbach. Ja jako instruktor oddzielnie pracuję z zespołem wokalnym, oddzielnie pracuję z kapelą. Przychodzi taki moment, gdzie stwierdzam, że jest wszystko gotowe na połączenie tego wszystkiego. Wymaga to oczywiście dużo poświęcenia, ale przede wszystkim pokorę.
1: No a potem jest taki efekt jak wygrane Grand Prix.
12: Tak, oczywiście tutaj to Grand Prix jest dla nas ogromnym wyróżnieniem. Cieszę się, że zdobyliśmy zaufanie też widzów, jak i jurorów, także jest to dla nas ogromne, ogromne wyróżnienie.
1: Ale nie spoczywacie na laurach i rozumiem, że jeszcze będziecie startować w jeszcze większych konkursach.
12: Miejmy nadzieję. Życzę tego sobie, zespołowi, abyśmy dalej kultywowali tą tradycję, tą kulturę w nowoczesnych oczywiście opracowaniach, właśnie bazując na pierwowzorach nie tylko pana Aleksandra Oleszczuka ze zbiorów, ale też innych utworów.
1: Czy jeśli chodzi o wyjazdy na takie ogólnopolskie konkursy, a może nawet wkrótce na międzynarodowych się pojawicie, to czy tutaj musicie też ważyć własne finanse?
12: Tak, jak najbardziej. Musimy też patrzeć na swój portfel, że tak powiem, ale też tutaj główną aprobatą jest pan wójt.
1: Tu wsparcie jest.
12: Tak, jest wsparcie. Oczywiście pani dyrektor Agnieszka tutaj Szmurło staje na rękach, że tak powiem, z tymi finansami, aby ten zespół istniał, żeby to miało właśnie ręce i nogi także.
1: Czy jest pan tym głównym, który dobiera repertuar?
12: Tak. Jeżeli chodzi o repertuar, wszystko spoczywa na mnie.
1: Dobiera go pan konkretnie pod te głosy, którymi dysponuje?
12: Dobieram go przede wszystkim pod walory muzyczne kapeli, jak i zespołu wokalnego. Nie mogę dać też łatwych rzeczy, ale nie mogę też dać bardzo trudnych, więc też wszystkie utwory, które piszę, są przystosowane pod wokal męski, żeński, jak i kapelę.
10: Będziesz musiał się odzwyczaić. Uważaj, bo z 4/4 przechodzisz na nieparzyste, na 5.
13: Sylweksowała
1: nowy nabytek, mogę tak powiedzieć?
13: No w sumie tak, świeża sprawa, to gdzieś od września tutaj zacząłem śpiewać w Leśniankach. Bardzo mnie tutaj miło przyjęto. Właściwie jestem trochę stąd, no bo mieszkam w gminie Leśna Podlaska, więc bardzo dobrze się tutaj czuję.
1: I nie mogę tego wiązać z tym, że skoro we wrześniu dołączyłeś, to od razu Grand Prix w styczniu wygrane?
13: Nie wiem. Nie, chyba nie. Myślę, że zespół właśnie pracował bardzo, bardzo rzetelnie już przez kilka lat wcześniej. Ja dołączyłem właściwie, spiłem śmietankę z nimi w tym Lublinie, a jest mi tu bardzo, bardzo właśnie przyjemnie słuchać to, co tutaj robi nasz zespół i nasi wokaliści, to wow. Na każdej próbie mam ciarki, nie, jak słyszę naszych muzyków, a jestem bardzo wrażliwy na te takie warstwę instrumentalną, więc dla mnie szczególnie to jest poruszające.
1: No właśnie, bo to nie jest jedyny zespół, z którym masz doświadczenie.
13: No w sumie tak, grywam w wielu tam projektach różnych. Życie jest akurat takie, że trzeba troszeczkę wybrać może nowe kierunki, nowe projekty, nowe inspiracje, tak? Kierunek ludowy jest dla mnie bardzo bliski. Śpiewanie takie rodzinne jest tutaj, można powiedzieć, w Leśniankach, no nie, takie troszeczkę. Ja też się wychowałem w takim klimacie, nie? Trochę muzyki ludowej. Zawsze u mnie akordeon, wszystkie imprezy, moja chrzestna grała, więc dla mnie to jest takie bardzo też bliskie w moim sercu.
1: A co jest najtrudniejsze na próbach? O ile coś w ogóle takiego jest? Wymagający instruktor?
13: Praca z Piotrem jest świetna. Bardzo lubię jego wskazówki, są trafne, konkretne, dobrze nas naprowadza. Nie ma to, nie jest dla mnie trudne.
1: W momencie, kiedy dołączyłeś, to śpiewanie tutaj przychodzi ci z łatwością?
13: Tak, z naturalnością, może tak jak powiedziałeś.
1: Wszystkich utworów?
13: No nie, no właśnie, wiadomo, że jak poznajemy coś nowego, to jest wysiłek, trzeba to rozczytać, najpierw tekst, nuty, ale przychodzi nam to bardzo szybko. Praktycznie na próbę jesteśmy w stanie zaśpiewać nowy utwór całym zespołem, więc mam wrażenie, że jesteśmy zgraną ekipą po prostu.
14: Agnieszka Szmurło, Gminny Ośrodek Kultury, Leśna Podlaska.
1: No i oczywiście też członkini zespołu Leśnianki.
14: Tak, członkini zespołu ludowego zespołu Leśnianki.
1: I pani przygoda z tym zespołem kiedy się zaczęła?
14: Od zawsze, od 2007 roku uczestniczyłam w tym zespole. Nie byłam członkinią, ale pracowałam i podglądałam i widziałam, jak zespół pracuje, jak się spotyka, jak tworzy tą muzykę wspólną. Bo to wspólne muzykowanie, wspólna rodzina, gdzie coś pięknego zostało wytworzone i dalej kultywujemy tą piękną tradycję.
1: I gdzieś tam przynuciła sobie pani pod nosem, ktoś podsłyszał i powiedział, zaraz, to jest dobry głos, zapraszamy do nas.
14: Chyba nie do końca, chociaż muzykę mam chyba od zawsze w sercu. Moja cała rodzina jest muzyczna. Tata grał w orkiestrze parafialnej na trąbce, więc gdzieś ta muzyka towarzyszyła mi od zawsze. I w domu, i w pracy, więc ja później do zespołu po prostu, no, chęć spróbowania, chęć uczestniczenia w tym zespole. I tak właśnie się zaczęła moja przygoda z zespołem Leśnianki.
1: Ja teraz chciałem zapytać o ten progres samego zespołu, bo od 2007 roku zespół funkcjonuje. Miał instruktora pana Marczuka, no ale od 2 lat macie nowego instruktora i instrumenty wprowadziliście.
14: Mhm, tak, zgadza się. Od 2024 roku zespół Leśnianki działa razem z kapelą. Inna jakość oczywiście brzmienia, inna jakość muzyczna. Wszystko to inaczej oczywiście wygląda i brzmi. Instruktorem muzycznym zespołu jest pan Piotr Gołowczyc, który pracuje nad, no, zawsze nad aranżacjami, więc on to wszystko produkuje, wytwarza i później przekłada tutaj na zespół Leśnianki.
1: Ten utwór, który zwyciężył na Grand Prix w Lublinie, to długo ćwiczyłyście?
14: Ojejku, bardzo chyba długo ćwiczyłyśmy, już nie pamiętam, jak to było, chociaż ja uważam, że jesteśmy bardzo zdolnym zespołem, więc szybko się uczymy. Narzekamy, a później gdzieś to wszystko pięknie wychodzi. Zespół został odszukany z zapisków pana Aleksandra Oleszczuka, który zajmował się gromadzeniem dawnych pieśni ludowych i my jako zespół kultywujemy tą tradycję właśnie wyszukiwania tych dawnych pieśni i oczywiście nie ma co tutaj ukrywać, bo to są nowe aranżacje, ale jeszcze to wszystko jeszcze gdzieś tam zapisane w dawnych dziejach.
1: Sukces Grand Prix w Lublinie, ale teraz chciałem zapytać, czy macie w planach kolejny jakiś duży konkurs, żeby zwyciężyć i ćwiczycie ten utwór, który dzisiaj słyszymy?
14: Na dzień dzisiejszy takiego konkursu jeszcze nie mamy, ale szukamy. Jeśli pojawi się gdzieś na horyzoncie taka informacja, że taki konkurs jest, zapewne zespół Leśnianki weźmie udział w tym konkursie, jeśli będzie adresowany do takiego zespołu, do takiej muzyki.
1: A jak publiczność?
14: Najlepsza oczywiście publiczność jest tutaj na terenie naszej gminy. Gmina Leśna Podlaska najlepiej nam tutaj kibicuje i wspiera i trzyma mocno kciuki za nasze tutaj wykonania. Teraz nawet w tym świeżym sukcesie czuliśmy tę obecność, wsparcie naszych mieszkańców, więc serdecznie im za to dziękujemy.
1: No teraz ten wasz styl jest taki trochę folkowy, taki, który jest teraz na topie, więc chyba zrobicie furorę. Już tak myślę sobie, że zaraz pomyślicie, żeby teledysk nagrać.
14: Jeśli chodzi o teledysk, no na pewno byśmy chciały. Myślimy, oczywiście trwają rozmowy, żeby nagrać płytę, bo mamy takie też informacje od właśnie miłośników takiej muzyki, żeby nagrać, żeby gdzieś ta muzyka towarzyszyła nam w codziennym życiu, więc nie wiem, mam nadzieję, że nam się uda, że ta płyta będzie nagrana i każdy będzie mógł słuchać Leśnianek w każdej chwili i w każdym miejscu.
1: A w tej chwili może posłuchać na Facebooku waszym?
14: Na Facebooku, zapraszam na YouTube, jest również, można odsłuchać zespołu, jak pięknie śpiewają.
1: No to co, życzę sukcesów, niech te Leśnianki zdobywają świat.
14: Dzięki serdeczne za dobre słowa, ja wszystkich zapraszam do Warszawy.
15: Ewelina Nowak.
1: Członki Sofinii Leśnianek. Kiedy dołączyłaś do zespołu?
15: Do zespołu dołączyłam rok temu.
1: No właśnie, tutaj wcześniej rozmawialiśmy z paniami, które pamiętają początki, 2007 rok, mają największy staż w tym zespole. No i zaraz padło hasło, że zespół został założony z pań seniorek, no ale tutaj seniorką nie jesteś. Widzę, że reprezentujesz tą grupę młodszych osób.
15: Dokładnie tak. Dostałam tutaj zaproszenie, żeby uczestniczyć, właśnie być członkiem tego zespołu od pani dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury. Gdy przyszłam na próbę, byłam pod wrażeniem, szczególnie właśnie tego, że zespół został wzbogacony o kapelę. I to tak naprawdę ujęło mnie i moje serce, i już wcześniej też patrząc na wykonania tego zespołu, już tak sobie myślałam, ale bardzo bym chciała być członkiem tego zespołu. No i moje marzenie się spełniło, jestem tu i tak naprawdę...
1: To tak fajnie brzmi, że nóżka zaczęła chodzić i zdecydowała się wstąpić do zespołu.
15: Tak, i też byłam pod wrażeniem poziomu, bo już mając pewne zobowiązania, rodzinę, tak, swoje jakieś tam zawodowe cele, chciałam uczestniczyć w czymś, co ma sens i jest naprawdę warte poświęcenia tego czasu. I to właśnie jest i jestem spełniona.
1: I pamiętaj, aby ten dzień święty święcić, a to jest czwartek, kiedy ta próba musi być i choćby nie wiadomo co.
15: Dokładnie. Co tydzień spotykamy się na próbach. Już tutaj grafik rodzinny jest ustalony i nie ma innego terminu. Czwartek jest mój.
1: Ale potem, jak okazuje się, że trzeba jechać na koncert i dać go gdzieś tam w innym mieście, to już trzeba nie lada dyscypliny.
15: Tak, to już jest wyzwanie. No ale wiadomo, po to pracujemy, ćwiczymy, żeby też dzielić się naszą pracą wśród innych. Także tutaj no, trzeba łączyć życie prywatne, zawodowe właśnie ze swoją pasją, żeby spełniać się w swoich przyjemnościach.
1: To teraz szczerze, jaka była reakcja w momencie, kiedy usłyszałyście werdykt jurorów, że jesteście zdobywcą Grand Prix?
15: Niesamowite uczucie, niedowierzanie, nie typowaliśmy siebie, także to było taki strzał po prostu, że już musimy wyjść na scenę. No i niesamowite emocje, dużo pozytywnych emocji, no także jesteśmy szczęśliwi.
16: Magdalena Sobczuk, jestem w zespole Leśnianki już od półtora roku.
1: Półtora roku, a teraz całkiem świeżo została pani mamą.
16: Tak.
1: Kiedy?
16: 23 grudnia przyszedł na świat mój czwarte dziecko i był 9 miesięcy z zespołem Leśnianki, był razem ze mną w Kazimierzu, no i już po urodzeniu był w Lublinie na Wschodzie Talentów na konkursie finałowym.
1: Można powiedzieć, że to wasze dziecko.
16: Tak, to jest dziecko wychowanek Leśnianek, tak.
1: No dobrze, a kto namówił do tego, żeby pani wstąpiła do zespołu?
16: Pani Agnieszka.
1: Czyli ona jednak tutaj namawia wszystkich.
16: Tak, pani Agnieszka jest taką właśnie osobą, która tak nas wyłapuje, bym tak powiedziała. Bardzo było mi miło, podobał mi się ten zespół, widziałam już go wcześniej. No, a jej było to bardzo miłe zaproszenie i skorzystałam z wielką chęcią. Mam nadzieję, że będę jak najdłużej z Leśniankami, bo zespół jest super, osoby są naprawdę fajne, mimo tego, że mamy różny wiek, to dogadujemy się też, wydaje mi się, bardzo dobrze. No i to jest fajna przygoda i fajna pasja.
1: Czy są takie próby, które no bywają trudne?
16: Tak, dzisiejsza chyba jest taką próbą, ale zazwyczaj jest tak, że już po tej pracy widzimy, że to ma świetny efekt, więc taka próba, mimo że trudna, daje dużo satysfakcji w tym efekcie końcowym.
1: No właśnie, ten efekt końcowy, to już wcześniej rozmawiałem z paniami, że jak już w całości zaśpiewacie ten utwór, to nagle one mówią, że są zaskoczone, że to tak fajnie brzmi.
16: Tak, dokładnie, to jest po prostu magia. Bym powiedziała, że to jest magia, tak? Tu Piotrek robi kawał roboty i to jest no, wielka też satysfakcja móc uczestniczyć w tym.
1: Pojawił się ten sukces na Grand Prix. Jaka pani była reakcja? Bo rozumiem, że to było z dzieckiem na rękach.
16: Tak, towarzyszył mi mąż, którego pozdrawiam serdecznie oczywiście, więc nas oglądał z publiczności. Było oczywiście dużo nerwów, bo tak naprawdę to taki pierwszy nasz koncert, mój taki wielki sukces, tak? Więc było wzruszenie. Po prostu no, łzy mi poleciały, oczywiście radość i szczęścia. No i człowiek się czuje bardzo doceniony. Także jedna ta muzyka ludowa w takim innym wydaniu spodobała się i to jest wielkie wyróżnienie i no takie osiągnięcie nawet dla mnie prywatne.
1: Rozumiem, że mąż nie tylko dziecko, ale i panią nosił na rękach.
16: Tak, tak. Serdecznie pozdrawiam. Tak, fajnie, bardzo się cieszy. Mąż mnie bardzo wspiera i tak jak widać nawet w takich wyjazdach, więc to jest też no, dla mnie bardzo, bardzo miłe. No i zespół też jak widać. Mam dużo niańek na sali.
1: Świetnie, dziękuję bardzo.
16: Dziękuję. Oh, yeah.
17: Pięknie.
2: Twórczości zespołu możecie posłuchać, odwiedzając ich profil na mediach społecznościowych oraz na stronie Gminnego Ośrodka Kultury w Leśnej Podlaskiej. Koła gospodyń wiejskich i pracownie kulinarne aktywnie chronią dziedzictwo kulinarne regionu, przekazując receptury na potrawy kresowe oraz uczestnicząc w festiwalach i konkursach dotyczących kulinarnego dziedzictwa. Arek Michlewicz rozmawiał na ten temat m.in. z przedstawicielami pracowni kulinarnej w Perkowicach w gminie Biała Podlaska oraz z kołem gospodyń wiejskich w Łobaczowie Małym w gminie Terespol.
1: No to dzisiaj trochę porozmawiamy o łakociach. O łakociach, które przygotowała pracownia kulinarna w Perkowicach.
18: Utrzymana nazwiska pracownia kuchni regionalnej Perkowica GOK Biała Podlaska.
1: Co tutaj pani pichci? Bo widzę pierogi, ale z czym te pierogi? Czy to tajemnica?
18: To nie jest tajemnica, ale to są takie pierogi, których nie ma w całej Polsce z takim farszem. To jest jedyne pierogi, kto przyjeżdża do nas, to jeszcze nigdzie się nie spotkał z takimi pierogami.
1: I to są pierogi opatentowane?
18: Opatentowane, no, są wpisane na ministerialną listę produktu tradycyjnego i oprócz tych pierogów jeszcze mamy wpisane 5 inne produkty. Dzisiaj mam akurat z tych wpisanych ciastka z cukrem, ciastka przez maszynkę. Tam jeszcze jest taki napój z rabambaru i miodu. Dzisiaj także mamy produkty, które dostały perłę. To jest ogólnopolska taka nagroda wyróżniona dla produktów tradycyjnych. Tam takimi etapami dochodzi się do tego. Na szczeblu wojewódzkim, jak się to będzie pierwsze miejsce, to może dopiero startować w następnych latach o nominację.
1: Ale panie cały czas widzę w konkursach kulinarnych biorą udział.
18: Tak, właśnie my na te konkursy to jeździmy co roku. Bardzo długo perły nie zdobyliśmy, ale teraz jakoś tak nam się udało, że przez 4 lata co roku. W tej chwili mamy 3 perły na jeden produkt i to ostatnio dostaliśmy jako za zestaw na 4 produkty. Także mamy razem 8 produktów.
1: Trzeba przypilnować pierogów, a my tutaj z panią jeszcze przejdziemy. Dobrze? Bo muszę zapytać też o tego rogala. Cóż to takiego?
18: A ten rogal to jest kulebiak. Nam w zasadzie się kojarzy kulebiak taki zwinięty z kapustą wigilijny. My mamy inny kulebiak, to jest kulebiak też, wpisany też jest na listę, tą ministerialną.
1: Jakaś specjalna receptura, żeby przyrządzić takiego kulebiaka?
18: To jest ciasto półkruche, drożdżowe i do tego jest taki też farsz, no też może mało spotykany, ale u nas kiedyś takie były robione.
1: Zdradzimy tajemnicę tego farszu?
18: Zdradzimy. Kasza jaglana, tutaj też jest taki, bo to jest taki świąteczny kulebiak, mięso mielone, grzyby suszone z cebulą.
1: To musi dobrze smakować.
18: Wpisane mamy jego jako rogal taki. Ale też czasami robimy ona takie właśnie spotkania w formie prostokątu, bo wtedy lepiej go kroić.
1: Czyli to jest to samo, tak?
18: To jest to samo.
1: Już pierogi nam się tutaj przypalają. Czy tajemnicą jest farsz tych pierogów?
18: Tajemnicą jest farsz tych pierogów, bo ciasto to jest normalne, tak jak na pierogi. Nawet nie dodajemy jajka, tylko trochę tłuszczu.
1: Czyli o nadzieniu nie będziemy mówić, bo już ktoś zacznie podrabiać i co? I cała tajemnica pójdzie?
18: To jest dla nas dostępne. To jest bo jak jest wpisane, to już wtedy staje się dostępne dla każdego.
1: Ale receptura musi być zachowana.
18: Receptura musi być zachowana. My też długo dochodziliśmy, żeby to tak, tą recepturę zrobić, żeby to miało jak najlepszy smak. No już w tej chwili to już żeśmy się wyszkoliły, wiemy jak co.
1: Czyli ilość składników pozostaje tajemnicą, a w środku co jest?
18: Kapusta słodka, pokrojona w kostkę, ugotowana w osolonej wodzie. Do tego dodany ser biały, boczek, surowy, normalny boczek, przesmażony z cebulką i gotowane jajka w taką grubszą kostkę pokrojone, żeby one się tak nie rozlazły, tylko żeby wiedzieć, że te jajka są.
1: No i dobra, pierogi mamy omówione. Tutaj widzę babki. Babka zaparzana, czyli co, parzona, nie pieczona?
18: Nie, babka jest pieczona, tylko to jest zrobiony roszczyn. Po prostu my to bierzemy, jak pieczemy babki z kilograma mąki, to bierzemy szklankę mąki, zagotowujemy szklankę mleka, mieszamy i to się zrobi taka papka. Też trzeba dobrze wymieszać, żeby nie było grudek. Później, jak to już tak wystygnie, jeszcze trochę ciepłe, to do tej papki dodajemy drożdże i łyżkę cukru. I to zaczyna rosnąć tak jak normalny roszczyn.
1: I to jest podobne ciasto tak jak do kołacza zaparzanego?
18: Tak. Tylko, że to jest bardziej tłuste, bo tu dodajemy masła w zasadzie podwójną ilość. Na kilogram mąki też dodajemy całe masło, 20 dekagramów. A przy kołaczach to musi być ciasto takie bardzo puszyste i lekkie. Więc tam dodajemy tylko 10 deko masła. Ale babki, no to przede wszystkim w babkach jest dużo żółtek.
1: Jeżeli chodzi o ten zaparzany kołacz, to z suszonymi owocami, a tam dalej?
18: A tam dalej to jest takiego normalnego z roszczynu, ale to jest farsz też kasza jaglana, ser biały i śliwka suszona.
1: Czyli kasza jaglana podobnie jak w kulebiaku.
18: Tak. Trochę tej kaszy my używamy. Po prostu, no tutaj u nas też kasza kiedyś była. Ludzie sieli tego prosta trochę i tak to zostało. Po prostu jak wyciągamy te stare przepisy, no to musi ta kasza być, bo ona kiedyś była u nas.
1: Zapachy się roznoszą, bo pierogi są podsmażane, więc tutaj już coraz tłoczniej się robi. Przy stoisku pewnie do degustacji będzie kolejka. Jeszcze tam w koszyku widzę ciastka, rogale, bułki.
18: To są bułeczki, nazywają się szczodraki. Wypiekane te szczodraki były w okresie Bożego Narodzenia, od Wigilii do Trzech Króli. To były tak zwane szczodne dni. I w tym roku ludzie się bardzo odwiedzali. W tej chwili to już tam tak się nie chodzi, nie? Ale przedtem dużo było kolędników przede wszystkim. Więc kiedyś pieniędzy nie dawali kolędnikom, tylko takie piekli bułeczki. I te bułeczki to były pieczone w zależności od tego, jaki był rok. Jak był urodzajny rok, to pieczone one były z bardzo dobrej mąki, takiej najlepszej. Było bardzo dużo farszu, bo to farsz to jest taki, jeden jest farsz, grzyby suszone, cebula i orzechy włoskie. Mamy też taki farsz w jednych, bo to na te kształty każdy inny musi mieć. I mamy taki jeszcze farsz, też słodka kapusta, jajko gotowane, majeranek i jabłko. I też tutaj z dżemem, czy tam z jakąś marmoladą, z serem, z makiem. Ale mówię, że każdy inny, żeby się odróżniały. I jak był rok urodzajny, to one były duże, takie, obfite. I wtedy, jak przychodziły kolędniki, czy ktoś tam odwiedzał, to po prostu częstowano tymi bułeczkami. Tak jak na Wielkanoc jajkami farbowanymi, no to podobne.
1: Jeszcze patrzę na te ciastka z maszynki. Czy to są te ciastka, które robi się ze skwarek?
18: Nie. My akurat wpisaliśmy na listę, też bo to na listę ministerialną są one wpisane, więc my to mamy na maśle i na smalcu, bo w tej chwili jest problem ze słoniną i ona nie jest taka jak kiedyś, bo ona powinna być taka chrupiąca. Był problem ze słoniną, więc my to zarejestrowaliśmy, bo kiedyś też przecież były na smalcu i na maśle. Masło było w każdym gospodarstwie robione i my mamy to na maśle i na smalcu.
1: Skoro panie takie pyszności zawsze przygotowujecie, to macie często zamówienia?
18: Znaczy zamówienia jak zamówienia, no nie zawsze, ale jakby tak naprawdę ktoś tam bardzo chciał.
1: Ale wszyscy w gminie Biała Podlaska znają wasze łakocie.
18: Znają, bo my już to robimy wiele, wiele lat, odtwarzamy. Także no znają, nie tylko w gminie. Jesteśmy, można powiedzieć, nie chwaląc się, że słynne, bo akurat takie robimy potrawy, które są tradycyjne i regionalne.
1: A czy wy jako pracownia w Perkowicach organizujecie czasami dni otwarte, żeby pokazać, jakie to potrawy potraficie gotować?
18: No znaczy, dni otwartych to nie robimy, tylko przy okazji jakieś tam
1: Dorzucam pomysł.
18: Czy tak, no jak jest na przykład konkurs przed Wielkanocą na potrawy wielkanocne, więc to się tam bardziej tak eksponuje. Czy też przy dożynkach, przy też innych konkursach, bo my nagród to mamy o wiele więcej.
17: Oto mamy zestaw Boże Narodzenia.
1: Te nagrody to już panie przestały liczyć.
18: Tak, już nie wiemy ile tego jest, a trzecich miejsc to...
1: Ale i pierwszych również.
18: No pierwsze to jeszcze liczymy, ale teraz już zaczęliśmy liczyć perły. Skupiamy się na perłach, no mówię, tak się jakoś tak... Wiele lat jeździliśmy, jakaś 10, nie udało się tej perły zdobyć, a teraz 4 lata po kolei jeździmy do Poznania po perłę, jeździłyśmy. Jak dalej będzie, zobaczymy.
1: I cały czas robicie furorę?
18: No robimy chyba, bo każdy się interesuje.
1: Zawsze to coś innego, te potrawy takie inne.
18: Tak, ale tym bardziej, że no wie pan, jest tak czasami, że nawet jakąś kolację regionalną ktoś zamawia, czy też chcą, żeby to były inne potrawy niż na przykład były w restauracji, więc proponujemy na przykład gołąbki z kaszą gryczaną i z grzybami, czy tam, no takie potrawy, których nie ma w restauracjach.
1: Ja sobie gdzieś tam w międzyczasie zdegustuję coś. No tak. Tymczasem dziękuję za rozmowę.
18: Dziękuję bardzo.
19: Alina Lipka dzisiaj reprezentuje koło gospodyń wiejskich we Władysławowie.
1: Jako koło kiedy zawiązały się panie?
19: Koło działa od bardzo dawna, ale swoją działalność wznowiły od 2018 roku.
1: To tak zapytam, bo tutaj dzisiaj macie swoje stoisko i widzę oleje. W czym się specjalizujecie? Właśnie w produkcji olejów?
19: Tak, oleje są tłoczone na zimno i to jest olej rzepakowy, z jarendyni, ze słonecznika, z czuszki. Z każdej rośliny potrafimy zrobić olej.
1: Proszę bardzo. I skąd panie wpadły na taki pomysł, żeby właśnie tym się zająć?
19: Ponieważ na początku lat XIX wieku w tej miejscowości była olejarnia.
1: Powrót do tradycji.
19: Powrót do tradycji.
1: To jakie te oleje macie? Bo widzę tutaj kilka różnych.
19: No to jest na pewno rzepakowy, na pewno jest olej...
1: Od sołtysa.
19: Z ziaren dyni. Olej od od sołtysa. Tak, przewodniczącą koło gospodyni naszego jest pani sołtys, więc...
1: I widzę olej lniany również.
19: Olej lniany, jeszcze jest olej szczuszki, tylko dzisiaj nie mamy ze sobą, jest olej z ziaren słonecznika.
1: Czyli panie trochę komercyjnie działacie i sprzedajecie te swoje oleje?
19: Tak, olej można nabyć.
1: I stronę internetową swoją macie?
19: Nie mamy jeszcze strony internetowej, ale na oleju jest numer telefonu do pani sołtys i...
1: Proszę. Czyli trzeba zadzwonić, żeby zamówić sobie olej.
19: Można zadzwonić.
1: Czy oprócz wytłaczania olejów jeszcze czymś się specjalizujecie?
19: Tak, dziewczyny robią zupę. Dzisiaj mamy zresztą też ją ze sobą. Zupę z kapustą. Tak.
1: Nie kapuśniak.
19: Nie kapuśniak, nie bigosik, ale zupa z kapustą. I mamy też gołąbki wigilijne. To są gołąbki z grzybami.
1: Co prawda mamy koniec lutego, ale czemu nie? Mogą być i wigilijne.
19: Ale to się tylko tak nazywa, ponieważ są związane z tradycją Wigilii. Natomiast w tej miejscowości jadło się je przez cały rok.
1: Specjalne nadzienie, podejrzewam, że kapusta i grzyby.
19: Nie kapusta i grzyby, grzyby i owszem, grzyby, masełko, cebulka.
1: Grzyby suszone, czy mogą być też pieczarki?
19: Nie, grzyby tylko suszone z naszych lasów.
1: Zbierane przez sezon?
19: Zbierane w sezonie, tak.
1: Bierzecie udział czasami w konkursach takich kulinarnych?
19: To znaczy chcielibyśmy te potrawy, które mamy dzisiaj, wpisać do księgi ministerialnej i to jest nasz taki początek.
20: Gabrielu Kielanta, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Łobaczewie Małym, gmina Terespol.
1: No i właśnie widzę, że dzisiaj tutaj chyba prezentujecie wszystkie wasze łakocie, z których słyniecie, podobno.
20: Tak, dzisiaj prezentujemy potrawy kuchni tatarskiej, żydowskiej, Kresów Wschodnich, które otrzymały prestiżowe ogólnopolskie nagrody Perła w Poznaniu, jak również zostały wpisane w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi na listę produktów tradycyjnych.
1: Ja już miałem okazję spróbować tak zwanego kakora.
20: Tak, kakora jest potrawa Kresów Wschodnich. To jest potrawa ludzi biednych, ponieważ w dawnych czasach ludzie wykorzystywali to, co mieli w swoich ogródkach i na polach. Są to tylko ziemniaki, marchewka i cebula.
1: To faktycznie tak, ale bardzo smakuje.
20: No, nam też. Ten przepis został odtworzony z najstarszej receptury, z wywiadu etnograficznego zebranego z najstarszymi mieszkankami Łobaczewa Małego.
1: To jeszcze teraz golasy. Cóż to takiego?
20: Golasy z kaszy gryczanej z białym serem. Jest to potrawa kuchni żydowskiej. Odtworzona również z najstarszej receptury. W dawnych czasach ta potrawa gościła na rynku w Brześciu. Starałyśmy się zebrać wywiad etnograficzny z najstarszą mieszkanką Łobaczewa Małego, Feliksą Żmińczuk, która udostępniła nam tą recepturę. Otworzyłyśmy, wystawiłyśmy na konkurs kulinary nasze kulinarne dziedzictwo smaki regionów. Dobył uznanie komisji konkursowej i również został nominowany do ogólnopolskiej nagrody Perła 2015 rok. Zdobył ten produkt, tą perłę i wpisałyśmy go również w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi na listę produktów tradycyjnych.
1: I z tego, co mi wiadomo, to większość waszych potraw to nagrody zdobywa.
20: Tak, staramy się. Mamy dużo tych wywiadów zebranych dzięki naszym, mówię, najstarszym mieszkankom, które wspierają naszą działalność. Naszą pasją właśnie jest odtwarzanie najstarszych receptur kulinarnych z terenu gminy Terespol i Łobaczewa Małego.
1: Tu jeśli chodzi o te golasy, to domyślam się dlatego, że one nie są w żadnym cieście.
20: Tak, golasy, nazwa pochodzi od tego, ponieważ to jest goły farsz. Pieczony goły farsz, stąd ta nazwa golasy.
1: Dobrze ubity.
20: Tak, zgadza się.
1: Co tu jeszcze ciekawego mamy?
20: Mamy również dzisiaj cybulniki, jest to potrawa kuchni tatarskiej i kibiny, również potrawa kuchni tatarskiej.
1: A kibiny z czym?
20: Kibiny, jest to mięso siekane, wołowe, z cebulą, z przyprawami, z ziołami, czosnek, pieczone w cieście drożdżowym.
1: To chyba się skuszę, a cybulniki?
20: Cybulniki, jest to farsz cebula, również jest trochę mięsa, może być to gęsina, może być wołowina i cielęcina i dużo cebuli, ciasto gniecione na sodzie i pieczone.
1: Podejrzewam, że to nie jest wszystko, czym się specjalizujecie.
20: Nie, mamy jeszcze inne wpisy również w ministerstwie na listę produktów tradycyjnych. Mamy grzyby po wiejsku, mamy rybę w soli, perła 2021 rok.
1: O, pamiętam, o ryby w soli rozmawialiśmy już kiedyś.
20: Mamy również czebureki, pieremiacze, obie potrawy kuchni tatarskiej. Głównym naszym celem jest po prostu ocalić od zapomnienia najstarsze te receptury, gdyż mówię, na przestrzeni wieków zetknęły się trzy kultury na terenie gminy Terespol, tatarska, żydowska i Kresów Wschodnich, więc my chcemy to po prostu odtworzyć i przekazać młodszemu pokoleniu.
1: W zasadzie to tak jak patrzę, tutaj obok jedno koło gospodyń wiejskich, jeszcze dalej drugie, w zasadzie to konkurencji nie macie.
20: Nie, bo my akurat inną kuchnię odtwarzamy, no i tego się trzymamy i chcemy jak najwięcej tych receptur receptów odtworzyć, no i promować na terenie województwa lubelskiego, jak również w Polsce.
0: Czy już gdzieś tam w planach waszych pojawiło się otwarcie sklepu z waszymi łakociami?
20: No chciałybyśmy bardzo, nam na tym zależy, otworzyć taką pracownię właśnie regionalną naszych specjałów, no ale nie mamy po prostu na chwilę obecną, tylko działamy, mówię, jako koło gospodyń wiejskich i mamy dotacje z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, więc nie są to zbyt duże środki, abyśmy mogły sobie pozwolić na coś takiego.
0: Pytam dlatego, że raz byłem w Wyrykach i tam spotkałem się z takim punktem, gdzie koło gospodyń wiejskich tamtejsze prowadzi swoją taką małą restauracyjkę i oprócz tego na wagę sprzedają własne wyroby, więc pomyślałem, że może czas na was.
20: Chciałybyśmy bardzo, może w przyszłości się uda. Mamy taką nadzieję, że w przyszłości, ponieważ mamy dużo młodych pań, które się zaangażowały i się interesują, dochodzą do koła. Jest to przedział wiekowy 20+, 30+, które będą na pewno chciały kultywować. Samo właśnie to, że wpadły na pomysł, żeby właśnie wydać taką naszą małą publikację na styku kultur. Tu żeśmy opublikowały wszystkie receptury nagrodzone perłami wpisane na listę produktów tradycyjnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Publikacja cieszy się dużym zainteresowaniem. Od ubiegłego roku już dodrukowywałyśmy, więc mam nadzieję, że w przyszłości uda nam się stworzyć taką pracownię naszych specjałów kulinarnych.
0: Patrząc, jak wszystko, co panie przygotowały, szybko znika dzisiaj, rozchodzi się, każdy wychodzi i zajada się tym i widzę, że smakuje, to chyba ze sprzedażą tego nie będzie problemu.
20: Nie, myślę, że nie, bo są to, mówię, takie unikalne potrawy, które tutaj na terenie, mówię, powiatu bielskiego nie są znane.
0: Wydaje mi się, że chyba już jesteście taką perłą gminy Teres.
20: Tak, będziemy się starały dalej to kultywować. Obecnie kolejne dwa nasze wnioski ubiegają się o kolejne wpisy na listę produktów tradycyjnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
0: Powodzenia życzę. Dziękuję za rozmowę.
20: Dziękuję bardzo.
2: Koło Aktywnych Kobiet z Łobaczewa Małego promuje tatarskie tradycje kulinarne południowego Podlasia. Natomiast pracownia kulinariów w Prekowicach słynie z kulebiaka, napoju żniwnego oraz pierogów z kaszą. Każda z organizacji jest zdobywcą wielu nagród. To nie wszystko z tematów kulinarnych, mamy coś więcej dla łasuchów. Kaczka z pierogami nadziewanymi jabłkiem to ich popisowe danie, którym zdobyli uznanie jurorów podczas wojewódzkich i powiatowych zawodów kulinarnych, zajmując pierwsze miejsce. To koło gospodyń wiejskich z Rozsosza, które na laurach nie spoczywa i chce dalej wojować rynek swoimi potrawami, rozmawia Arek Michlewicz.
0: Jesteście kołem gospodyń, które zostało reaktywowane, czy jesteście nowo powołanym?
21: Tak. Mazurek Stanisława. Jestem przewodniczącą. Przez 5 lat już jesteśmy kołem. Tamte koło to już by było z 80 lat pewnie.
0: Poprzednie, rozumiem.
21: Działamy pomału.
0: Kto był pomysłodawcą, żeby powołać do życia koło?
22: Wioletta Wiczuk, jedna z członkiń koła gospodyń wiejskich. Organizując, że tak powiem, imprezy na rzecz szkoły lokalnej, stwierdziliśmy, że może warto troszeczkę odnowić działalność koła. No już pomalutku wygasło, więc, że tak powiem, byliśmy takimi osobami, które pierwszy krok poczyniły w kierunku reaktywacji właśnie koła gospodyń wiejskich.
0: A w momencie, kiedy w ogóle zrodził się ten pomysł reaktywacji koła, to już myślałyście, panie, kogo zwerbować do tego koła?
22: Nie, nie, to po prostu nie, czysta taka... Czysty przypadek, tak. Stwierdziliśmy, że po prostu lokal, który tutaj, w którym, że tak powiem, działamy, słabo troszkę wyposażony, stwierdziliśmy, że może coś zaczniemy działać, może kilka osób jeszcze się uda pozyskać, ale absolutnie nie myślałyśmy o żadnych członkach, bo tak jakoś spontanicznie poszło. Dużo Facebook pomógł.
0: To ile tych osób macie zwerbowanych do koła?
22: Było na początku 40.
23: 40, no pewnie.
22: Później coś, tutaj pani prezes odpowiada, że 33. Natomiast takich działających, no niestety mniej. 10-15, dlatego, że dużo osób jest pracujących, nie zawsze dyspozycyjnych, więc no tutaj już jest problem, jeżeli chodzi o właśnie jakieś takie organizacje, jest nas troszkę mniej do działania.
0: A to macie też mężczyzn wpisanych?
22: Mamy kilku mężczyzn. Do takich spraw męskich potrzebujemy właśnie takiej ręki, więc jest kilku panów, tak, osobisty mój mąż też.
1: No dobrze, a czy każda z pań specjalizuje się w czymś innym w tym kole?
3: Bogumiła Koprianiuk, wiceprzewodnicząca. Każdy ma jakieś pasje, prawda? Mamy kucharkę, no i właśnie każda właśnie czymś innym się właśnie zajmuje. Mamy kucharkę Bujnik Grażynkę, która właśnie no wiele nam pomaga, prawda? Kieruje właśnie tak jakby zespołem naszym, prawda? Pomaga nam, bo...
4: Ona się na to najlepiej zna. No, a my tak oczywiście... No,
3: lubimy też właśnie rękodzieła różne, robimy też warsztaty. No dużo bierzemy udziału w konkursie. To chyba najbardziej z tego słyniemy, bo wygrywamy i w ogólnopolskich, i właśnie w wojewódzkich, i w powiatach. Teraz właśnie też z wojewódzkiego wygraliśmy.
1: Konkursy czego dotyczyły?
3: To były z Urzędu Marszałkowskiego kulinarne.
1: Czyli jednak idziecie panie w kulinaria bardziej?
3: Najbardziej w kulinaria, tak. Najbardziej.
1: Czym się specjalizujecie?
3: No potrawy właśnie takie tradycyjne. I właśnie z Urzędu Marszałkowskiego był konkurs, który właśnie zajęłyśmy pierwsze miejsce w powiecie.
1: No dobrze, ale macie te panie taką potrawę, na którą tylko można do was do Rososza przyjechać? Mamy. Takie swoje.
3: No mamy na przykład tą kaczkę z pierogami, którą właśnie wygrałyśmy. To są pierogi z jabłkami, takie nietypowe. No i kaczka właśnie pieczona, ewentualnie udka z kaczki pieczone. Też kiedyś z tego Urzędu Marszałkowskiego był pierwszy konkurs, to też za zupę jabłkową, która właśnie jabłka są takie słynne w naszym regionie, prawda? Bo to jest jakby najbardziej chyba tak z jabłek tutaj słyniemy. Więc też pierwsze miejsce wtedy zajęłyśmy w tym konkursie w Lublinie za tą zupę. No na przykład w ogólnopolskim kiedyś za piernik taki na wielkość był i na najładniejszy, akurat nasz był najładniejszy, to właśnie zajęłyśmy pierwsze miejsce. Za filmik to było, co to było, drugie? Legenda czy coś? Drugie miejsce, także podwójne miejsce wtedy zajęłyśmy w ogólnopolskim. No i wiele, dużo zresztą tych miejsc wszędzie.
1: A panie też organizują jakieś takie, nie wiem, akcje charytatywne, a może jakieś imprezy integracyjne?
3: Tak, akcje. Kiedyś robiłyśmy takie torby do kościoła, to było dla takich osób potrzebujących, to było na święta chyba. Właśnie takie wielkie torby porobiłyśmy, różnych tam produktów nakupiłyśmy i to do kościoła było właśnie taka charytatywna akcja.
1: Czy na bazie tych waszych własnych przepisów macie, nie wiem, w zamiarach stworzenie własnej książki kucharskiej może?
3: Teraz akurat to chcemy podać swoje dwa produkty na listę produktów tradycyjnych właśnie do Lublina. Chcemy to zgłosić, tylko tak ciągle nam czasu brakuje.
1: Czyli które?
3: No właśnie chcemy tą kaczkę z pierogami z jabłkami i takie powidła z mirabelki, ze śliwki mirabelki żółtej, która to jest już też takie jakby ginący owoc, że on wszędzie rośnie, a niewiele osób się nim interesuje, a on jest niestety, ale bardzo dobry.
1: Czyli rozumiem, że ta kaczka z pierogami to jest zamiast ziemniaków tradycyjnych.
3: Tak, chyba lepiej smakuje właśnie. I to jest taki no jakby...
1: Czyli to nie są pierogi nadziewane kaczką, tylko kaczka z pierogami, ale pierogi czymś muszą być nadziane.
3: No jabłkami.
1: A jabłkami.
3: Ja mówiłam, że jabłkami. I to jest właśnie taki no jakby nasz priorytet teraz, ta potrawa. Tak, jabłka właśnie.
1: Bo byłem w jednym z kół gospodyń wiejskich, to tam panie specjalizują się w jagodach i nazwały się jagodzianki. I one tylko i wyłącznie produkty robią zawierające jagody. Czyli panie, rozumiem, idą w jabłk.
3: No, po większości tak.
1: A czy są też ciasta może jakieś?
3: Oczywiście, że są. Tu na przykład przewodnicząca robi sękacze. My lubimy też ciasta, różne piec, przeróżne. Na różne właśnie tłusty czwartek, to robimy do urzędu gminy, czy tutaj na przykład do GOK-u, czy do szkoły kiedyś robiłyśmy na całą szkołę dla dzieci. Także pączki, tak.
4: Wspieramy wszystkie działania lokalne.
1: To ile tych pierogów najwięcej udało się zrobić?
3: Około 1800-900.
1: Czyli takie jakieś większe imprezy też obstawiacie?
3: Oczywiście.
1: Gminne, powiatowe, tak?
3: Tak, tak, właśnie. Na dożynki gminne, na dożynki powiatowe.
1: Kto jest takim głównym szefem tej kuchni? To która pani? Pani, tak?
21: Grażynka jest głównym szefem kuchni, jeśli chodzi o gotowanie. Ona jest kucharką, pracuje jako kucharka, a tutaj nam pomaga.
1: Czyli panie nie słuchają się przewodniczącej, tylko kucharki.
3: Jeżeli chodzi o gotowanie, no to akurat no, kucharka najwięcej pomaga, bo no, my też umiemy gotować, tylko z tego względu, że na przykład wyliczyć na ileś osób, prawda, jak jest impreza, no niestety jak ona w tym siedzi, no to jednak najbardziej się zna na tym, ile czego, na ile osób wyliczyć, ile produktów potrzeba zakupić.
1: Jeszcze wspomniała pani, że oprócz kulinariów są też rękodzielnicy.
3: Tak.
1: W czym się specjalizują?
3: Tak jak w wcześniej to robiłyśmy, jak to się nazywa, pająki. Pająki ze słomy, z grochu. Właśnie takie mówię, regionalne, tradycyjne kiedyś. Kiedyś należałyśmy też do takiej fundacji Korzenie i Skrzydła. I właśnie do takiej fundacji należałyśmy i tam właśnie robiłyśmy takie warsztaty. To było na Korzenówce. Przyjeżdżały tam dzieci ze szkół, z opiekunami i właśnie tam żeśmy pokazywały im na przykład bransoletki, te pająki, różne dekupaż, co tam jeszcze, kwiaty z bibuły, wszystkie takie ludowe, tradycyjne rzeczy.
1: A czy panie macie takie imprezy, które same organizujecie i one już wpisały się w kalendarz imprez tutaj lokalnych takich?
4: Tak, czasami organizujemy takie imprezy lokalne typu Andrzejki, zabawy karnawałowe, ale organizowałyśmy też warsztaty właśnie, zrobienia bransoletek przed świętami wielkanocnymi na Palmę Wielkanocną.
3: Na Wigilię przecież, prawda, zawsze robimy tutaj, przygotowujemy wszystko. To taka już jest właśnie na cały rozkosz, prawda, dla mieszkańców. To już kulinarnie, prawda, bo to już gotujemy, pieczemy, smażymy i tak dalej. Taką Wigilię robimy.
1: A czy panie komercyjnie też działają, czyli obsługa imprez masowych?
3: Nie bardzo wiemy nawet, jak się za to zabrać.
1: Czyli menadżer potrzebny.
3: Tak.
5: Brakuje nam menadżera.
3: Może tak.
1: No dobrze, a macie panie jakieś tam plany na przyszłość? Coś stworzyć może chcecie? Nie wiem, zorganizować? Czy na razie nic takiego nie świta?
3: Chciałyśmy jeszcze zorganizować 5-lecie naszej reaktywacji koła właśnie, bo akurat w tym roku przypada i tak koniec roku się zbliża, ale chcemy właśnie, coś byśmy chciały tak dla siebie, żeby usiąść właśnie sobie, bo tak to ciągle coś tam.
1: A jeżeli chodzi o historię tego poprzedniego koła, które pani mówiła, że 80 lat funkcjonowało, one specjalizowało się w czym? Bardziej też w kulinariach, czy jak to było?
21: W kulinariach było też. Były właśnie takie szkolenia, przyjeżdżała

0: później pani Szubarczyk. Kaletowie właśnie nie pamiętam. Dobrze, troszkę ją jeszcze pamiętam samą, ale to było bardzo dawno.
1: Skromne koło gospodyń miejskich z Rososza, które 5 lat temu się reaktywowało, no i coś tam powoli zaczynacie działać, staracie się jak najbardziej. No zobaczymy, może akurat jednak ta książka kucharska powstanie. Dziękuję za rozmowę.
2: Chciałybyśmy.
3: Dziękuję bardzo.
4: Członkinie koła gospodyń wiejskich z Rososza podkreślają, że to dopiero początek ich kulinarnej przygody. Zmotywowany dotychczasowymi sukcesami planują udział w kolejnych konkursach oraz promocję lokalnych smaków na szerszą skalę. W Studziance w powiecie bialskim można znaleźć rzeźbę tatarskiego łucznika. Jej fundatorem jest Stowarzyszenie Rzeźbiarzy Polskich z Nepli.
1: Dzisiaj wielkie wydarzenie chyba na miarę Studzianki, no bo wjechał pomnik. Skąd ten pomnik? Co on ma upamiętniać?
5: Łukasz Wenda, Studzianka. Rzeźba sklonu ukazująca tatarskiego łucznika, która przyjechała do nas z Nepli, z gminy Terespol, gdzie Stowarzyszenie Rzeźbiarzy Polskich stworzyło tą rzeźbę i w dniu dzisiejszym przekazało ją nieodpłatnie na rzecz naszej społeczności lokalnej, aby promować turystykę, ale też i wspominać o tym, że tutaj ci Tatarzy mieszkali.
1: A autorem tej rzeźby kto jest? Bo rozumiem, że stowarzyszenie jakby ufundowało, ale autor jest chyba jeden, czy wszyscy?
5: Znaczy wykonawcą jest Stowarzyszenie Rzeźbiarzy Polskich, pan Siergiej i pan Mirek, którzy przekazują, będziemy podpisywać akt przekazania bezpłatnie tą rzeźbę na poczet rozwoju lokalnej turystyki. Wymiar naturalny, około 170 wzrostu plus odstawa, na którym ta rzeźba Tatara jest ulokowana.
1: Dlaczego akurat w miejscu starej szkoły?
5: To miejsce to symboliczne miejsce meczecisko, gdzie do 1915 roku stał meczet, świątynia tatarska i ostatni duchowny po spaleniu tego meczetu dopiero w 1921 roku przekazał plac pod budowę szkoły. Szkoła funkcjonowała do 2016 roku. Obecnie teren należy do samorządu gminy Umazy, który przekazał umowę użyczenia na kilka lat dla naszego stowarzyszenia.
1: I tutaj macie jakąś izbę pamięci?
5: Tutaj mamy stałą wystawę Sławomira Hordyjuka z Katowic, ukazującą głównie fotografie i elementy przeszłości osadnictwa tatarskiego. Także wystawę o ostatniej Tatarce ze Studzianki, pani Helenie Banzerewicz, mieszkańcach Studzianki, ale ta wystawa jest teraz deponowana i będzie ona wyeksponowana na zewnątrz.
1: Widzę, że mocno podtrzymujecie te tradycje tatarskie w Studziance.
5: Temat tatarski jest magnesem dla turystów, dla osób, które przyjeżdżają do Studzianki, do okolic, które szukają czegoś ciekawego do zobaczenia, a oferujemy wiele różnorodnych rzeczy, począwszy od zwiedzania cmentarza tatarskiego z przewodnikami przebranymi w stroje uczników, grę terenową, poszukiwanie tatarskiego skarbu, panie robią warsztaty kuchni tatarskiej, organizujemy też naukę strzelania z łuku dla małych i dużych, ucznictwo w wersji terenowej, ucznictwo w wersji 3D. Te elementy tatarskie to także wykłady, prelekcje na temat historii, przeszłości tatarskiej, które się odbywają w naszej miejscowości, w okolicy.
1: Usłyszałem kuchnia tatarska, to znaczy, że jak tu jakaś grupa zorganizowana przyjedzie, to chętnie gotujecie i prezentujecie te potrawy turystom?
5: To pytanie do tej pani, która w kapturze w kurtce chodzi. Ona jest tutaj, że tak powiem, szefową elementów kulinarnych.
1: Ale czy szefowa organizuje takie cateringi?
5: Znaczy to nie są cateringi, to są bardziej degustacje i warsztaty. My nie prowadzimy swego rodzaju cateringu, tylko w formie takiej pokazowej i warsztatowej.
6: Mirosława Jaśkiewicz, jestem mieszkanką Studzianki.
1: I słyszałem, że pani tutaj doznania kulinarne szykuje zawsze dla turystów, którzy przybywają. To znaczy, że jeżeli grupa zorganizowana przyjedzie tutaj, to pani im potrawy tatarskie szykuje, czy degustacja tylko?
6: Mogę powiedzieć, że to ja, że jest tutaj nas grupka osób działających w stowarzyszeniu i różnie to jest. Czasami ludzie zamawiają sobie warsztaty kuchni tatarskiej, a czasami przygotowujemy potrawy tatarskie. Pieróg tatarski, pieremiacze, czebureki cieszą się dużą popularnością.
1: To o tych potrawach słyszałem w okolicach Terespola, w Łobaczewie. Panie z Łobaczewa z koła gospodyń wiejskich, takie coś.
6: My też robimy już od wielu, wielu lat. Zaczęliśmy na pierwszym festynie tatarskim, który był tutaj zorganizowany. Byli przedstawiciele społeczności tatarskiej, były warsztaty kuchni tatarskiej, od tego się zaczęło.
1: Ale to jest taka kuchnia, która gości na stołach mieszkańców Studzianki?
6: No to może nie za często, ale zdarza się, że tak.
1: Czyli jednak to są dobre potrawy i jednak goszczą na tych stołach.
6: Tak, tak. I szczególnie na tatarską piątkę, na biegi, są takie rodziny, które przyjeżdżają specjalnie skosztować tych potraw tatarskich, bo my przygotowujemy je na biegi tatarskie również.
1: Okej, okay, a co, która z tych potraw takich tatarskich zawsze robi największą furorę?
6: No myślę pieróg tatarski.
1: Z czym on jest?
6: Są różne farsze, robimy mięsne, robimy też na słodko, z serem i rodzynkami, z jabłkami.
1: Ale czy te ciasto w tym pierogu takim tatarskim, to różni się od takiego ciasta tradycyjnego, jakie u nas polskie pierogi są robione?
6: Nie, to jest taki wielki pieróg tatarski, wielki w kształcie

0: ślimaka. Wygląda on w ten sposób, że to jest 6 płatów ciasta takiego makaronowego rozwałkowanych, przełożonych rozpuszczonym masłem i na to kładziemy farsz, zwijamy na ślimaka i potem pieczemy 2-2,5 godziny.
1: Dobrze, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję również.
2: Mirosław Grabowski, jestem prezesem i rzeźbiarzem jednocześnie. Rzeźba Tatara została wykonana w ramach współpracy tutaj ze Stowarzyszeniem Studzianka w ramach turystycznej wymiany. Wykonało ją 3 rzeźbiarzy.
3: Rzeźba wojownika tatarskiego stoi przy starym budynku szkoły w Studziance, gdzie dawniej funkcjonował meczet i gdzie znajduje się wystawa poświęcona mieszkającym tu niegdyś Tatarom.

9 właśnie minęła, a to oznacza, że zaczynamy kolejną godzinę z najlepszymi polskimi hitami już teraz, na sam początek. Małgorzata Ostrowska i niezapomniana, ponadczasowa wręcz, Meluzyna. Ja się nazywam Jarząbek, witam serdecznie, kłaniam się nisko, no i zapraszam w podróż przez nieznane i znane najlepsze polskie hity.

Mes Liber, Acetolix, Liner. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo, więc taka skryta i niedostępna, proszę cię.

0: Taki doskonały, leniwy nastrój wprowadziła nas z Sanach. Najlepszy dzień w moim życiu. Tak nazywa się ten kawałek, ale ogólnie chyba każdy dzień jest tym najlepszym dniem, o ile odpowiednio się do niego nastroimy. A dzisiaj dobry nastrój powinni mieć przede wszystkim Alicja i Alojzy, bo to oni obchodzą imieniny. Marta, Rajmund, Rudolf, Chloe, Ezebiusz, Alojza, Alban, Marcja, Terencjusz, Rudolfina i Demetria. Jeżeli znacie kogoś takiego o takich imionach, to dzisiaj koniecznie trzeba im złożyć najlepsze życzenia i te najlepsze życzenia również płyną od Radia SK2. Dla was specjalnie teraz gra Lady Punk Zamki na piasku.
1: Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

Oskar Cyms, zabierz mnie w Radiu SK2. No to pozwólcie, że zabiorę was teraz do Niemiec. Tam odbyły się jakiś czas temu zawody w ping-ponga, ale nie takie zawody, że gra przeciwko sobie dwóch zawodników, czy nawet czterech, ale aż 600 osób zebrało się wokół stołu ping-pongowego i odbijało piłeczkę. Tak jest. I tym samym ustanowiły nowy rekord, jeżeli chodzi o tę dyscyplinę. 600 osób wokół jednego stołu. Każdy przynajmniej raz tę piłeczkę musiał odbić. No, zabawa była taka, że jak się skończyła, to wszyscy jęknęli z zawodu, bo myśleli, że mimo wszystko to będzie trwało, że taka zabawa będzie trwała na okrągło. A tu taki klops, moi drodzy. Biała Armia, Bajm już teraz w Radiu SK2. We'll be right back.

0: Oczywiście, że będzie pięknie, a szczególnie pięknie będzie, jak się wybierzecie z nami na Stadion Narodowy postrzelać karniaki razem ze Sławkiem Peszko. Ale żeby to zrobić, to już teraz powinniście wejść na sk2.pl i zobaczyć, co też Sławek Peszko ma wam dzisiaj do powiedzenia i zastanowić się, jakie to słowo jest wygwizdane. Jutro kolejna runda i znowu będziemy szukali osób, które dołączą do nas, dołączą na Stadionie Narodowym i tam zmierzą się w walce o, uwaga, 10 tysięcy złotych.
1: Autopromocja.
2: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś się na sk2.pl i wygraj weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
3: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
2: Polska jest najfajniejsza.
3: Lato na wypasie tylko w SK2.
4: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Wielkie emocje? Najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
7: Czy nauka może być bezpłatna?
8: Bezpłatna?
7: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
8: Ania, rachunkowość.
7: Zdała i jest na plusie.
8: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
7: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
8: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
7: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
8: Bezpłatnie.
7: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
9: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MB Mega Hurtowni, twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MB Mega Hurtownia, centrum narzędziowe. Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
10: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
11: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
12: To będzie ostatnia reklama.
2: Planujesz aktywny weekend? Szukasz pomysłu na atrakcje dla dzieci? Piechocka Travel rozszerza działalność o wypożyczalnie m.in. rowerów elektrycznych i skuterów, przyczepy kempingowej, namiotów, w tym dachowego, oraz dmuchańców dla małych i dużych z 30-metrowym torem przeszkód. Potrzebujesz sprzętu na jeden dzień lub dłużej? U nas wypożyczysz wszystko w jednym miejscu. Sprawdź pełną ofertę na www.piechockatravel.pl i wynajmij sprzęt dopasowany do swoich potrzeb. I po reklamie.

0: Ich troje w Radiu SK2, to oznacza, że nostalgicznie wróciliśmy do lat, do początku lat 2000 tak naprawdę, kiedy to ten zespół święcił swoje największe sukcesy, no i każdy znał każde słowo z ich największych hitów, a takie hity gramy w Radiu SK2, do nich wracamy już po godzinie 10.
1: Reklama.
2: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Czy nauka może być bezpłatna?
5: Bezpłatna?
4: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
5: Ania, rachunkowość.
4: Zdała i jest na plusie.
5: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
4: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
5: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
4: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
5: Bezpłatnie.
4: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
6: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Agata Bogucka, zapraszam. Fani Chudego i Baza Astrala mają powody do radości. Do kina w Białej Podlaskiej wchodzi Toy Story 5. To kolejna część przygód zabawek, na które tym razem czeka zupełnie nowe wyzwanie – świat technologii. Czy tradycyjne zabawki odnajdą się w erze ekranów? Sprawdzajcie w kinach. Na naszej antenie możecie zgarnąć bilety. Słuchajcie uważnie Radia SK2 Biała Podlaska.
0: 10 właśnie minęła, a z tej okazji przygotowałem dla Was kolejną porcję najlepszych polskich hitów. Zaczynamy od Farby, ale pojawi się też Sylwia Grzeszczak, Artur Gadowski, Dawid Podsiadło, Roxana Węgiel, ale będzie też i Urszula, i Mrozu. Dużo dobrego w tej godzinie. Ja Rząbek, kłaniam się. Dzień dobry.

Na Błysk, tak nazywa się ten utwór od Dawida Podsiadło. Na Błysk to pewnie i każdy rodzic chciałby mieć dom, ale to jest marzenie ściętej głowy. Jako rodzic wiem o tym doskonale. Natomiast jeżeli chodzi o to, co w kalendarzu jeszcze, bo nie wiem, jak ja mogłem to przeoczyć, ale dzisiaj przecież 21 dzień czerwca, czyli najdłuższy dzień w roku. On łącznie trwał będzie ponad 16 godzin i 40 minut, dokładnie 16 godzin i 46 minut. Tyle dzisiaj mamy dnia, a to też oznacza, że wchodzimy w astronomiczne lato. No to w końcu można zacząć poważnie myśleć o leżaczku, o jakimś parawaniku, o jakichś wycieczkach w las, w góry, nad jezioro. No a jeżeli wam do tego będzie towarzyszyła najlepsza włoska muzyka, taką jaką serwujemy w Radiu SK2, to już w ogóle to lato zapowiada się wyśmienicie. Poparzeni kawą 3 teraz w Radiu SK2.

To w miarę świeżutki kawałek od Mroza, Nie ma miejsca jak dom, czyli kolejny singiel zapowiadający jego nowy album. Do utworu jest też teledysk. Jeżeli nie widzieliście, to bardzo zachęcam, bo teledysk przenosi widza w takie dzikie, filipińskie scenerie pełne spektakularnej natury oraz autentycznego, codziennego życia lokalnego surfera. Szczególnie panie będą miały na co popatrzeć. To od Mroza, a już teraz Krzysztof Kiliański i Kaja, Prócz ciebie nic. Taka fajna ballada, taki przytulach, taki do niedzielnej kawki w sam raz utwór. Tak więc ja już nic nie mówię, tylko słuchamy.

0: Jeżeli ktokolwiek kiedykolwiek miałby nagrać cover takiego kultowego zespołu The Police po polsku, to mógł to zrobić tylko Perfect. I jak słychać, zrobili to perfekcyjnie. Ale na tym nie kończymy przygody z najlepszymi polskimi hitami. Mam więcej takich perełek, dużo więcej, tak więc zostańcie z nami, zróbcie głośniej, bo takiej muzyki żal słuchać po cichu. To jest bardzo dobra muzyka. Dobra, bo polska.
1: Autopromocja.
2: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Czy nauka może być bezpłatna?
7: Bezpłatna?
6: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
7: Ania, rachunkowość.
6: Zdała i jest na plusie.
7: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
6: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
7: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
6: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
7: Bezpłatnie.
6: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
1: To będzie ostatnia reklama.
8: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot. I po reklamie.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Budka Suflera za swoim takim tangiem kończy nam godzinę 10. Ignacy już czeka w przedbiegach i za chwilę się zaprezentuje w Radiu SK2, ale to dopiero po godzinie 11. Co jeszcze? No dużo dobrego, ale na razie nie zdradzę. Posłuchajcie, to sami się przekonacie.
1: Reklama.
2: Czy nauka może być bezpłatna?
1: Bezpłatna?
2: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
1: Ania, rachunkowość.
2: Zdała i jest na plusie.
1: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
2: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
1: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
2: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
1: Bezpłatnie.
2: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. I po reklamie.
0: 11 właśnie minęła, a ja patrzę, że dzisiaj też obchodzimy święto muzyki, moi drodzy, i to się bardzo dobrze składa, bo my muzyki akurat mamy pod dostatkiem i no, chcemy się z wami nią podzielić. Najlepsza polska muzyka tylko w Radiu SK2. Ignacy już teraz, na sam początek godziny 11, ale będzie też Papa Dance, Dodam, Kasa, Dawid Podsiadło, ja Rząbek, kłaniam się bardzo, bardzo nisko i zapraszam. Najlepsza.

Ta połowa dnia, bo to oznacza, że jeszcze druga połowa przed nami, ale no niestety nieubłaganie zbliżamy się do godziny 12, a tymczasem wzywam tutaj do mnie wszystkich klepiących kotlety, bo mniej więcej o tej godzinie zawsze mój przyjaciel Dawid Wajda robi takie zadanie, żebyście pochwalili się jak klepiecie, albo żebyście w ogóle pochwalili się czy klepiecie, tak więc dajcie znać, na przykład napiszcie mi SMS-em, czy klepiecie dzisiaj kotlety, na Messengerze też się można odezwać, 726 826 826, zdjęcia mile widziane waszych rozklepanych kotletów, no i za chwilę będę je smakował.

Jest, są, przyszły, mamy to. Mamy SMS-y, mamy Messengera i powiem wam tak, patrzę na to, co do mnie piszecie i patrzę na zdjęcia, bo zdjęcia też wpadły na naszą skrzynkę i ogłaszam wszem i wobec, że dzisiaj tytuły pierwszych klepaczy wędrują do Marii i do Tadeusza. Powiem wam tak, no tak dużych kotletów schabowych to by się nie powstydzili nad morzem w sezonie letnim, jak... No, nie przesadzając, jak dwie moje ręce. Przynajmniej tak wygląda to na zdjęcia. No i oczywiście tradycyjne pozdrowienie wszystkich klepiących. Klepcie tak dalej, towarzysze.

0: Ewa Farda zachęca do ewakuacji, a ja absolutnie nie, ale jeżeli już macie się skądś ewakuować, to proszę zabrać ze sobą radio, bo przygotowałem jeszcze więcej najlepszych polskich hitów dla was. Za chwilę się o tym przekonacie.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
1: A ty?

0: strzelić coś?
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Czy nauka może być bezpłatna?
6: Bezpłatna?
5: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
6: Ania, rachunkowość.
5: Zdała i jest na plusie.
6: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
5: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
6: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
5: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
6: Bezpłatnie.
5: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
7: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MW Mega Hurtowni, Twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MW Mega Hurtownia, centrum narzędziowe. Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
8: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theme, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
9: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
10: Planujesz aktywny weekend? Szukasz pomysłu na atrakcje dla dzieci? Piechocka Travel rozszerza działalność o wypożyczalnie m.in. rowerów elektrycznych i skuterów, przyczepy kempingowej, namiotów, w tym dachowego, oraz dmuchańców dla małych i dużych z 30-metrowym torem przeszkód. Potrzebujesz sprzętu na jeden dzień lub dłużej? U nas wypożyczysz wszystko w jednym miejscu. Sprawdź pełną ofertę na www.piechockatravel.pl i wynajmij sprzęt dopasowany do swoich potrzeb.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum dwa produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie, wie, wie.
13: I po reklamie.

0: Bój się Boga, dziewczyno, od Oli Kendry. Nie prowadziłem żadnych badań, ale podejrzewam, że statystycznie to te słowa padają najczęściej w momencie, kiedy to mama widzi swoją córeczkę po raz pierwszy wychodzącą na imprezę. Oj, tak to już jest. Moda się zmienia, niektóre rzeczy przemijają, niektóre wracają. Na szczęście moda na najlepsze polskie hity trwa i trwa mać. I my jesteśmy od tego, żeby ona cały czas trwała. Po godzinie 12 wracamy do tych najlepszych, bo polskich hitów.
1: Reklama.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
4: Czy nauka może być bezpłatna?
5: Bezpłatna?
4: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
5: Ania, rachunkowość.
4: Zdała i jest na plusie.
5: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
4: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
5: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
4: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
5: Bezpłatnie.
4: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
6: Marek, szefowa cię prosi.
7: Potem.
6: A teraz co robisz?
7: Walczę z potem.
6: Zrób to skutecznie.
7: Ale jak?
6: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
8: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
9: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
10: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Czy można powtórzyć pytanie?
12: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Tak.
12: Brawo!
14: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na 1000 produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
17: Agata Bogucka, zapraszam. Przed nami wyjątkowy międzypokoleniowy rajd rowerowy. Kręcimy kilometry dla Białej Podlaskiej. Ruszamy do Leszczanki w gminie Drelów. Na miejscu na uczestników czekać będzie ognisko z kiełbaskami. Po wspólnym spotkaniu wrócimy do Białej Podlaskiej. Nie zapomnijcie uruchomić aplikacji Aktywne Miasta. Rajd już w piątek. Ruszamy o 17 z Placu Wolności w Białej Podlaskiej.
0: 12 minęła, no jakby to powiedział znajomy mój pan Henryk, czas na drugą połówkę. Połówkę tego pięknego, mam nadzieję, i u was dnia. Edyta Bartosiewicz rozpoczyna muzycznie godzinę 12. Jarząbek, kłaniam się, dzień dobry. No to ruszamy w podróż razem z polskimi najlepszymi hitami.

cały czas, to można słuchać Oskara Cymsa jadąc przez miasto na rowerze i mówię to jako okazjonalny cyklista, bo naprawdę świetnie się słucha tego utworu jadąc na rowerze przez miasto, tylko uwaga, nie w słuchawkach na uszach, tego absolutnie nie polecam, wręcz zabrania wujek Jarząbek, za to jakiś delikatny głośniczek można sobie gdzieś przymontować i jechać przez miasto bezpiecznie i grzecznie po ścieżce rowerowej, aż się dojedzie do miejsca docelowego, a jak już się dojedzie do miejsca docelowego, to można sobie powiedzieć dość razem z ONA. I ONA już teraz w Radiu SK2.

No dla mnie świat, w którym wszędzie wiszą lustra, to byłby świat pełen motywacji, bo tylko patrzę w to lustro non-stop i widzę, no zrób coś z sobą, drogi Arturze, zrób coś z sobą, na przykład zacznij trenować. Co? No to nie wiem, boks na przykład. O, a propos boksu, to ostatnio odbyła się bardzo ciekawa walka bokserska w Chinach, to się odbyło. Pewna pani blondynka zmierzyła się w ringu z humanoidalnym robotem i wiecie co? I robot nie dał rady, haha. Człowiek czuje jednak satysfakcję, że roboty za to zabieranie ludziom pracy dostały tak w machę, że aż im styki puściły i bardzo im dobrze.

0: gdybyście szukali informacji o tym utworze, to dodam tylko, że to Karolina Stanisławczyk w kawałku Klisze. A właśnie, pamiętacie aparaty? Kiedyś aparaty były na Klisze właśnie. 24, 32 zdjęcia można było zrobić. Później to się wywoływało i przez parę miesięcy takie zdjęcie się oglądało, bo człowiek się zastanawiał, czy warto cyknąć temu albo tamtemu fotkę. To prawda? A teraz się idzie i 1000 zdjęć jednego kotleta schabowego albo jakieś latte na sojowym mleku można nosić w aparacie i nawet nie ma czasu, żeby to później oglądać. No, jak to się mówi, kiedyś to były czasy, teraz już nie ma czasów. Na szczęście cały czas są najlepsze polskie hity i za chwilę wam udowodnię, że one są najlepsze. Zostańcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś się na sk2.pl i wygraj weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
3: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
2: Polska jest najfajniejsza.
3: Lato na wypasie tylko w SK2.
4: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
1: Play.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lyptos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
8: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
9: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
12: I po reklamie.

0: mówisz, typ niepokorny i co myślisz? No myślisz oczywiście, Stachurski. No i Stachurski kończy nam godzinę 12, po 13 wracamy do najlepszej polskiej muzyki. Ania Dąbrowska nam rozpocznie tę zbliżającą się godzinę. Jarząbek, ja już się kłaniam, słyszymy się w poniedziałek z samego rana. Zapraszam!
1: Reklama.
2: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
3: To będzie ostatnia reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach-Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach-Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie.
8: Tylko na Pomorzu bez ostrzeżeń, a cała reszta kraju pomarańczowa. To znaczy, że lepiej zasuńcie okna w aucie, może nagle pojawić się burza. Takie mamy. Astronomiczne lato z radiem SK2. Tutaj mamy kosmiczny apetyt na to, co najlepsze.
9: Najlepsze polskie hity.
10: Polskie hity.
8: Dopiero nam się rozkręca, choć Kubusie zaśpiewają o tym, że stygnie lato za chwilę w SC2. Kamil Bednarek też się pojawi. Ja, Kamil Kowalski, kłaniam się nisko, a to Anka Dąbrowska w SC2.

0: Tak będzie w piątek, jak zabrzmi ostatni dzwonek i będą wakacje. Dzieci wypiękną radosno ze szkoły, elektryczne gitary w ST2, zelektryzowane również noce i zerwane litry wypitej kawy. To już mowa o dużych dzieciakach, no bo studenci przecież zmagają się i walczą z sesją egzaminacyjną. Oczywiście, jak się nie zda, to jest jeszcze sesja poprawkowa, ale jest jeszcze jedna między jedną a drugą sesją. Taka najprzyjemniejsza, którą wszyscy zdają. Sesja zdjęciowa z wakacji.
1: SK2.

0: Piotr Rubik i jego cały chór pakujemy się do wehikułu czasu.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Są takie hity, które nie znają daty ważności. Takie, które znamy już po pierwszej nutce. Jak 44-letnia autobiografia Perfektu, o której więcej ja nie będę mówił. Powie wam sam Grzegorz Markowski, jeden z symboli Perfektu. Panie Grzegorzu?
2: Utwór Autobiografia to właśnie modlitwa napisana przez Bogdana Olewicza. Właśnie jest to utwór o całym moim życiu. Bo i Piec Martenowski to piec, o którym się uczyłem w technikum geologicznym, z którego mnie potem wywalono. Kochałem Poleraxę. Siedziałem na dachu. Ciekawy byłem seksu. Piłem tanie wino. I miałem przyjaciół. I właściwie to jest takie moje życie w pigułce.

0: Ania wyszkoli w ST2.
1: Jak tam jest?
0: A ja wiem, jak tam jest. Jak jest w Bangkoku. Tam nasze dziewczyny są aktualnie na parkiecie Ligi Narodów i grają czwartego seta w siatkówkę, a po trzech przegrywają z Kanadyjkami 1-2. Ale Kanadyjki mają się na baczności.
2: SK2.
0: Jak Polka się zdenerwuje, to lepiej zejść jej z drogi.
3: Autopromocja.
4: Kiełbasa?
3: Krakowska.
4: Śliwka? Z Nałęczowa.
3: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
2: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
4: A radio?
2: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
3: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
2: Najlepsze, bo polskie.
3: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Wielkie emocje? Najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
8: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MB Mega Hurtowni, twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MB Mega Hurtownia, centrum narzędziowe. Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
9: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki, nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont i zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Planujesz aktywny weekend? Szukasz pomysłu na atrakcje dla dzieci? Piechocka Travel rozszerza działalność o wypożyczalnie m.in. rowerów elektrycznych i skuterów, przyczepy kempingowej, namiotów, w tym dachowego, oraz dmuchańców dla małych i dużych z 30-metrowym torem przeszkód. Potrzebujesz sprzętu na jeden dzień lub dłużej? U nas wypożyczysz wszystko w jednym miejscu. Sprawdź pełną ofertę na www.piechockatravel.pl i wynajmij sprzęt dopasowany do swoich potrzeb. I po reklamie.

0: Gdyby tak korek można było przeskoczyć z Eską 2, jest to możliwe, że droga do domu jest krótsza. Przy najlepszych polskich hitach do nich wracamy po 14, o której najważniejsze newsy, między innymi szczegóły policyjnej szeroko prowadzonej akcji poszukiwawczej w Esce 2.
1: Reklama.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
3: Agata Bogucka, zapraszam. To jedyna taka noc w roku. To wyjątkowe, pełne magii widowisko obrzędowe. Przed nami noc świętojańska. Przeniesiemy się w świat dawnych słowiańskich zwyczajów, muzyki i tańca. W programie nie zabraknie tradycyjnych wianków, ludowych pieśni i obrzędów związanych z nocą świętojańską. Na scenie wystąpią m.in. Teatr Słowa, Kapela Podlasiacy i zespół Biawena. Spotykamy się w sobotę o 20 w Parku Radziwiłłowskim.
4: Jest 14. Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Trwa wielka obława w Świętokrzyskiem. Już trzeci dzień służby szukają Dariusza Rownickiego, podejrzewanego o zabójstwo w Mierzawie. Policja opublikowała zdjęcie poszukiwanego. 49-latek miał śmiertelnie ugodzić teścia i ciężko ranić teściową, mówi Sylwia Faryna z jędrzejowskiej policji.
5: Trwają intensywne czynności poszukiwawcze ukierunkowane na ustalenie miejsca jego pobytu i zatrzymanie.
4: A policja apeluje o ostrożność i prosi o przekazywanie wszelkich informacji mogących pomóc w zatrzymaniu mężczyzny. Prawie cała Polska w pogodowych alertach. IMGW wydało ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami i burzami. Na wschód i centrum przesuwa się silny front burzowy. Grzmiało już m.in. w okolicy Mławy, Płocka i Krynicy-Zdroju. I na koniec mundialowy rekordzista. 90-letni Meksykanin komentuje piłkarskie Mistrzostwa Świata już po raz 15. Jedyny turniej, który opuścił, to mundial w Katarze w 2022 roku. Wtedy nie pozwoliły mu na to problemy zdrowotne.
0: 90-letni komentator, dobrze,
4: prawda?
0: Usłyszałem.
4: Tak, 90 lat, pięknie.
0: Panie Dariuszu.
4: Jest konkurencja.
0: Chyba trzeba się reaktywować. No, ciekawe, czy przez te 90 lat jest jakaś sprawa, którą zostawił bez komentarza.

0: Maciej Musiałowski. Jego Flora w SC2 na kwadrans po godzinie 14. Patrzę, co się dzieje w mundialowym świadku. Algieria złożyła protest i to jeszcze na naszego sędziego Szymona Marciniaka. Czuje się pokrzywdzona, bo według niej to nie było uczciwe, że Algieria przegrała z Hiszpanią 0-3.
1: Nie, ja jestem uczciwy. Zapłacili za 3-0.
0: Było 3-0.
2: SK2.
0: A w SC my płacimy za najlepsze wykonanie karniaków i to na Stadionie Narodowym. SK Karniaki Cup, tak nazywa się nasza zabawa. Montujemy drużynę. Złotą jedenastkę z Was, najlepszych słuchaczy SK2. SK2.pl, tam zaglądajcie na SK Karniaki Cup, zgłaszajcie się. Jutro może akurat Ty wpadniesz do naszej ekipy.

0: Zaliczyła wczoraj roztańczony Ciechanów. Na koncertach rozkochuje w sobie fanów.
1: Blanka, kocham cię!
0: Bledka.
2: SK2.
0: I niedzielny powrót do domu w towarzystwie tego, co najlepsze. Polskie hity i kombi. Jak tam u was? Zapakowany po sam dach.

0: Dawid Kwiatkowski i Bez Ciebie. Dzisiaj minimalnie Kanada lepsza. Pierwsza porażka w Tajlandii w siatkarskiej Lidze Narodu kobiet no, stała się faktem. Polki przegrały po 5 setach. To i tak długo wytrzymały.
1: SK2.
0: A już za chwilę Wiktoria Kida, Oskar Cyms, Gdy będziesz sam w SC2.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
6: W czasie mundialu słuchaj radia SK2. Odgadnij brakujące słowo.
5: I wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
1: Reklama.
7: Czy nauka może być bezpłatna?
8: Bezpłatna?
7: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
8: Ania, rachunkowość.
7: Zdała i jest na plusie.
8: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
7: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
8: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
7: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
8: Bezpłatnie.
7: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także, jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: I po reklamie.

0: obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin? A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach? Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: I po reklamie.
2: Jest 15, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Zaczynamy od ogromnego pożaru na Pomorzu. Płonie fabryka aerozoli w Harnowie pod Słupskiem. Na miejscu z ogniem walczy 29 zastępów straży pożarnej. Służby monitorują jakość powietrza, a mieszkańcy zostali poproszeni o zamknięcie okien i pozostanie w domach. Poważne utrudnienia na kolejowej trasie między Poznaniem a Berlinem. Po uszkodzeniu sieci trakcyjnej pociągi jeżdżą objazdami. Składy między Warszawą, Poznaniem i Berlinem kierowane są przez Szczecin, co może wydłużyć podróż nawet o 4 godziny. Utrudnienia mogą potrwać do jutra. Trwa Małopolska Tour na Pustyni Błędowskiej. Za nami rodzinny rajd rowerowy i otwarcie nowego placu zabaw. Teraz najmłodsi rywalizują w SK Kids Race, którego patronem jest Radio SK.
3: 3, 2, 1, start!
4: Jesteśmy trzeci raz na tym wyścigu, więc fajna impreza.
5: Jak tam było na trasie?
6: Dobrze.
2: A na Pustyni Błędowskiej zaparkował też nasz SK-owy bus. Szukajcie pomarańczowej strefy.
7: Będziemy oczywiście szukać przy najlepszych polskich hitach z salach. Minuta po 15 w SC2.

0: Jak jesteście spragnieni najlepszej polskiej muzyki, to bardzo dobrze trafiliście. Tylko taką gramy w Radiu SK2 Rotary na jednej z dzikich plaż przed chwilą. Byliśmy, a w taki upał nie ma się co dziwić, trzeba dużo pić i znalazłem taki artykuł, Bogatynia. Straż Miejska przyjechała do nieletnich sprzedających lemoniadę i wykupiła cały zapas lemoniady. I bardzo dobrze.
1: No to zabezpieczny weekend, Wadziu.
2: Zabezpieczny.

0: ciebie tu.
1: Wilki, czas ruszyć w drogę.
2: SK2, wehikuł czasu.
1: Dzisiaj klasyk, który jest przekazywany z pokolenia na pokolenie. Piosenka, która jest nieoficjalnym hymnem kibiców Korony Kielce. Dni, których nie znamy. Marka Grechuty z 1971 roku, wielki hicior, jeszcze utwór, który odegrał bardzo ważną, kluczową rolę w kultowej komedii Olafa Lubaszenki. Pewnie kojarzycie, to jest ta ostatnia scena w Chłopakach nie płaczą. Scena końcowa, jak słynny Laska z kolegami stoi na wydmach, ma przed sobą Bałtyk i mówi to... Znamy, bunkrów nie ma, ale też jest.

0: przyjemny, chrapowaty, rockowy krzyk Piotrka Cugowskiego, kto nie kochał Wesce 2. No kto nie kochał, bo duża zmiana na mapie społecznej Polski. Czytam, że mamy coraz mniej rodzin, coraz więcej singli. Tutaj wszystko się zgadza. W SC2 też są single.
1: SK2.
0: Taki hit singlowy od Lady Punk już za chwilę. Sztuka latania, również na randki.
2: Autopromocja.
1: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.
1: Zgłoś się na sk2.pl i wygraj weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
2: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
1: Polska jest najfajniejsza.
2: Lato na wypasie tylko w SK2.
3: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
9: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MB Mega Hurtowni, twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MB Mega Hurtownia, centrum narzędziowe. Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
10: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
11: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
12: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Czy można powtórzyć pytanie?
14: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Tak.
14: Brawo!
16: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I po reklamie.

0: ST2, tylko hity sprawdzone, ten od Hej. Za chwilę również sprawdzone informacje najświeższe, m.in. o walce strażaków z pożarem w fabryce, gdzie są produkowane aerozole. O 16.00 wszystko w newsach ST2.
1: Reklama.
2: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
5: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Kaufland jest fresh.
8: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest fresh.
9: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
10: Czy nauka może być bezpłatna?
11: Bezpłatna?
10: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
11: Ania, rachunkowość.
10: Zdała i jest na plusie.
11: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
10: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
11: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
10: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
11: Bezpłatnie.
10: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
12: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
13: Marek, szefowa cię prosi.
14: Potem.
13: A teraz co robisz?
14: Walczę z potem.
13: Zrób to skutecznie.
14: Ale jak?
13: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
15: Trzy kroki i wygrywasz.

0: pełną ofertę na www.piechockatravel.pl i wynajmij sprzęt dopasowany do swoich potrzeb. I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
1: Agata Bogucka, zapraszam. Fani Chudego i Baza Astrala mają powody do radości. Do kina w Białej Podlaskiej wchodzi Toy Story 5. To kolejna część przygód zabawek, na które tym razem czeka zupełnie nowe wyzwanie – świat technologii. Czy tradycyjne zabawki odnajdą się w erze ekranów? Sprawdzajcie w kinach. Na naszej antenie możecie zgarnąć bilety. Słuchajcie uważnie radia SK2 Biała Podlaska.
2: Jest 16, Paulina Chorwatowska, to są newsy SK2. Na miejscu pracuje już 47 zastępów Straży Pożarnej. Przypomnijmy, w Harnowie na Pomorzu płonie fabryka produkująca aerozole.
3: Akcja będzie z pewnością kilkugodzinna, być może nawet do poranka, gdyż pożar strawił kilka obiektów. Kilka jeszcze jest objętych ogniem, dlatego to będzie długotrwałe dogaszanie, sprawdzanie pogorzeliska. Pożar nie został opanowany na tą chwilę.
2: Mówi Piotr Basarab ze Straży Pożarnej w Słupsku. Na tę chwilę nie ma informacji o poszkodowaniu. Pociągi Poznań-Berlin wracają na swoje trasy. Ruch kolejowy przywrócono szybciej niż zapowiadano. To efekt usunięcia awarii sieci trakcyjnej między Nowym Tomyślem a Opalenicą. Początkowo PKP zakładało, że utrudnienia potrwają do jutra. Faworyci mundialu wracają do gry. Przed nami druga kolejka spotkań w grupach G i H. Już za 2 godziny Hiszpania zagra z Arabią Saudyjską. Po sensacyjnym remisie 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka dziś dla La Furia Roja liczy się tylko zwycięstwo.
4: Małopolska dzisiaj w towarzystwie chmur grzmi również na Kujawach, Warmii i Mazurach. Też burzowe chmury, ale jakie fajne, takie świeże powietrze zawsze jest po burzy, prawda?
5: Prawda, no. Zgadzam się.
4: Można wskoczyć na rower, jedziesz, a na głowie burza włosów.

0: I od dawna to wiem.
1: Żywiec, Gdańsk, Wrocław, Kraków, Warszawa. Gdzie poszlajamy się ze sobą na mieście? Gdzie chcecie posłuchać ich na żywo? Czyli Igor Herbut, Zagia, Vito Bambino, ale również śmietanka najlepszych innych polskich wokalistów. Już od jutra w SC2 rozdajemy karnety na tegoroczne męskie granie. Nareszcie. Bądźcie czujni od rana.
2: SK2.
1: I muzyka w SC2, która najlepiej smakuje na tych ostatnich kilometrach weekendu.

0: Marisa Wesce 2. Piłkarski świat zakochany w budzącym respekt bramkarzu Curaçao, czytam. Eloy Rum w meczu z Ekwadorem obronił na mistrzostwach, uwaga, rekordowych 15 strzałów. Groźny facet tak łatwo nie przepuści.
1: SK2.

0: Już mówię, o co chodzi, już mówię, o co chodzi. Sanach tutaj o szampanie śpiewa, a dzisiaj mogą szampana otwierać Bożena, Bogna i Florentyna. Wszystkiego najlepszego z okazji imienin. Przede wszystkim zdrówka.
1: SK2.
0: Zdrówko najważniejsze.
2: Autopromocja.
3: Paprykarz ze Szczecina.
4: Szklanki z Krosna.
3: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
5: Dobre, bo polskie.
4: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
5: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
4: SK2. Najlepsze polskie hity.
5: Najlepsze. Polskie.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
6: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
9: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
10: Jak tak, to Allegro.
11: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Detoura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Detoura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Detour. Drive your future.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: I po reklamie.

0: facet działa jak klimatyzacja na podwójnym gazie. Mrozu w SC2 i najlepsze polskie hity, a za chwilę 17 i najważniejsze sprawdzone informacje, również te z weekendowych powrotów.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
7: Jak prezent dla najlepszego taty to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
8: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I co będzie następny, nigeryjski książę?
9: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów.

0: 17. Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Trwa wyjaśnianie okoliczności śmierci 37-latka na warszawskiej Białołęce. Mężczyzna zmarł po policyjnej interwencji. Według wstępnych informacji miał zażyć nieznane środki i zachowywać się agresywnie wobec domowników. Podczas zatrzymania użył gazu wobec policjantów i próbował uciec, mówi nam Rafał Markiewicz ze stołecznej policji.
1: Mężczyzna stawał czynny opór, był bardzo pobudzony, był bardzo agresywny. W trakcie obezwładniania stracił przytomność. Funkcjonariusze niezwłocznie rozpoczęli udzielanie mu pierwszej pomocy oraz wezwali zespół ratownictwa medycznego.
0: Mężczyzna zmarł kilka godzin później w szpitalu. A teraz utrudnienia na A2 pod Poznaniem. W okolicy węzła Poznań-Zachód zapalił się samochód. Pożar został opanowany, ale kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w stronę Warszawy. Blisko 2000 osób wzięło udział w Małopolska Tour na Pustyni Błędowskiej. Na uczestników czekały quizy, rodzinne rajdy rowerowe oraz SK Kids Race.
2: Coś pięknego robimy, to jest ten czas.
3: Chyba nie widziałem tylu ludzi jeszcze na Małopolska Tour, więc fajna atmosfera jest.
4: Kolejny rajd z Małopolską. Przyjeżdżamy z Katowic i naprawdę uwielbiam tą akcję.
0: Patronem wydarzenia było Radio SK, a kolejna edycja Małopolska Tour 12 i 13 września w Nowym Targu.
5: Paulina, widziałaś tak. Na pewno takie naklejki na samochodach z tyłu naklejone na bagażnik.
0: No tak, zdarza się.
5: Widziałem taką ostatnio naklejkę na aucie. Jestem weterynarzem, jeżdżę jak zwierzę. Tak pomyślałem, że ty za kierownicą musisz być bardzo hot, bo zawsze masz hot newsy.
0: O!

Aisza i droga płynie jak magma w SC2. A w szwedzkich domach płynie prąd z auta. Czytam, że mieszkańcy jednego ze szwedzkich miasteczek zasilają domy samochodami elektrycznymi. Podobno dzięki temu spadły im rachunki za prąd. Pewnie o 4 koła.

0: Kombi WSC2 podwozi nas do wehikułu czasu WSC2.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Wylądowaliśmy w roku i co ja tutaj widzę? Komody na skośnych nóżkach, meblościanki są, paprocie na meblościankach, kredens od babci, proszę bardzo. Aparat fotograficzny jeszcze na klisze, kryształy tutaj, pralka frania. 1989 rok, kurczę. Ja byłem bobasem, siedziałem w wózku z butelką w rękach mleka, ale za to ci, którzy siedzieli na swoich rumakach w tamtym roku, na tych WS-kach, Junakach, Komarkach, MZ-kach i jeszcze innych Herlejach, tak, śpiewali ten numer. Trzeci z płyty Najemnik, 89.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: I od tamtego roku bardzo wiele się zmieniło w świecie fanów dwóch kółek. To można powiedzieć ich hymn. Jam i Harley, mój WSC2 w wehikule czasu. Od razu lepiej wraca się do domu.

0: Uhu, ale dzisiaj mamy długi dzień, najdłuższy dzień w roku. Tak, 17 godzin, prawie 17 godzin, tyle trwa. Ale jutro będziemy niewyspani w pracy. A za chwilę Kukiz i Piersi kontynuujemy rokowy pazur w SC2.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
1: A ty odgadnij.

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
5: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
6: Czy nauka może być bezpłatna?
7: Bezpłatna?
6: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
7: Ania, rachunkowość.
6: Zdała i jest na plusie.
7: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
6: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
7: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
6: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
7: Bezpłatnie.
6: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
8: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MB Mega Hurtowni, twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MB Mega Hurtownia, centrum narzędziowe Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
0: To będzie ostatnia reklama.
9: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: I po reklamie.

0: Andrzej Piaseczny i Robert Chojnacki, który tak dmie w saksofon. W SC2 prawie do nieba, a za prawie 2 minuty godzina 18. Najważniejsze newsy, które już prawie ma wszystko dopięte na ostatni guzik Paulina Chorbatowska. Kierowcy dalicie głośniej, karambol na A4. O szczegółach za chwilę.
1: Reklama.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
4: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Planujesz aktywny weekend? Szukasz pomysłu na atrakcje dla dzieci? Piechocka Travel rozszerza działalność o wypożyczalnie m.in. rowerów elektrycznych i skuterów, przyczepy kempingowej, namiotów, w tym dachowego, oraz dmuchańców dla małych i dużych z 30-metrowym torem przeszkód. Potrzebujesz sprzętu na jeden dzień lub dłużej? U nas wypożyczysz wszystko w jednym miejscu. Sprawdź pełną ofertę na www.piechockatravel.pl i wynajmij sprzęt dopasowany do swoich potrzeb.
7: I to jest piękna gra!
8: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
7: Tak, wiedziałem!
8: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
11: I po reklamie.
12: Jest 18.

Reku. A właśnie teraz na Mundialu rozpoczyna się mecz Hiszpanii z Arabią Saudyjską. La Furia Roja walczy o pierwszą wygraną po remisie 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka. Wieczorem Belgia zagra z Iranem, a w nocy Nowa Zelandia z Egiptem. O północy z kolei Urugwaj podejmie Republikę Zielonego Przylądka.

0: sierpnia.
1: Autopromocja.
2: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś się na sk2.pl i wygraj weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
3: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
2: Polska jest najfajniejsza.
3: Lato na wypasie tylko w SK2.
4: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money.
7: Cherry Money?
6: Nowy Ekspres Los.
7: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
8: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
9: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2020.

0: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
1: O nie! Gdzie moja kasa?
0: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
2: I to jest piękna gra!
3: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
2: Tak, wiedziałem!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
6: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
7: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Ale sztosy!
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Czy nauka może być bezpłatna?
8: Bezpłatna?
7: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
8: Ania, rachunkowość.
7: Zdała i jest na plusie.
8: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
7: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
8: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
7: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
8: Bezpłatnie.
7: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
9: I to jest piękna gra!
10: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
9: Tak, wiedziałem!
10: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
0: I po reklamie.

0: 2, Biała Podlaska. Biała Podlaska.
1: Dłonie mi drogi.

0: autopromocja.
1: Kiełbasa? Krakowska.
2: Śliwka? Z Nałęczowa.
3: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
4: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
2: A radio?
4: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
3: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
4: Najlepsze, bo polskie.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wielkie emocje? Najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
4: I po reklamie.

0: Magazyn lokalny.
1: Zaprasza Agata Bogucka. Nasze miasto ma swój rytm. To nowy projekt, który w wakacje będzie realizowany przez grupę lokalną z Białej Podlaskiej. A dotyczyć będzie bezpłatnych warsztatów tanecznych. Rozmawia Arek Michlewicz.
2: Nasze miasto ma swój rytm. To nowy projekt, który uruchomiła grupa nieformalna. Impuls lokalny, który jest zresztą ze mną, i wyjaśnicie mi, na czym ten projekt polega.
3: Ania Matuszewska, dzień dobry. Stworzyliśmy taką inicjatywę. Nasze miasto ma swój rytm, głównie dlatego, żeby integrować mieszkańców naszego miasta, ale przyświeca nam też taka idea poszukiwania rytmu. Czyli obracamy się trochę w tematach tanecznych i tutaj będziemy poszukiwać rytmu w naszym mieście. Będziemy mieć zarówno otwartą scenę taneczną dla osób, które będą chciały przychodzić, tańczyć i uczyć się tańczyć, i będziemy również wyruszać w miasto, będziemy rozmawiać z naszymi lokalsami, będziemy rozmawiać z mieszkańcami naszego miasta o tym, w jakim rytmie najchętniej tańczą, jakie rytmy są im najbliższe, i cały nasz projekt zakończymy pięknym eventem, na którym mam nadzieję spotkamy się wszyscy razem i zatańczymy piękny taniec.
2: Liczba miejsc ograniczona?
3: A

0: stworzyli coś naprawdę fajnego. Dodatkowo ta nasza inicjatywa poszukiwania rytmu naszego miasta też ma na celu to, żebyśmy znaleźli trochę naszą taką lokalną tożsamość. Żebyśmy na koniec tego projektu, który będzie trwał 6 tygodni, wyłonili rytm naszego miasta i sama jestem ciekawa, co na koniec nam z tego wyjdzie, w jakim rytmie pulsuje serce naszego miasta.
1: Dzień dobry, nazywam się Sandra Marciszewska.
2: Kto był pomysłodawcą tego projektu?
1: Pomysłodawcą byliśmy my wszyscy, czyli pasjonaci, którzy pracują z ludźmi, mają bardzo dużo pomysłów, są przede wszystkim kreatywni, także pomysł był wspólny i jest to nasze wspólne przedsięwzięcie.
2: Dlatego też, że macie wiele wspólnego z tańcem?
1: Też mamy wspólnego z tańcem, też mam swój taniec w swoim życiu od zawsze tak naprawdę. Bardzo lubię tą formę, myślę, że też każdy ma tą formę w sobie, tylko też tak trochę zapomnianą, z tego względu, że często nam towarzyszy wstyd i przez to gdzieś tam każdy o tym zapomniał, ale myślę, że w serduszku każdego taniec jest.
3: Grzegorz Różycki, współautor tego projektu. Powiem szczerze, przyświecała nam taka wizja, żeby stworzyć przedsięwzięcie wielopokoleniowe, które by zrzeszało i skupiało gdzieś tam wszystkie osoby, mieszkańców naszego miasta, niezależnie od wieku, predyspozycji, chęci do tego, żeby uruchomili swoje pomysły, swoją chęć uczestnictwa w aktywności ruchowej. W tej akurat, w tym przypadku jest to aktywność związana z tańcem, natomiast to, co mamy w zamyśle, próbować będziemy również innych aktywności, które chcielibyśmy jakby w naszym mieście przedstawić i zachęcić wszystkich ludzi, żeby po prostu wyszli z domu, spotkali się, uczestniczyli wspólnie w tej aktywności, w innych. W tej chwili są to po prostu aktywności taneczne.
2: Tutaj padło bardzo ważne hasło, za darmo to bardzo dobra cena.
0: Tak jest. Jest za darmo, więc jest dostępne, myślę, to wydarzenie dla absolutnie dla wszystkich, dla tych chętnych, którzy będą chcieli z nami tutaj współtworzyć, a mam nadzieję, że naprawdę uda nam się zaktywizować tą naszą lokalną społeczność. Taki cel nam przyświeca, żebyśmy mogli naprawdę zrobić coś fajnego razem i bardzo sobie tego życzę, żeby ta nasza inicjatywa, ten impuls, który wychodzi stąd, od nas, z naszej potrzeby współtworzenia po prostu fajnych rzeczy, dotarł do ludzi, którzy naprawdę chcą się integrować, którzy chcą razem stworzyć coś fajnego. Dodatkowo myślę sobie, że właśnie ta forma tańca jest takim bardzo fajnym też językiem komunikacji, gdzie nie potrzebujemy żadnego przygotowania, potrzebujemy tylko po prostu wyjść i razem poruszać się, pocieszyć się sobą, ale też myślę, że równolegle do tego, że tutaj w szkole tańca Dance Point na Kruczej 5, bo z nią będziemy tutaj współpracować, będzie tak zwana otwarta scena taneczna. Zajęcia będą dostępne 3 razy w tygodniu, kompletnie darmowe, gdzie będziemy właśnie zgłębiać i uczyć się różnych stylów tanecznych, tak żebyśmy poczuli, który styl jest nam najbliższy. Natomiast równolegle, i to myślę, że też będzie bardzo fajne, będziemy wychodzić w miasto i będziemy pytać naszych tutaj mieszkańców i te rozmowy, które będziemy przeprowadzać, myślę, że też będą dla nas bardzo, bardzo cenne, bo chciałabym i bardzo sobie tego życzę, żeby zrobiło się trochę głośno o tym projekcie, bo myślę, że nasze miasto ma swój rytm, ma potencjał do tego, żebyśmy naprawdę wyłonili ten nasz tutaj bialski rytm i żebyśmy trochę tak utożsamiali się i poczuli się wszyscy jedną wielką wspólnotą.
2: Czy jakieś ograniczenia wiekowe będą?
1: Ograniczeń wiekowych nie ma, z racji tego, że to jest projekt wielopokoleniowy, także jest to dostępne dla każdego. Nie chcielibyśmy się ograniczać do tego, żeby ktoś czuł się niechciany lub niepotrzebny, stąd też akcja jest wielopokoleniowa. Jest dostępna dla każdego, więc młodzi, starsi i jeszcze starsi są mile widziani.
2: Nawet ci o lasce.
1: Też.
2: Tutaj przyglądam się temu logu, które opracowaliście do tego projektu. Nasze miasto ma swój rytm i wygląda ono tak, jakbyście chcieli, no, żeby to logo funkcjonowało już w przestrzeni publicznej przez wiele, wiele lat, nie tylko przez miesiąc i nie tylko na czas projektu.
0: I dokładnie tak jest. Naszą intencją też jest to, żeby ten projekt stał się na tyle fajny, na tyle atrakcyjny i na tyle wartościowy dla naszej lokalnej społeczności, żebyśmy mogli go powtórzyć. Co więcej, myślę sobie, że możemy stać się inspiracją dla innych miast w Polsce, które też mogą poszukiwać rytmu własnego miasta, rozmawiać z mieszkańcami i wydobywać z nich te rytmy i określić na koniec, w jakim rytmie bije serce poszczególnych miast, a może całej Polski.
2: Czy nazwę projektu już opatentowałyście?
0: Na razie nie, oczywiście.
2: I samo logo?

0: jeszcze nie, natomiast już myślimy nad tym, żeby, ponieważ czujemy duży potencjał w tym projekcie, myślimy nad tym, żeby rzeczywiście to było coś, co będzie utożsamiane z naszą inicjatywą i żeby było na tyle rozpoznawalne, żeby to mogło faktycznie funkcjonować na dużą skalę, więc przewidujemy opatentowanie naszego logo.
1: Kto będzie rządzić w projekcie?
2: Pewnie wszyscy po trosze, chociaż spina nasz projekt oczywiście Ania, także do tego Sandra i ja tak przy okazji będę jakby w odwodzie, będę pomagał dziewczynom tutaj, a tak poważnie. Zapraszamy, ponieważ te nasze warsztaty będą się teraz odbywały od lipca do września i cały projekt, akurat ten, kończymy tańcem finałowym, który będzie pod koniec września i wtedy wyłoniony taniec zatańczymy wspólnie, zrobimy sobie imprezę taką naprawdę fajną, lokalną, wspaniałą, charyzmatyczną i energetyczną.
1: I nie będzie to Belgijka?
2: Nie wiem, chciałem właśnie ciebie zapytać przy okazji, a jaki jest twój rytm?
1: Mój rytm jest w rytmie czacza.
2: W rytmie czacza jest spoko.
0: To ja tańczę z tobą.
1: Ale dziękuję, mam partnerkę do tańca. O, i Sandra też się zgłasza.
3: Ja też.
0: Ale ja chciałam jeszcze coś powiedzieć, bo pytałeś o lidera tego projektu, a to jest też bardzo ważne, że każdy z nas tutaj wnosi trochę inną wartość, trochę inną perspektywę i inne umiejętności. Dlatego to tak dobrze funkcjonuje i tak dobrze działa ta współpraca, dlatego że każdy z nas tutaj reprezentuje trochę inne przestrzenie i działamy wspólnie, gdzie każdy może zrealizować swój potencjał. I to też jest dla nas bardzo cenne.
1: Gdzie będą informacje umieszczane? Jak chcecie to promować?
3: Informacje będą przekazywane na bieżąco. Na pewno powstaną oddzielne media społecznościowe i o to też ja już zadbam osobiście, żeby było głośno. Zadbam o to, by informacje były przekazywane na bieżąco w postaci przede wszystkim rolek, wykorzystując nasze media społecznościowe, bo uważam, tutaj jest największe pole do popisu, także w mediach społecznościowych również będzie o tym głośno.
1: To jak chcecie głośno, to podejrzewam, że może wyskoczycie do miasta z megafonem.
3: To też jest przewidziane, tak.
0: Mamy dużo różnych pomysłów
4: nie
0: i każde...
4: Nie zaprzeczam.
0: Tak, każdy pomysł jest mile widziany, ale generalnie tak rozważamy, żeby zrobić dużo hałasu, więc megafon jest spoko sprawą i myślę, że by się przydał.
1: Pozytywnego hałasu.
0: Oczywiście, że tak. Bardzo cieszy mnie to, że będziemy naprawdę wychodzić do ludzi, będziemy z nimi rozmawiać i może redaktor będzie nam czasem towarzyszył, żeby nas poinstruować, jak należy poprawnie przeprowadzać wywiady, bo bardzo chcielibyśmy właśnie, żeby na bieżąco w naszych mediach krążyły relacje właśnie z takich wyjść i planujemy docierać naprawdę do różnych grup społecznych, spotykać ludzi zarówno na ulicach, w parkach, ale wybieramy się na policję na przykład, do urzędu, do przychodni, może do przedszkola. Chcemy pytać różnych grup społecznych, różnych grup wiekowych o ten rytm, żeby ostatecznie naprawdę wyłonić to, ten rytm naszego miasta. A co do eventu, który będzie kończył to całe nasze przedsięwzięcie we wrześniu, to myślę, że w zależności od tego, ile osób uda nam się zaangażować i na ile zbudować ten ruch taki, który myślę, że będzie bardzo fajnym, pozytywnym ruchem, zwłaszcza, że są wakacje i lato, więc myślę, że to dodatkowo sprzyja takim fajnym, plenerowym przedsięwzięciom, to jeszcze nie zdecydowaliśmy o miejscu, w którym odbędzie się finałowy event. Bardzo by było fajnie, gdyby może na bieżąco, kiedy będziemy właśnie publikować w naszych mediach, żeby mieszkańcy też podsyłali nam swoje pomysły. Bardzo jesteśmy też na to otwarci, żeby ta komunikacja płynęła z dwóch stron. Także mam nadzieję, że nasze media i my też będziemy żyć tym projektem i nasi tutaj lokalni mieszkańcy Białej Podlaskiej poczują nasz rytm, poczują swój rytm i będziemy mogli wspólnie stworzyć naprawdę coś fajnego.
1: Widzę w was dużo energii, więc podejrzewam, że to może być nawet kilkaset osób. Oby wam siły wystarczyło.
0: No, siły mamy bardzo dużo. Myślę, że to trochę tak działa, że im więcej nas jest, tym więcej tworzy się tej fajnej, pozytywnej energii. Także ilość osób nas nie przeraża, wręcz przeciwnie, ramiona szeroko otwarte dla każdego.
2: Motywuje nas właśnie ta ilość. Robimy to dla naszych mieszkańców, dla lokalsów naszych. Po to wyszła ta inicjatywa z naszej energii, tak, do ludzi. W ogóle my lubimy po prostu ludzi, po prostu.
1: Będziecie szukać też wsparcia u innych?
0: Bardzo liczymy wręcz na to, że sporo osób zaangażuje się w ten nasz ruch. Im więcej nas będzie, tym myślę, że fajnie. My jesteśmy niejako liderami tego projektu, ale jesteśmy bardzo nastawieni i otwarci na wszelkie współprace. Bardzo otwieramy się zarówno na pomysły, które będą płynęły od ludzi, na współpracę taką, że ktoś może po prostu do nas przyjść, będzie chciał z nami tańczyć, będzie chciał dać nam coś od siebie, może również w mediach, bo to myślę, że też jest ta linia przekazu, która będzie bardzo mocno tutaj uruchomiona, więc wszelkie udostępnienia, informacje, oznaczenia, myślę, że to będzie nas bardzo mocno wspierać.
1: Czyli będą nagrania, które też będą zachęcać.
3: Oczywiście będziemy nagrywać wszystko na bieżąco, będziemy to później ubierać w jasny komunikat, by te nasze media społecznościowe były jasnym przekazem, jasnymi informacjami.
1: I żeby zachęcały.
3: To najbardziej.
1: Czy będzie to jakaś lista tych uczestników, czy po prostu kto przyjdzie, ten weźmie udział?
0: Tak, będziemy tworzyć listy, ponieważ my jesteśmy zobowiązani projektem, który właśnie realizujemy, dlatego możemy dać tą wartość za darmo naszym mieszkańcom, więc tak również z naszej strony my tutaj musimy zadbać o to, żeby rozliczyć się z uczestników, z wartości, którą dajemy i tak dalej, więc wszelkie formalności tutaj będą na pewno dopilnowane i listy również będą. Myślę, że to jest też taka fajna możliwość tego, że jeżeli będziemy tworzyć listy uczestników, to oni później mają z nami kontakt, a my z nimi i możemy im bezpośrednio przekazać informacje o kolejnych fajnych inicjatywach. Także mam nadzieję, że do zobaczenia tutaj właśnie w Szkole Tańca Dance Point, gdzie będzie otwarta scena taneczna już od lipca. 3 razy w tygodniu darmowe zajęcia, różne style taneczne i do zobaczenia z nami na mieście, gdzie będziemy z Wami rozmawiać i będziemy, mam nadzieję, spędzać fajnie czas.
1: To jest już w sumie ostatni gwizdek, więc może warto udać się do szkół, póki jeszcze lekcje się nie skończyły. I krzyknąć młodzieży, że słuchajcie, fajna sprawa.
0: Myślę, że tak. Myślę, że to jest też dobry moment faktycznie. Teraz już młodzież nie uczy się, a raczej się relaksuje w szkole, więc myślę, że fajnie dać im jeszcze dodatkowy taki bodziec i myślę, że też zaprosić po prostu, bo nasza inicjatywa jest inicjatywą no przeważnie, tak można powiedzieć, że wakacyjną, no bo jeszcze kawałeczek jest tego września, ale generalnie działamy całe wakacje, więc myślę, że też warto właśnie w szkołach dać tą informację, że tutaj będzie coś takiego się odbywało i 3 razy w tygodniu mogą uczestniczyć i spędzać czas w takiej formie.
1: Czekam, aż wyruszycie z tym megafonem w miasto.
3: Do zobaczenia wkrótce.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę i zobaczymy, jak ten projekt się Wam rozwinie, a podsumowanie zapewne nagramy na początku września. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję serdecznie.
3: Dziękuję, do zobaczenia.
4: Projekt jest skierowany niemal do wszystkich, bez ograniczeń wiekowych. Więcej informacji znajdziecie w Fundacji Wytwórnia Talentów przy ulicy Kruczej 5 w Białej Podlaskiej. Ponad 30 milionów złotych na drogi w województwie lubelskim. Wojewoda podpisał kolejnych 13 umów w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
5: Obiecywaliśmy oszczędności i udało się wygenerować kolejne oszczędności z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych. Na ten rok mieliśmy blisko 300 milionów. Udało się zrealizować już wszystkie projekty z listy podstawowej i jesteśmy w tym momencie na etapie realizacji i podpisywania umów z listy rezerwowej.
4: W ramach inicjatywy w Radzyniu Podlaskim przebudowana zostanie ulica Zbulitowska.
6: Magazyn lokalny.
4: Zaprasza Agata Bogucka. Rozwojowy Book Club to nowa inicjatywa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej skierowana do miłośników literatury rozwojowej.
1: Rozwojowy Book Club. Idea powstania tego klubu?
7: Renata Szwed, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej. Idea powstania klubu to sugestie od naszych czytelników, którzy interesują się szeroko pojętym rozwojem osobistym i gdzieś szukali przestrzeni do tego, żeby się spotykać i wymieniać swoje doświadczenia, zmieniać się literaturą, która traktuje o tej tematyce, więc jak najbardziej jesteśmy za tym, żeby wsłuchać się w głosy naszych czytelników. Też widzimy potrzebę takiego miejsca, takiej przestrzeni do wymiany poglądów, do dyskusji o książkach o tej tematyce, do inspiracji. To jest, myślę, że taki dobry moment na zatrzymanie się przy tych książkach, na dzielenie się ze swoimi doświadczeniami, no i inspirowanie się nawzajem.
1: Długo ten pomysł dojrzewał?
7: Przyznaję, że o tym pomyśle myśleliśmy już jakiś czas, natomiast no, takim bezpośrednim impulsem było takie podbudowanie głosami czytelników. My w bibliotece zawsze staramy się słuchać czytelników i wsłuchiwać się w ich pomysły i wsłuchiwać się w ich sugestie. Też lubimy z nimi rozmawiać na te tematy, które nam pomagają nam rozszerzać naszą działalność. Rozmawiamy na te tematy, które pomagają nam budować naszą ofertę, bo wydaje nam się, że najważniejsze jest to, żeby prawidłowo odpowiedzieć na potrzeby mieszkańców naszego miasta, regionu, na potrzeby naszych czytelników. Stąd te wszystkie sugestie, które dostajemy, czy w rozmowach bezpośrednich, czy właśnie przy takich szybkich rozmowach przy wypożyczaniu książek, są nam bardzo pomocne i jesteśmy za nie wdzięczni i prosimy o nie, dlatego że tylko i wyłącznie razem możemy zbudować taką ofertę, która odpowiada na nasze potrzeby.
1: To rozumiem, że w momencie, kiedy padł pomysł, otwieramy taki klub, to las rąk chętnych.
7: Przyznam szczerze, że na pierwsze spotkanie przyszło kilkanaście osób i to jest duża frekwencja jak na tego rodzaju inicjatywę. Dlatego, że w naszej bibliotece funkcjonują trzy dyskusyjne kluby książki. To jest odmienna formuła, ale mamy takie dyskusyjne kluby książki. Dyskusyjny klub książki dla dorosłych, który spotyka się w naszej głównej siedzibie, w Bibliotece Głównej w Parku Radziwiłłowskim. Mamy również dyskusyjny klub książki dla młodzieży w Bibliotece Barwnej i dyskusyjny klub książki dla dzieci w filii numer 3. Więc to jest taka nowa inicjatywa i jak na takie pierwsze spotkanie, to myślę, że frekwencja jest naprawdę zadowalająca i wydaje mi się, że było to dla nas ciekawe doświadczenie, dlatego że wśród osób, które zaszczyciły nas swoją obecnością, były osoby zarówno, które już w tematyce rozwoju osobistego odnajdują siebie jakiś czas, czyli mają to zaplecze, mają takie solidne podstawy, jak i osoby, które przyszły po prostu zaciekawione tym tematem i rozpoczynają swoją drogę z tą tematyką. Więc tym bardziej było to ciekawe doświadczenie, również ze względu na przekrój demograficzny, czyli mieliśmy osoby bardzo młode, osoby już doświadczone z jakimś bagażem, które dzieliły się chętnie swoimi doświadczeniami. Wydaje mi się, że to jest bardzo cenna inicjatywa. Chciałabym, żeby ona się rozwijała. Mamy nadzieję, że sprostamy oczekiwaniom tych osób, które do nas przychodzą i mamy nadzieję, że te spotkania z miesiąca na miesiąc będą coraz ciekawsze.
1: A jeśli zainteresowanie będzie duże, to tych spotkań będzie więcej w miesiącu.
7: Słuchamy się w głosy uczestników spotkań, dlatego że zależy nam na bezpiecznej przestrzeni, taka bezpieczna przestrzeń do wymiany doświadczeń, do dzielenia się swoimi sugestiami, do tego, żeby zgłaszać swoje propozycje, ale przestrzeń też kameralna, bo nie ukrywam, że praca w dużej grupie osób wiąże się z różnego rodzaju trudnościami. My chcemy, żeby każdy miał możliwość czy do swobodnej wypowiedzi, czy do milczenia, czasami posłuchania tylko i wyłącznie wypowiedzi innych, więc komfort uczestników tych spotkań jest najważniejszy. Jeżeli tych uczestników będzie coraz więcej, to zastanowimy się nad zmianą formuły. Na razie było pierwsze spotkanie, więc ja nie wyprzedzam tak bardzo tych naszych wątpliwości co do przyszłych spotkań, tylko ze spokojem patrzę na to, co nam przyniosą kolejne spotkania.
1: To każde spotkanie będzie z tematem przewodnim, czy może tych tematów będzie kilka?
7: Na pierwszym spotkaniu rozmawialiśmy o tym, jak wyobrażamy sobie dalszą pracę, dlatego że część osób jest za tym, aby wybierać konkretną pozycję książkową, przeczytać ją i podyskutować o niej na kolejnym spotkaniu, a część członków woli swobodną wymianę myśli i swobodną wymianę inspiracji, czyli dzielenia się tymi publikacjami, tymi książkami, które gdzieś zaznaczyły się w ich życiu, były jakąś motywacją do zmiany, motywacją do działania, czy jakimś rodzajem inspiracji do dalszego życia. Więc pracujemy nad tą formułą. Póki co było to spotkaniem takim stricte organizacyjnym, zapoznawczym. Owszem, wybraliśmy lekturę na przyszłe spotkanie, które odbędzie się w kwietniu, natomiast pozwoliliśmy sobie na to, żeby część osób pracowała w takiej formule wymiany właśnie myśli.
1: Rozważacie wprowadzanie takiej prestiżowej karty członkowskiej?
7: Nie, to za dużo powiedziane, prestiżowa karta członkowska. Tutaj nie tworzymy żadnej zamkniętej struktury. Do naszego klubu może dołączyć każdy, kto kierowany ciekawością chce zobaczyć, jak takie spotkania klubu książkowego wyglądają. Też zastanawiamy się nad nazwą, czy jest odpowiednia, czy chcemy ją zmienić, czy chcemy wprowadzić jakieś ulepszenia. To wszystko przed nami. Najważniejsze jest to, żeby spotykać się, rozmawiać, wymieniać poglądy, wymieniać doświadczenia, uczyć się rozmowy. To jest ta umiejętność, która stopniowo zanika w naszym społeczeństwie, czyli wsłuchania się w głosy drugiego człowieka, zrozumienia jego argumentacji na przykład, posłuchania jego perspektywy. To jest taka umiejętność, która w tych czasach chyba będzie bardzo, bardzo przydatna i namawiamy do tego. Każdy ma prawo do wyboru takiej pozycji książkowej, która dla niego jest odpowiednia i też szanujemy to. Nie oceniamy na tych spotkaniach, tylko słuchamy, co dana osoba ma do powiedzenia, ale zaznaczam, jeżeli ktoś nie czuje się na siłach i nie chce uczestniczyć w takiej swobodnej wymianie myśli czy poglądów, to też ma prawo się po prostu przysłuchiwać i czerpać z doświadczeń innych.
1: Dobrze usłyszałem, że klub szuka jeszcze swojej nazwy. Rozumiem, że konkurs i z nagrodami? Pakiet książek do wygrania?
7: Nie. Nazwa, która została zaproponowana, to jest nazwa taka, która przyszła nam w pierwszej chwili do głowy właśnie po to, żeby odróżnić kluby, które u nas już funkcjonują. Stąd Book Club. Natomiast nie zamykamy się na inne propozycje. Uzależniamy to od opinii tych osób, które będą na spotkania klubu uczęszczać. I tak jak powtarzałam, to było pierwsze spotkanie, więc czekamy na kolejne i czekamy na kolejnych uczestników i zobaczymy, co przyniosą nam kolejne miesiące, bo spotykamy się raz w miesiącu, w każdy trzeci wtorek miesiąca.
1: Nie sprawdziłem, czy klub ma swój fanpage założony już.
7: Nie, jeszcze nie ma, to wszystko przed nami. Na razie zachęcamy do korzystania z mediów społecznościowych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej. Zachęcamy do obserwowania, ponieważ wiele treści, wiele informacji się na nich pojawia, nie tylko związanych z naszymi cyklicznymi zajęciami, a takie mamy dla różnych grup wiekowych, ale również informujemy o ciekawych spotkaniach, o ciekawych inicjatywach, o ciekawych akcjach, polecamy książki, informujemy o nowościach, które zostały zakupione do naszej biblioteki, więc zachęcam wszystkich, którzy jeszcze nie mają polubionego profilu Miejskiej Biblioteki Publicznej do tego, żeby to zrobili, bo taka informacja, która się pojawia od czasu do czasu i przypomina o ważnych rzeczach związanych z biblioteką, jest niezbędna, jeżeli ktoś chce uczestniczyć w naszych wydarzeniach.
1: Rozwojowy Book Club, o którym opowiadała Renata Szwed, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej. Lista jest cały czas otwarta, więc można wstępować. Kto chce, ten może. Dziękuję za rozmowę.
7: Dziękuję bardzo i polecam.
4: Rozwojowy Book Club jest cały czas otwarty na nowych członków. Wymalowane ściany, wyremontowana łazienka oraz zainstalowane ogrzewanie. Budynek Fundacji Fika powoli odzyskuje swój blask.
1: Tak postanowiłem Was odwiedzić, bo cały czas coś u Was się dzieje. Już widziałem nowy żyrandol wisi. Co takiego jeszcze tutaj się dokonało?
8: Kasia Tymoszuk, prezeska Fundacji Fika.
9: Tak, bardzo dużo się dzieje cały czas. Pracujemy jak mróweczki. Mamy nowy żyrandol, ale wcześniej również troszkę podremontowałyśmy już. Mamy piękną garderobę granatową. Doczekałyśmy się zmywarki. Mamy odnowioną łazienkę. Mamy ogrzewanie wreszcie. Podczas ostatniego wywiadu mówiliśmy, że bardzo na nie liczymy, wreszcie jest, więc cały czas powoli do przodu.
1: Ale potrzeb wciąż przybywa.
9: Przybywa, ale widać światełko w tunelu. Już nie jest tak, że przeraża nas każde przyjście tutaj i nie jesteśmy w stanie zdecydować, od czego zaczynamy. Mamy już plan, trzymamy się tego planu i myślę, że jeszcze kilka miesięcy i już będziemy naprawdę zadowolone z efektu.
1: Nadal czujecie na plecach oddech konserwatora zabytków?
9: Tak, aczkolwiek nie miałyśmy z nim kontaktu od jakiegoś czasu.
1: Co z tymi kołkami w ścianach?
10: Kołeczki są bardzo przydatne, bo co chwilę, w zasadzie co miesiąc zmieniamy wystawę i one przydają się do powieszenia tych obrazów. Każdy artysta ma własną wizję tego, jak powinny wisieć. Dlatego jest bardzo uniwersalnie.
1: Jakieś takie czarne punkty widzę na ścianie.
10: Czarne punkty są miejscami na lampki oświetlającymi obrazy.
1: Takie rzeczy.
10: Ale mamy też już czarne grzejniki. Grzejniki też pomalowałyśmy. Wyglądają stylowo i jeszcze teraz zostało nam do pomalowania przestrzeń wokół sceny. Zastanawiam się nad kolorem i to jest największa zagwozdka.
1: Tutaj chcecie przyciągać artystów, bo zauważyłem, że macie całkiem nieźle już urządzoną garderobę.
10: Garderoba jest przystosowana dla artystów, dla tancerzy i dla każdego, kto do nas przychodzi.
1: Widziałem, że tam duży nakład pracy był.
10: No, cały dzień spędziłyśmy na malowaniu, skrobaniu, przestawianiu, ale wygląda zacnie.
1: A co z tymi oknami? Bo z tego, co wiem, to strasznie duże utraty ciepła generują.
10: Na okna liczymy, że uda nam się napisać jakiś projekt i dostać pieniądze na wymianę tych okien, bo wiadomo, w związku z tym, że budynek jest pod opieką konserwatora, okna muszą być drewniane, a to się wiąże z kosztami.
1: Ale widzę, że tutaj uszczelnienie jest folią bąbelkową.
10: Folia bąbelkowa świetnie się sprawdza jako izolacja, do tego jeszcze stara metoda, czyli wata w oknach dubeltowych. Na lato zdejmujemy jedno okno, wyciągamy watę i ściągamy folię bąbelkową.
1: To na tej wacie by pasowały takie lampeczki choinkowe.
10: Nie, teraz rzeżucha będzie rosła.
1: Teraz rzeżucha. No tak, to jest doskonały podkład. Co więcej, jakie działania? Bo cały czas coś tutaj organizujecie. To tańce Milongi Babiego Lata, to koncerty, to widzę, że chcecie trochę odebrać rolę Bielskiemu Centrum Kultury.
9: Absolutnie nie mamy takiego zamiaru. Chcemy tylko uzupełniać ofertę Bielskiego Centrum Kultury. Zresztą w tej chwili organizujemy wystawę, także myślę, że bardziej chcemy współpracować. A uzupełniamy w jaki sposób? Między innymi organizujemy kursy tańca. To był nasz plan. Kontynuujemy cały cały czas tango, ale mocno skupiamy się na tym, żeby rozkręcić kurs tańca Lindy Hop, czyli tego tańca, którego dotyczył projekt zrealizowany przez nas i zakończony już. On się odbywał jesienią. Mamy już taką sporą grupkę, ale cały czas chcemy, żeby ona się powiększała i zapraszamy. Lindy Hop jest naprawdę świetnym tańcem do muzyki jazzowej. Jest niezwykle energiczny, wesoły, jest tańcem socjalnym. Będą się odbywały potańcówki, także to jest naprawdę super aktywność zarówno dla osób, które zechcą przyjść same, jak i dla par. Podczas kursu oczywiście również, tak jak to było w projekcie, zapewniamy opiekę dla dzieci, więc zapraszamy osoby, które na przykład mają małe dzieci i ze względu na to, że mają te dzieci, trudno jest im gdzieś się wybrać. Chcemy jakby ukłonić się i ułatwić takim osobom również, żeby same realizowały swoje własne pasje, znajdowały je, a my tutaj jak umiemy, tak się też tymi dzieciakami zajmujemy. Myślę, że to jest super oferta właśnie dla takich rodziców z dziećmi. No ale sam kurs tańca też naprawdę bardzo serdecznie zapraszamy. Proszę, odwiedzajcie naszą stronę facebookową, tam są ogłoszenia. Teraz już kończymy, ale myślę, że od jesieni będziemy organizować nową grupę.
1: To co z tym parkingiem? Już wracam do inwestycji, bo tu ciężko parkować u was.
10: Monika Maksymiuk, członkini zarządu. Parking będzie, obiecany to będzie.
1: A jakieś prace są już?
10: Są plany, są negocjacje z sąsiadami. Jak już to ustalimy, to wtedy zbierzemy się, rozbierzemy płot i przygotujemy miejsce do parkowania.
1: To ten płot betonowy?
10: Ten płot betonowy, tak, dokładnie. Chcemy zrobić tu otwartą przestrzeń, kawałek ogródka. Po lewej, a po prawej będzie parking.
1: Będzie takie patio z ogródkiem kawowym?
10: Tak, zamierzamy, takie mamy plany, żeby to było miejsce relaksu, żeby można było wypić kawę, posiedzieć, porozmawiać, ale to wszystko jest w planach i jeszcze trochę czasu nam to pewnie zajmie.
1: Czyli co, cały czas projekty, projekty i jeszcze raz projekty, które pozwolą wam się rozwinąć?
9: Tak, im więcej podejmujemy działań, tym więcej widzimy też przed sobą perspektyw, nowych możliwości. Cały czas nam się otwierają jakieś klapki w głowie i pomysły, więc myślę, że to wszystko będzie cały czas się rozwijało. Projekty też, jeżeli chodzi o takie zewnętrzne finansowanie, to jest konieczne do tego, żebyśmy były w stanie działać, dlatego że na razie ta nasza działalność nie przynosi dochodów, zresztą to nie jest naszym celem. No i oczywiście apelujemy, jeżeli chcecie nas wesprzeć i chcecie, żeby takie alternatywne miejsce się w Białej rozwijało, to można jak najbardziej wstawiać nam kawę. Na naszej stronie facebookowej znajdziecie link do tej strony Postaw nam kawę, można przelać nam jakiś datek, darowiznę, będziemy wdzięczne, no i ale przede wszystkim wspierajcie nas przychodząc na imprezy, które organizujemy. Zawsze wtedy jest też możliwość, żeby zostawić jakąś cegiełkę i dołożyć swoje ziarenko do tego naszego dzieła.
1: Czy podejmujecie współpracę choćby projektowe z innymi fundacjami?
9: Na razie nie działałyśmy w taki sposób, ale chcemy. Współpracowałyśmy nieformalnie z kolektywem kobiet. Tutaj organizowałyśmy razem Tłusty Czwartek. Dziewczyny robiły też u nas warsztaty, więc to wszystko się plecie i myślę, że z czasem takie projekty się pojawią.
1: Otwieracie się na innych?
9: Jak najbardziej. My tutaj udostępniamy miejsce i tworzymy przestrzeń do wspólnego działania, dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby zorganizować jakieś wydarzenie, zagrać koncert, zorganizować warsztaty. Kontaktujcie się z nami, jesteśmy naprawdę otwarte na współpracę i bardzo chcemy, żeby tutaj to miejsce tętniło życiem, także zapraszamy wszystkich.
1: I zapewne będzie tętnić życiem. Fundacja FIKA, dziękuję za rozmowę.
9: Dziękujemy.
4: Przed Fundacją FIKA jeszcze najważniejsza i najkosztowniejsza inwestycja, wymiana okien, na którą organizacja chce pozyskać fundusze zewnętrzne.

0: Magazyn lokalny.
1: Zaprasza Agata Bogucka. Jest szczególnie ważna po złamaniach, skręceniach, naderwaniach mięśni i ścięgien oraz po urazach stawów. Mowa o fizjoterapii, której celem jest między innymi zmniejszenie bólu, przywrócenie ruchomości oraz odbudowa siły mięśniowej i z której coraz częściej korzystają mieszkańcy powiatu bialskiego, rozmawia Arek Michlewicz.
2: Taki temat chciałbym podjąć o urazach, bo raz, że mamy Akademię Wychowania Fizycznego, więc z tymi urazami zapewne spotykacie się na co dzień. Mamy rowerową stolicę Polski, mnóstwo rowerzystów, mamy tych, którzy też z kijkami biegają, ale mamy też, z uwagi na to, że jesteśmy południowym Podlasiem, mocno zakorzenioną wiarę, więc mamy tych, którzy chodzą na pielgrzymki. Więc tutaj tych urazów chyba macie dosyć sporo do przebadania.
3: Martyna Jarocka, jestem fizjoterapeutą i jestem również nauczycielem akademickim na bialskim AWF-ie. Tak, tych urazów jest sporo i urazy są różne. Biorąc pod uwagę właśnie tutaj, co powiedział pan redaktor, to są urazy i ostre, takie właśnie wynikające z upadku, wypadku oraz urazy przeciążeniowe, na przykład tak jak na tych wspomnianych tutaj pielgrzymkach lub rajdach pieszych, które również się zdarzają. Więc mamy dwie grupy urazów, ostre i przeciążeniowe. Mówiąc o urazach ostrych, to są skręcenia, stłuczenia, zwichnięcia, złamania, czyli nagłe, jakiś incydent się zadział, duża była siła mechaniczna, coś tam się zerwało, oberwało, naciągnęło, stłukło lub złamało, oraz te urazy przeciążeniowe, które są takim cichym, że tak powiem, czynnikiem gdzieś tam powolutku powodującym odkładający się problem w naszych tkankach, który nagle pewnego dnia okazuje się, że nie bolało, ale nagle gdzieś ten ból

0: żadnego urazu.
1: W momencie, kiedy zaczyna nam to bardzo przeszkadzać, czyli my mamy taką miarę codzienną, czyli kiedy nagle przestajemy wykonywać czynności dnia codziennego, czy ubieranie się, chodzenie, to co wykonujemy codziennie, normalnie, i to nam zaczyna dziś sprawiać ból, dyskomfort, oraz też kiedy zaczynamy wycofywać się z aktywności, które lubimy. Do tej pory chodziłam, nie wiem, 2 razy w tygodniu na zumbę, przestałam, bo coś mnie gdzieś tam zaczyna boleć. Chodziłem na siłownię lub na inną formę aktywności i zaczęłam się z tego wycofywać. Czyli to znaczy, że coś w tym stawie lub w tym mięśniu zaczyna się dziać. To jest taki powszechny i powszedni miernik właśnie, że coś zaczyna, mówiąc o tych urazach przeciążeniowych, że coś zaczyna się tam już złego dziać.
0: Tutaj mówi pani o tych zimowych przygodach na nartach, a to na łyżwach. No ale z czegoś to się bierze? Nieodpowiednie przygotowanie organizmu pod wysiłek fizyczny?
1: Zgadza się. Jeżeli chodzi o narty, to no, to jest taki chyba najbardziej typowy obrazek, kiedy totalnie bez przygotowania motorycznego, siłowego, po prostu pacjenci jadą na narty i bardzo często jest to uraz pierwszego dnia na stoku lub też ostatniego dnia, kiedy po prostu nogi są już przeciążone, bo też są nieprzygotowane motorycznie do jazdy na nartach. Jazda na nartach to nie jest łatwa rzecz. Biomechanicznie to nie jest prosta czynność dla naszych nóg, jeżeli chodzi o obciążenie stawowe, mięśniowe. Także generalnie brak dobrego przygotowania mięśniowego. To tak zawsze staramy się pacjentom wytłumaczyć, że nasz staw powinien być taką poduszką mięśniową obudowany. Im więcej tej poduszki, tym przeciążenia idą na mięśnie, jakieś obciążenia, z czym mięśnie sobie fantastycznie radzą, bo są do tego przygotowane, a te przeciążenia nie idą nam na struktury stawowe, tak jak więzadła, jak kaletki, łąkotki, czy też inne struktury stawowe. To właśnie o to chodzi, czyli dobre przygotowanie motoryczne powoduje, że jest mniejsze ryzyko na pewno urazów przeciążeniowych, nawet w tych stopach pielgrzymkowych. Mięśnie też mają stopy, ja wiem, to się może wydawać dziwne, ale tam też jest dużo tkanek, które potrzebują treningu i wzmocnienia, ale również, jeżeli jest uraz ostry, jak skręcenie, zwichnięcie, jeżeli mamy tą masę mięśnią odpowiednią, to ten uraz jest bardzo delikatny, słaby i na przykład mamy naderwanych kilka elementów więzadła, a nie zrywamy całego więzadła od razu. Więc te mięśnie faktycznie są nam bardzo potrzebne.
0: To czy ten ból oznacza, że już zerwaliśmy jakieś mięśnie, czy niekoniecznie?
1: Nie, mówiąc o tych zespołach przeciążeniowych, które gdzieś tam nas powoli wykluczają z codziennych aktywności, nie, to znaczy, że jest tam z takiego fizjoterapeutycznego, może klinicznego punktu widzenia robić jakiś rodzaj zwyrodnienia, bo najczęściej zwyrodnienia nam się kojarzą z kością, prawda, że mamy zwyrodnienie na kości, na chrząstce, ten obraz gdzieś tam znamy z życia codziennego, natomiast nasze tkanki miękkie, tak jak ścięgna, również mogą ulegać zwyrodnieniu. Robią się sztywne, robią się zwapnienia, a jak tkanka, która powinna być elastyczna, jak guma, prawda, taka elastyczna, plastyczna, robi nagle się twarda i napięta, to tym bardziej sprzyja to w przyszłości jakimś takim naderwaniom czy zerwaniom. Czyli najpierw mamy zespół przeciążeniowy, robią się jakieś mikronaderwania, mikrourazy, przeciążenia, zwyrodnienia i to w przyszłości też może prowadzić do poważnych urazów.
0: Czyli żeby tego unikać, trzeba zawsze, ale to zawsze pamiętać o odpowiednim przygotowaniu mięśni.
1: Tak, o przygotowaniu mięśni, mówiąc o tych urazach ostrych jak najbardziej i tych przeciążeniowych również, oraz być uważnym. Jeżeli, tak jak powiedziałam, często bagatelizujemy my jako pacjenci. Ja sama jestem fizjoterapeutą i przyznam się Państwu szczerze, że czasami mówię, oj, rozchodzę. Oj, przejdzie, poczekam, rozchodzę. No nie, pewnych rzeczy się nie da rozchodzić. I ten efekt rozchodzenia obraca się przeciwko nam, więc jeżeli pojawia się coś takiego, nie czekajmy, szukajmy pomocy. Najczęściej taką grupą pierwszego kontaktu jesteśmy my jako fizjoterapeuci, którzy mamy bardzo dużo umiejętności, różnych technik, żeby z takimi już początkowymi przeciążeniami sobie bardzo fajnie poradzić.
0: A jak wygląda sam proces diagnostyki, żeby postawić odpowiednią diagnozę?
1: Przede wszystkim diagnoza powinna być funkcjonalna i diagnoza powinna być kliniczna, radiologiczna, czyli funkcjonalna, czyli to jest to, co my jako fizjoterapeuci robimy. My sprawdzamy, mamy takie swoje baterie testów, którymi jesteśmy w stanie stwierdzić, czy dany mięsień jest cały, czy jest w dysfunkcji, naderwany, czy mięsień, czy więzadło, czy ścięgno. My jesteśmy do tego świetnie przeszkoleni. Natomiast za tym następnie idzie diagnoza radiologiczna, czyli najczęściej odsyłamy pacjenta do lekarza ortopedy. Pacjent, jeżeli jest faktycznie sytuacja poważniejsza, dostaje skierowanie na rezonans lub na USG albo na rentgen i jest to ta diagnoza właśnie radiologiczna. Bardzo fajną rzeczą jest, jeżeli my jako fizjoterapeuci mamy tutaj

0: we współpracy dobrego ortopedę i wspólnie możemy radiologicznie, klinicznie i funkcjonalnie razem tego pacjenta zdiagnozować i podjąć wspólnie decyzję, co z nim dalej robimy. Czy to jest pacjent do zachowawczego leczenia, czyli właśnie do rehabilitacji, ćwiczenia, zabiegi fizykalne, czy może jednak jest to już pacjent, który podlega takiemu leczeniu ortopedyczno-chirurgicznemu. Ale to jest razem w współpracy właśnie z ortopedą. Znaczy my jako fizjoterapeuci nie powinniśmy decydować, czy pacjent powinien iść na operację, czy nie.
1: Czy rzeczywiście ta rehabilitacja jest potrzebna? Nie wystarczy do bolącego miejsca przyłożyć lodu?
0: Schłodzenie jest bardzo dobrą rzeczą, generalnie. Kiedyś bardzo popularna była zasada Price, teraz jest bardzo ładnie brzmiąca zasada Peace and Love. To jest zasada, która mówi o sposobie postępowania po urazach tkanek miękkich, czy skręcenia, stłuczenia, zwichnięcia, czy też naderwania mięśni. Kiedy właśnie mówimy o tym chłodzeniu też, bo zimno jest taką najprostszą metodą radzenia sobie, prawda, ze stłuczoną tkanką. Ja jeszcze jestem pokoleniem, gdzie nam babcie przykładały zimny nóż albo jakąś zimną taką ostre narzędzie, bo tylko to było zimnego w domu. W dzisiejszych czasach mamy już bardziej humanitarne metody, prawda? Są żelki różnego rodzaju, czy takie żele chłodzące, bo faktycznie zimno jest takim najprostszym, najtańszym środkiem przeciwzapalnym, przeciwbólowym, więc jak najbardziej. To pomaga, ale to jest na chwilę.
1: Czyli jak przestaje pomagać, to wtedy czas udać się do specjalisty.
0: Zgadza się, jak najbardziej. Nie bagatelizować, nie czekać, aż się rozchodzi, tylko poszukać specjalistycznej pomocy, żeby nie doprowadzić do tak zwanej eskalacji, czyli do nadrywania albo do urazu dalszych tkanek, prawda? Bo jeżeli faktycznie nie mamy jakiejś tkanki całej, to nasz staw nie jest stabilny. Jest duże ryzyko, że będziemy uszkadzać co jeszcze innego w tym stawie nam zostało. Nasza budowa anatomiczna jest dosyć skomplikowana, więc tych tkanek jest bardzo dużo. Tak samo jak stan zapalny. Tutaj podam może przykład uszkodzonej łękotki. To jest coś, co często w kolanach się zdarza po różnych urazach lub też mogą być urazy takie przeciążeniowe. I czasami pacjenci mówią, oj, chodziłem już z tym tyle czasu, to jeszcze pochodzę pół roku albo rok czasu. Uszkodzona łękotka powoduje, że w tym kolanie jest cały czas taki ognisko stanu zapalnego. Tak jakby mały ognisko gdzieś tam się tli. My możemy z tym chodzić. Noga nam kolokwialnie nie odpadnie, ale trzeba pamiętać o tym, że ten tlący się stan zapalny powoduje, że uszkadza nam się chrząstka. A chrząstka stawowa to jest taka struktura, że jak już raz się uszkodzi, to jest to od razu taki przednówek do choroby zwyrodnieniowej, więc to tak nie można pewnych rzeczy bagatelizować, bo w perspektywie 2-3 lat może z tego po prostu wyjść dużo bardziej poważna rzecz.
1: Powiedzmy, że miałem ten uraz, jestem już po rehabilitacji. W jaki sposób mogę ocenić, czy już mogę wrócić do treningów?
0: Powrót do aktywności sprzed urazu, czy sprzed operacji, czy takiej aktywności sportowej, ruchowej, też powinien oczywiście być radiologiczny, czyli przed robiłem jakieś badanie rezonans, czy USG, czy rentgen. Należy to powtórzyć po zakończonym leczeniu, żeby zobaczyć, czy ta tkanka już jest zdrowa, czyli to ocena radiologiczna, kliniczna i ocena funkcjonalna, czyli też my jako fizjoterapeuci albo trenerzy medyczni do tego jesteśmy przygotowani, aby takiego pacjenta poddać znowu pewnym bateriom ruchowych testów i ocenić, czy faktycznie ta tkanka jest już elastyczna, rozciągliwa w danym zakresie, ale również w przypadku sportowców posiłkujemy się testami na specjalnych aparatach pomiarowych, tak jak w Białej Podlaskiej, w Regionalnym Ośrodku Badań i Rozwoju mamy laboratorium biomechaniki, czy też w innych ośrodkach sportowych w Polsce, w dużych klinikach ortopedycznych. Takie laboratoria biomechaniczne są, gdzie są platformy, są dynamometry, gdzie w warunkach liczbowych możemy pokazać, który mięsień jak działa, jakie mamy różnice między jedną a drugą stroną. Są pewne wytyczne odnośnie każdej dyscypliny sportowej, które pokazują nam, jaki dopuszczalny na przykład deficyt mięśniowy jest możliwy, aby zawodnik mógł wrócić do gry. Więc w dzisiejszych czasach naprawdę można tego pacjenta, zawodnika przebadać, żeby był w dobrej formie, w najlepszej formie dopuszczony do powrotu na boisko.
1: Czyli po takim specjalistycznym badaniu jesteście w stanie też zrobić taki indywidualny program człowiekowi na siłownię?
0: Tak, tego typu pomiary pokazują dokładnie ten dysbalans, czy te deficyty mięśniowe, mięśniowe pomiędzy prawą, lewą stroną oraz pomiędzy tak zwanym przodem i tyłem, prostownikami, zginaczami. Ujęte jest to w wartościach liczbowych, więc tam nie ma niczego na oko, że tak powiem, mierzonego. To też jest bardzo fajna rzecz, ponieważ zawsze jest tak, że te wartości liczbowe tych naszych pacjentów jakoś tak bardziej motywują. Jak widzą, że są duże deficyty, po 3 miesiącach robimy kolejne pomiary. No, poprawa jest, ale nieznaczna, więc jest to bardzo prosty feedback, bardzo, bardzo prosta informacja zwrotna dla pacjenta, że nie przyłożył się, więc czekamy, aż to nastąpi. Są też placówki ortopedyczne, które na przykład wymagają tego typu badań u zawodników przed operacją, jeżeli jest taka oczywiście możliwość, ponieważ dany ortopeda zna stan wyjściowy przed operacją, jak to wygląda mięśniowo i następnie po operacji, czasami jest to 3., 6. lub 12. miesiąc po operacji, ortopeda wymaga ponownie takiego badania, aby móc bezpiecznie i z głową zakończyć leczenie, więc już na takim poziomie zaawansowanym sportowym z tego typu technologii rzeczy się korzysta, żeby to było bezpieczne. I też, żeby ten proces rehabilitacji, który trwał ileś tam czasu po takim urazie czy po operacji, żeby to po prostu było bezpiecznie zakończone.
1: Czy w sumie te nowoczesne urządzenia pomiarowe, którymi też AWF dysponuje, jesteście w stanie stwierdzić, nie wiem, przychodzi bokser i chce sprawdzić, czy ma prawy czy lewy sierpowy mocniejszy?
0: Możemy. Niekoniecznie musimy to na sobie sprawdzać, zgadza się. Mamy urządzenia pomiarowe, które faktycznie siła ciosu, siła kopnięcia, wyskoku, lądowania czy jakiejś innej czynności ruchowej może być przebadana. I tutaj może, nie wiem, czy Państwa zaskoczy, czy niekoniecznie w sporcie zawodowym, ale również wielu pacjentów, którzy prowadzą ten sport może amatorsko, ale też na bardzo wysokim poziomie, bo biegają w maratonach, czy też biorą udział w innych takich rywalizacjach sportowych. Również chcą ci pacjenci wiedzieć, na jakim etapie jest ich, w jakim fazie gojenia, czy rehabilitacji, czy sprawności jest ich organizm. Więc w sporcie, czy zawodowym, czy amatorskim, ale w tym wysokim sporcie, tego typu technologie, to jest po prostu taka rzecz codzienna, bo to po prostu po urazach, czy ostrych, czy przeciążeniowych musi być. Jak najbardziej.
1: Bywa, że kontuzje wracają, albo jak temu zapobiegać?
0: Bywa, że kontuzje wracają. Najczęściej kontuzje wracają wtedy, kiedy pacjent zbyt wcześnie wraca do aktywności na własną rękę, albo po prostu najczęściej pacjenci nie czują, że coś ich boli, bo faktycznie przy dobrej rehabilitacji, dobrej operacji, po kilku tygodniach pacjenta już nic nie boli, ale to nie znaczy, że tam się wszystko w środku zagoiło. I zbyt wczesny powrót na własną rękę, bez tej oceny klinicznej, funkcjonalnej, najczęściej kończy się ponownym urazem. No, znamy wiele historii przecież z boisk piłkarskich, polskich czy światowych, gdzie zbyt wczesny powrót prowadził do kontuzji tego samego kolana albo drugiego. Na to też są badania naukowe i statystyki są tutaj bezlitosne, więc zbyt wczesny powrót najczęściej prowadzi do kolejnej kontuzji tego samego stawu albo przeciwległego. W przypadku pacjentów po tych urazach takich przeciążeniowych występuje przeciążenie też innej struktury. Nasz organizm jest tak zbudowany, że u nas to nie są naczynia oddzielne, są wszystko naczynia połączone. Jeżeli źle pracuje mi staw skokowy, na pewno po jakimś czasie będzie mi źle pracował staw kolanowy i biodrowy. Jak nie w tej kończynie, to w drugiej. Nie da się po prostu tylko pracować jedną częścią. To jest całe ciało, więc jak nie doprowadzimy do pewnej normy, pewnej części tkanek, na pewno wystąpi uraz w najbliższym czasie albo tej samej tkanki, albo jakiejś sąsiadującej. To nie jest jako straszenie, absolutnie, proszę mnie źle nie zrozumieć. To jest bardziej jako takie uzmysłowienie, że nasze ciało to jest jedna całość i to potrzebuje też całościowego podejścia, jak najbardziej.
1: Jeszcze na zakończenie wrócę do tych pielgrzymów, bo to mnie bardzo interesuje. Dużo takich osób trafia z pielgrzymki z urazami i z czego to wynika?
0: Może już troszeczkę coraz mniej. To też wynika z tego, że ta świadomość jest inna dzisiejszego pacjenta. Z czego to wynika? Te przeciążenia, tak jak powiedziałam, wynikają z tego, że pacjenci są nieprzygotowani. Już pomijając nadwagę kilogramów, którą często dźwigają ze sobą, z otyłości lub nadwadze, to też często do tego dochodzi jakiś plecak, prawda? Czy jest to pielgrzymka, czy jest jakiś inny rajd pieszy, w góry, no bo chodzi o to, żeby to jest sytuacja pacjenta, który codziennie pokonuje 30 parę kilometrów, czyli ciężar zadany nadwagi. Druga rzecz to jest nieodpowiednie obuwie. To jest ta rzecz. Bardzo często jest to...
1: Nie daj Boże, nierozchodzone.
0: Nierozchodzone, dokładnie, albo już za mocno zużyte, to też czasami się zdarza. Oraz no właśnie brak tego przygotowania motorycznego. Coś, co często się powtarza, to są złamania zmęczeniowe kości, czyli takie jak rysa na szkle, na porcelanie, takie rysy są na kościach stóp, właśnie po takich nieodpowiednio zadanych obciążeniach pieszych. I też zapalenia rozcięgna podeszwowego, czyli takiej struktury, która jest pod stopą i potem po takich powrotach ten stan zapalny ciągnie się kilka tygodni albo kilka miesięcy, kończąc się tak zwaną popularnie ostrogą piętową. Jak pacjent przychodzi z ostrogą piętową, mówi, że no nie wie skąd to się wzięło, my wiemy skąd to się wzięło. Ostroga piętowa to jest taka typowa konsekwencja właśnie urazu przeciążeniowego. To nie jest coś, co się robi w miesiąc. Na dobrą ostrogę piętą pacjent musi sobie naprawdę zapracować. To tak wygląda.
1: A to bardzo często osoby na tą ostrogę piętową narzekają, ale da się to jakoś wyleczyć?
0: Leczenie jest trudne, to nie jest łatwe. Najczęściej trudność leczenia wynika z tego, że trzeba zmienić biomechanikę całego ciała. Chodu, biegu, tańca, jak ktoś tańczy. A to nie jest łatwe. Tak jak mówiłam, pewne nawyki ruchowe, my się uczymy też tych złych nawyków bardzo szybko. Natomiast odplastycznienie tego w drugą stronę nie jest łatwe. To wymaga dużo pracy i cierpliwości ze strony przede wszystkim pacjenta. Dużo terapii manualnej, odpowiednich zabiegów też fizykalnych. Rzadko się to kończy interwencją chirurgiczną. Czasami trzeba, niestety. Dobre obuwie, no dużo modyfikacji. Jeśli ktoś ma początki ostrogi piętowej i chce się podjąć leczenia, czyli fizjoterapii, treningu, bo raz mówię, to jest związane z treningiem całej nogi, całej podstawy, tą biomechanikę, tej całej kolumny trzeba zmienić. Zmiana obuwia często, no niestety to muszę powiedzieć, my nie mamy w Polsce ładnego obuwia ortopedycznego. Sama przez to przechodziłam i gdy pewnego czasu musiałam po obuwie ortopedyczne sięgnąć jako dużo młodsza osoba, to nie jest coś, co kobieta w wieku 20 paru lat czy 30 chce nosić na nodze, no ale jakoś sobie z tym radzimy. Natomiast może da się do końca wyleczyć, trudne są te statystyki, bo to też kwestia wieku pacjenta. Na pewno da się podgoić, na pewno da się pewne rzeczy zmienić i na pewno warto o to powalczyć, bo ostroga piętowa, jak ktoś miał, to wie, że to jest bardzo trudna rzecz. Tylko wymaga to bardzo wielu zmian i takich konsekwencji w działaniu, zwłaszcza u pacjenta.
1: Trochę przewrotnie powiem powiedzenie, urazy, kto ich nie miał, niech pierwszy rzuci kamieniem. Natomiast wszystko o tym, jak ich unikać oraz jakiego rodzaju one są, o tym opowiadała Martyna Jarocka, fizjoterapeutka i nauczyciel akademicki Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej. Dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
2: Aby unikać większości urazów, warto do każdej aktywności fizycznej stosownie się przygotowywać. Ważne jest także zadbanie o rozwój mięśniowy ciała, który w znacznym stopniu chroni nas przed urazami. Jeśli na przykład dużo chcemy chodzić, to warto zadbać o dobrze rozchodzone buty, a także założyć skarpety ograniczające tarcie. Klub krótkofalowców w Białej Podlaskiej został zawiązany kilkadziesiąt lat temu. Później zniknął z rynku, ale za sprawą Wiesława Sadownika i kilku innych krótkofalowców jego działalność wznowiono.
3: Wiesław Sadownik, znak wywoławczy, Stefan Paweł 8, Stefan Wanda. Jesteśmy w siedzibie klubu Stefan Paweł 8, Paweł Bożena Paweł. Bialski Klub Radiowy, Koło Naukowe, SP8 PBP.
1: Który ma już swoją historię wieloletnią.
3: Wieloletnią, tak jest. Ja specjalnie z archiwów zgromadzonych przez kolegów krótkofalowców w Lublinie wyciągnąłem historię. Wydrukowałem sobie karteczkę. Ja dostępu do tych materiałów nie mam, ale trzeba sobie powiedzieć, że w tamtych latach, kiedy klub był zakładany, wszystkie informacje na temat krótkofalowców były raz, że ściśle tajne, dwa, że obligatoryjne, bo zakrawały o, że tak powiem, szpiegostwo.
1: To może zanim o tej historii powiemy, to na czym polega to krótkofalarstwo?
3: No krótkofalarstwo generalnie polega na tym, żeby na falach krótkich, czyli trochę innych niż wolna Europa, powiedzmy krótszych niż wolna Europa, albo porównywalnych, nawiązywać łączność, ale prywatną, z kolegami, krótkofalowcami, no praktycznie z całego świata.
1: I tutaj widzę przed sobą taką, no nie wiem jak to nazwać, blaszkę z przyciskiem.
3: Blaszka z przyciskiem, to jest po prostu klucz telegraficzny Morsa w wersji, że tak powiem, szwedzkiej albo takiej polskiej przed powojennej już, klucz zwany Szwedem, którego lubię po prostu, bo dopasowałem do swojej ręki, swoją rękę do niego powiedzmy i na tego klucza używam, jeżeli nadaję ręcznie telegrafię Morsa.
1: Czyli całość właśnie polega na tym, żeby nadawać alfabetem Morsa.
3: Tak jest, trzeba znać alfabet Morsa. W latach, kiedy zdawałem egzamin na krótkowalowca, bo jest to rzecz wymagająca zdania egzaminu, takie hobby, to było wymagane znajomość telegrafii Morsa, to znaczy polegało to na tym na egzaminie, że pan siedział przy pulpicie i nadawał przez głośnik sygnały, takim kluczem właśnie, a egzaminowani siedzieli w ławkach szkolnych i na karteczkach ołówkami pracowicie pisali grupy literowo-cyfrowe. Jakoś zdałem ten egzamin, a później to już poszło, bo to w miarę używania oczywiście nabywa się coraz większej biegłości.
1: No właśnie, ja tak tutaj zauważyłem, że pan tak szybko czyta, że jak dla mnie to jest język chiński.
3: To prawdopodobnie po prostu kwestia melodii. Znaków jest znacznie mniej niż w chińskim, bo tyle co w łacińskim. No plus cyfry. Są też jakieś znaki przestankowe. Nie nadaje się okrągłych słów, tylko się nadaje słowa skrócone do określeń slangowych, najczęściej zapożyczonych z angielskiego. Pojedyncze, podwójne, potrójne litery. Czyli nadaje się slangiem i kodem Q.
1: I tutaj można sobie tym językiem rozmawiać z całym światem?
3: Tak.
1: Dla każdego kraju jest taki sam ten język?
3: Tak. Generalnie tak. No oczywiście pozdrowienia na przykład. Rosjanie nadają trzy litery, pozdrawiają z DSW, co oczywiście znaczy do swidania. Francuzi nadają zazwyczaj MRC, czy co oznacza merci, jako dziękuję.
1: A my jak?
3: A my nadajemy po angielsku TU, dziękuję i koniec, co jest skrótem o thank you oczywiście. Jest kod Q oczywiście. I to jest taki bardziej historyczny, powiedzmy, przyjęty jako norma, nie związany ze slangami żadnymi, nie jest skrótem angielskiego, ale tak jest. I tak na przykład łączność, to w kodzie Q to jest QSO, potwierdzenie łączności to QSL, nasłuch łączności to jest SWL, Shortwave Listing, to można akurat sobie znaleźć jakieś tam, że to jest akronim, a poza tym, jest mnóstwo tego i uczymy tego na kursie, to znaczy inaczej, jak ktoś chce przystąpić do egzaminu, to się uczy takich rzeczy na kursie, bo one będą ewidentnie przydatne, bo nawet prowadząc łączność foniczną, a takich łączności przecież robimy teraz również dużo, używa się tego rodzaju slangu i kodów. Nikt nie zna wszystkich języków świata, więc najczęściej porozumiewamy się na fonii również w języku angielskim.
1: Czyli jakby pan teraz tutaj face to face z Chińczykiem spotkał się, to prędzej alfabetem Morsa byście się dogadali niż bezpośrednio przy użyciu języka.
3: Nie, pewnie przy użyciu języka angielskiego byśmy się dogadali.
1: Ale nie chińskiego.
3: Na pewno nie chińskiego. No, nawet nie wiem, jak jest dziękuję po chińsku.
1: No dobrze, a tutaj przed chwilą pan zademonstrował, odsłuchał kogoś i łatwo namierzył, że nadaje z Rosji.
3: No bo znak wywoławczy jest zbudowany w sposób standardowy i to jest Międzynarodowa Unia Telekomunikacyjna ustaliła, jakie prefiksy, czyli te pierwsze znaki do jakiego kraju należą. I jak ktoś nadaje spod znaku R albo RA, czy tam RV, RU, to wiem, że to jest Rosjanina. No, a jak już odczytam cały jego znak, to mogę wpisać w serwisie qrz.com ten znak i się dowiedzieć, kto to jest, bo najczęściej taka osoba, która porusza się w świecie radiokomunikacji, jakoś tam próbuje się chwalić tym swoim znakiem wywoławczym, więc jak odebrałem RA0AY, to od razu można było na tej stronie sprawdzić, że człowiek nadaje z kraju krasnojarskiego.
1: I nazywa się Sergiej Cewicz.
3: Zimcewicz. No w każdym razie, nie ma jego fotografii, u innych to pewnie by była. W każdym razie nasz klub też tam ma swoją stronę. Jak wpisać SP8 PBP, to się pojawi to, co ja tam zamieściłem na temat klubu. Łącznie z jakimiś...
1: Już chyba nawet podpowiedź wyskakuje.
3: A to pewnie tak, bo koledzy sprawdzali, czy ja jakąś kartkę QSL włączyłem, czy nie. To jest ta kartka QSL. Jest pokazana na niej Akademia Bialska. Jest herb Białej Podlaskiej. Mamy do niego prawo. Rada Miasta pozwoliła go używać na kartach QSL.
1: No dobra, to idziemy przejdziemy do tej historii teraz, bo przygotował się pan z historii, a historia nas bardzo interesuje, zwłaszcza jeżeli chodzi o Bialski Klub.
3: No, więc proszę pana tak. Klub zarejestrowano jako Klub Krótkofalowców przy Powiatowym Domu Kultury w Białej Podlaskiej w roku 1931.
1: A założycielem kto był?
3: O, to była grupa ludzi. ARU, SP8 ARU, Jakubiak, Heniek, Henryk, już nie żyje. On prowadził sklep fotooptyczny w Białej, słynny optyk. Ponadto ARY, ARJ z Leśnej, a wcześniej pracujący na radarach w Rozkoszy, JM, Besku. Mówię o znakach wywoławczych. Dla nas to jest tak jak nazwisko. Tak jak mówiłem, znak wywoławczy jest unikalny w skali świata. W związku z tym, jak ktoś jest SP8SW jak ja, no to wiadomo, że tam innego nie ma takiego. Takich z sufiksem SW jest w Polsce kilku, czyli prawdopodobnie mających takie inicjały. Natomiast SP8SW jest tylko jeden na cały świat i tego Urząd Komunikacji Elektronicznej pilnuje, wydając pozwolenia radiowe.
1: Skąd to krótkofalarstwo wzięło się w ogóle w Białej Podlaskiej?
3: Po prostu było trochę amatorów krótkofalowców. To są najczęściej ludzie, którzy uczyli się w jakimś technikum czy zasadniczej szkole zawodowej. Przypomnę, że w parku w oficynie zachodniej mieściło się szkoła zawodowa zwana Szpulkami, ale w tamtym czasie miała też oddziały uczące radioelektroniki. Po prostu byli potrzebni serwisanci na tym terenie. W związku z tym uczono takich ludzi. I aktualny nasz mistrz wszystkich sportów krótkofalowych, SP8 Natalia Roman, Andrzej Jarząbkowski, właśnie tam zaczynał nauki. I obok tej oficyny zachodniej, w baraczku takim, który kiedyś podobno był, ja tego nie pamiętam, ale podobno był salą gimnastyczną tej szkoły zawodowej, dopóki się nie zawalił, to tam też mieścił się klub SP8 PBP na samym początku swojego istnienia.
1: To w takich latach świetności ilu najwięcej członków mieliście?
3: Myślę, że to było kilkanaście osób w tamtych czasach. Później
1: to sporo.
3: Dorosło. Ja w tej chwili wypisałem sobie z serwisu Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ile jest czynnych licencji w Białej i okolicach, łącznie z Wólką Dobryńską, Terespolem i tak dalej, Bohukałami, Czosnówką, Drelowem. Nie, to Terebela.
1: Trochę tych krótkofalowców jest.
3: W chwili jest 50. Wtedy to było kilkanaście osób.
1: Czyli jednak ta popularność cały czas się utrzymuje.
3: Jakiś czas temu była. To mówię, to byli ludzie związani w jakiś sposób z radiem i radiokomunikacją, a trzeba wiedzieć, że wtedy łączność była jednym z podstawowych, no powiedzmy, działów obronności. No i radia w formie analogowej używali wszyscy, i policja, i wojsko, i straż pożarna, a później jeszcze i obrona cywilna.
1: Czyli można było sobie posłuchać, o czym wojsko i policja nadają.
3: No można było, chociaż było to ryzykowne. To znaczy słuchać sobie można było, chociaż było ryzykowne w ten sposób, że o każdym milicja wówczas zbierała informacje i posiadanie urządzenia radiowego było odnotowywane w dokumentacji policyjnej, milicyjnej i nadzorowane w jakiś tam sposób co pewien czas. Przychodził dzielnicowy i sprawdzał, jak się moje radio ma. Ja nie miałem radia.
1: To tak na przestrzeni lat zapytam, bo kiedyś te radia do nadawania wyglądały zupełnie inaczej niż te współczesne. Mocno ta technologia poszła do przodu?
3: Oj, bardzo mocno. W tamtych czasach to albo miało się urządzenia z demobilu, w sensie no, wojenne urządzenia wręcz, jakaś radiostacja czołgowa 10RT albo radiostacja piechoty RBM1, która nadawała na paśmie 3,5 MHz. No oczywiście, żeby miała jakiś zasięg większy niż radiostacja polowa, no się do niej dopasowywało odpowiednią antenę odpowiedniej długości, na którą w warunkach polowych pluton czy tam batalion nigdy nie miał miejsca, bo była taka antena co najmniej pół długości fali plus wysokość zawieszenia kilkanaście metrów przynajmniej. Więc krótkofalowcy, pamiętam, w klubie lokowskim SP8 KGI była radiostacja RBM, na której ćwiczyłem też telegrafię.
1: To jeszcze kiedyś nie było tak, że każdy miał w domu takie radio, bo to zbyt drogie urządzenie.
3: To były nie dość, że drogie, to bardzo reglamentowane. No nie można było sobie pozyskać z wojska ani stąd i zowąd radiostacji. Zresztą posiadanie jakiejkolwiek radiostacji no, musiało być powiązane właśnie z członkostwem w PZK, w Polskim Związku Krótkofalowców. Niemców z pozytywną opinią milicji i kilku urzędów po drodze, o których no, nawet nie wiemy. Natomiast wiemy, skąd się wzięły w archiwach państwowych w Lublinie papiery. No. Mianowicie się wzięły z UB, bo tam spływały wszystkie. I teraz ja nie wiem, nie znam tej historii. 60. lata mi się kojarzą, ale w 61. roku, kiedy klub był zakładany, tak? W 61. roku to ja miałem ile? 52, 61, 9 lat. To znaczy ja się już bawiłem w elektronikę, powiedzmy, ale nie w krótkofalarstwo jako takie. Natomiast pamiętam, że mnie rodzice chcieli bijać, ponieważ o mnie policja zaczęła rozpytywać, kiedy ja się zacząłem interesować klubem radiowym po prostu. Bo policjant chodził po sąsiadach i rozpytywał o mnie, co za bachor. No.
1: Tak to było. A jeżeli chodzi o to współczesne krótkofalarstwo, to jakie trzeba mieć, nie wiem, też egzaminy, tak, poświadczenia, żeby i pozwolenia specjalne?
3: Nie, jest to oczywiście na to, żeby słuchać, to nie trzeba nic. Żeby sobie zrobić radio, to nie trzeba go nigdzie rejestrować. To wiadomo, można sobie kupić radio, jak się ma pieniądze.
1: A jaki to jest wydatek?
3: No to rzędu kilku tysięcy złotych, powiedzmy. 2-3 tysiące to już jest takie maleńkie radio samochodowe, jakie my tu mamy w klubie.
1: Czyli sporo. To zupełnie inna cena niż CB Radio.
3: No tak, tak. CB Radio jest formą, że tak powiem, citizen band, czyli pasma obywatelskiego. No i jako takie, no mówi się, że wymaga jakiejś tam licencji, ale to nie tyle licencja, co homologacja dla samego radia, żeby nie zakłócało. Więc to radio musi mieć kwit, że się nadaje do pracy w ogóle w eterze, że nie robi dziwnych rzeczy na falach radiowych. Natomiast operator nie potrzebuje żadnych kwalifikacji udowadniać. Natomiast, żeby być krótkofalowcem, to trzeba zdać egzamin w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej. Takie egzaminy są organizowane tam kilkanaście razy w ciągu roku w każdej z regionalnych dyrekcji UKE i w Lublinie, i w tym na stronie UKE amatorskiej jest, proszę pana, wykaz pytań przykładowych, jest podany zakres wiedzy, jaki trzeba mieć w trybie testu, ale w siedzibie UKE za ten test trzeba zapłacić. W siedzibie UKE się zdaje ten test. Jak się go zda, to można wystąpić o pozwolenie radiowe.
1: Tutaj patrzę, że jest pan obłożony radiami. Rozumiem, że każde do czegoś innego służy?
3: Nie, tak. To radio tutaj, które teraz wyłączyliśmy, służy do łączności lokalnej na paśmie 2 metrów. To jest takie pasmo, które, no powiedzmy, UKF-owe, gdzie łączność odbywa się w zasadzie w zakresie horyzontu, to znaczy widzialności horyzontu. Mamy tutaj w okolicy przemienniki na wysokich obiektach po to właśnie, żeby rozszerzyć horyzont. Dlatego możemy na przykład z tego radia tutaj przez przemiennik rozmawiać z Łosicami, Międzyrzecem, Terespolem, Wólką Dobryńską, gdzie mamy dobrego kolegę jednego i drugiego, czyli w okolicy. Mamy też tutaj dostęp do przemiennika w Chotyczach, który jest na maszcie w Chotyczach, znaczy nie na samym czubku, tylko gdzieś tak w połowie, na 100 kilkudziesięciu metrach. No i ten zwiększa nasz zasięg, no już znacznie poza horyzont, bo do Chotycz jest 40 kilometrów i tam, powiedzmy, w zakresie no 50 kilometrów od tego, w promieniu 50 kilometrów od tego przemiennika, no też się komunikujemy z kolegami, którzy by chcieli się komunikować. Inna sprawa, że coraz mniej chętnych do rozmów analogowych tego rodzaju jest. Natomiast to drugie radio, to mimo że niewiele większe od poprzedniego, to ma 100 watów mocy, a nie 10, i ma wszystkie pasma amatorskie obsadzone, to znaczy na wszystkich pasmach amatorskich możemy nadawać, gałeczką się stroi częstotliwość płynnie i nadajemy z mocą 100 watów. To zapewnia w dobrych warunkach propagacyjnych zasięg globalny. Dobre warunki propagacyjne to no ta moc plus odpowiedni stan jonosfery.
1: A tamto urządzenie, co to jest?
3: Tam jest zasilacz, to jest zasilacz, to jest zegar.
1: A to zegarek to poznałem.
3: Skrzynka antenowa. Skrzynka antenowa jest do tego, żeby dopasować antenę, bo radiostacja sama, samo pudełko z radiem, nie działa, jeżeli do niego nie podłączyć anteny. Tutaj Jurek próbuje dostroić antenę, a ona się nie daje. Czerwona lampka świeci, nie.
1: Trzeba gwizdać.
3: Nie, to po prostu trzeba podać jakiś sygnał. A teraz przełączymy antenę, tam jest przełącznik antenowy i coś tu nie działa. A i tam.
1: Czyli bywa, że coś przestaje działać.
3: No tak. To oczywiste, że trzeba walczyć z techniką, trzeba walczyć tak czy owak. Immanentną cechą krótkofalarstwa jest to, że jest to łączność improwizowana ad hoc. Zawsze. No nie jest tak, że można się umówić i że będzie działało. O, się zestroiło. A teraz nie. A czasem tak. O, powarczały, już jest dobrze, zostaw, bo żeby nie psuć.
1: Czyli jak na zielono świeci, to znaczy, że wszystko jest dobrze.
3: Tak, tak, jak zielona lampka świeci, to jest okej.
1: Tak na pierwszy rzut to bardzo skomplikowane wszystko.
3: Nie, tam jest prosta sprawa. Jest radiostacja, gdzie jest wytwarzany sygnał. Jest tam z tyłu gniazdo antenowe, potrzebny jest kabel antenowy i antena. Antena ma być porównywalna w jakiś sposób, porównywalna z długością fali, na której nadajemy. A nadajemy na rozmaitych. Od 160 metrów długości fali, no to trzeba mieć, kurde, 80 metrów z placu, żeby taką antenę uczepić. Dobrze, żeby ona miała jakąś taką...
1: To tutaj jaką antenę macie?
3: Tutaj mamy antenę długości 40 metrów, rozwieszoną między budynkami i to tak na skos, żeby się zmieściła.
1: Spora.
3: No 40 metrów drutu, no. Mamy też drugą 20-metrową, ta się nadaje bardziej na wyższych pasmach, właśnie porównywalnych tą długością, to znaczy 20 metrów długości anteny odpowiada 1/4 długości, czy tam połowie długości powiedzmy, i zaczyna się, w związku z tym nadaje się na pasmo 40 metrów, czyli 7 MHz. No tutaj mamy jakąś stację foniczną w tej chwili.
1: Ktoś nadaje. No i znowu Rosja.
3: Tak jest, bo po rosyjsku z Rosji jest najbliżej i tam ludzie jeszcze po prostu lgną do radia, ponieważ radio to jest swoboda wypowiedzi. A no, co prawda jest obawa, że słuchają w każdym inspektoracie obrony cywilnej i w paru innych inspektoratach prawdopodobnie. Były odbiorniki komunikacyjne bardzo wysokiej klasy, przy których siedzieli koledzy krótkofalowcy i słuchali, co inni koledzy krótkofalowcy opowiadają przez radio. Czy czasem nie zdradzają pozycji, czy czego tam, no, artylerii, czy co? Oczywiście, że nie zdradzali i nie było, nie słyszeliśmy o sprawach, jakoby jakieś takie były incydenty. Natomiast bywały incydenty związane raczej z CB Radio. No. Na CB Radio uważa się, że nie można zidentyfikować nadawcy. No i tutaj jesteśmy zobligowani przy każdej transmisji podawać swój znak wywoławczy. Kiedyś była konieczność, po prostu przymus administracyjny zapisywania na papierze każdej łączności. To znaczy, nazywało się to, że prowadzimy papierowy log łączności. Więcej, w tych latach 60., pionierskich latach, do lat 80., kopia tego logu musiała być wysyłana okresowo raz na kwartał, raz na pół roku, a przynajmniej raz na rok do Lublina właśnie, do zarządu oddziału, żeby pokazać, kogo wołaliśmy, albo kto nas wołał. I ja tutaj to nie mam z sobą tych starych logów, ale to było tak, że była książka formatu A4, a kartki były podwójne i się wkładało kalkę, przez kalkę się pisało, zapisywało łączności, tak jak tutaj piszę, mamy tutaj znaki wywoławcze, kiedy, o której godzinie, na jakim paśmie, na jakiej częstotliwości wręcz, i z jakimi raportami, to akurat na techniką cyfrową, więc tu w decybelach widać słyszalność, znaczy z jaką intensywnością słyszymy sygnał, jak nas korespondent odbiera. To wszystko musiało być zapisane długopisem.
1: A jak często sobie tak siadacie i rozmawiacie z całym światem?
3: To już wyłącznie zależy od predyspozycji. Ja jestem na tym etapie w moim wieku, że już wszystkich łączności, które można by zrobić, oczywiście nie robię. No. Ja próbuję łapać te odległe kraje, prawda, czyli DX-y.
1: Skoro tutaj znaleźliście sobie taki przyczółek w Akademii Bialskiej, to domniemam, że próbujecie zarażać studentów tą pasją.
3: Próbujemy oczywiście, że tak, i po to to jest tutaj akurat. Bo generalnie klub ma siedzibę u mnie w piwnicy, ale tam trudno przyjmować gości. Już z tego powodu, że tam jest zimno, a z drugiego powodu, że musiałbym sprzątać.
1: I zainteresowanie młodzieży jest?
3: No, mizerne powiedzmy.
1: Aż dziwne.
3: Kurs krótkofalarski jakiś zorganizowaliśmy. Taki, no, chodziło nam o pewne przygotowanie, przybliżenie odpowiedzi, właściwych odpowiedzi na pytania w tym teście, który UKE później prowadzi przy egzaminie, prawda, żeby wiedzieli, o co pytają na tym teście, czy żeby sprawdzili się, żeby im pokazać, jak się ten test zdaje i jak to ma przebiegać. No to z początku na kilku zajęciach było do 15 osób. Natomiast później zostało trzy osoby.
1: Znikoma ilość.
3: Z tego dwie jadą jutro do Warszawy na egzamin. Także te dwie osoby były takie już zdecydowane, że będą krótkofalowcami, a ci pozostali to nie wiedzieli, czy będą, czy może się rozmyślą.
1: A macie swój fanpage na Facebooku, żeby zachęcać do tego, aby ktoś wstępował?
3: To znaczy ja...
1: Do waszego klubu.
3: Nie mam fanpage'a, tylko prowadzę na Facebooku stronę Bialski Klub Radiowy i tam wrzucam po prostu wydarzenia bieżące. Natomiast nie to, że to jest fanpage. Ja po prostu się nie bardzo nadaję do kreowania mediów, no. Prawdopodobnie. Poza tym, no nawet strony nie mamy takiej własnej, to znaczy nie mamy domeny wykupionej. Można by pewnie się o nią starać w jakiś sposób i w różnych miejscach, ale generalnie ja jestem z pokolenia, gdzie staram się używać możliwie mało funduszy cudzych, w tym oszczędzać sponsorów.
1: A jeszcze muszę zapytać o jedną rzecz, czy spotykacie się z innymi klubami krótkofalowców?
3: O tak, ale to w większości na radiu.
1: Tylko na radiu, nie organizujecie żadnych zjazdów?
3: Nie, zjazdów nie, natomiast zapraszamy na spotkania, jeżeli takowe są. Raz w roku próbujemy organizować spotkania krótkofalowców, z tym, że jest to wydarzenie bardziej towarzyskie. Zapraszamy tych, których znamy, oczywiście do Lublina pójdzie zaproszenie, jak będzie najbliższe spotkanie. To spotkanie prawdopodobnie będzie tutaj w klubie studenta, skoro już mamy lokal. Rektor Grudniewski obiecał, że postara się nas gdzieś wcisnąć w harmonogram wydarzeń w któryś weekend poświąteczny, w kwietniu powiedzmy, czy w maju.
1: Ja jeszcze tak zapytam, co tak naprawdę kręci pana w krótkofalarstwie?
3: No to ja to mam od dzieciństwa, to już w tej chwili trudno, żeby nie kręciło, bo innych hobby nie mam. No może jeszcze oglądanie obrazków, no. W każdym razie ja to mam od dzieciństwa. Tak jak powiedziałem, mając bodajże 9 lat, napotkałem książkę pod tytułem Nowoczesne zabawki niejakiego Wojciechowskiego z żółtą, grubą. I tam ledwo umiejąc, no nie, umiałem czytać już w pierwszej klasie, ale chłonąłem tą książkę strona po stronie, bo tam były opisy takich elementarnych urządzeń elektronicznych i ja myślałem, że będę elektronik, a jak pomyślałem, tak zrobiłem, bo ja później uczyłem się w ogólniaku. I w ogólniaku w drugiej klasie już zdałem ten egzamin, zdałem Morsa już i za przeproszeniem dostałem pierwszy znak wywoławczy. Nazywałem się wtedy SP8 Ewa Olga Roman, EOR i brałem udział na przykład w zawodach krótkofalowców poświęconych urodzinom Lenina.
1: No, na czym takie zawody polegają?
3: No to zawody zawsze polegają na tym, żeby zrobić w określonym czasie możliwie dużo łączności z możliwie dużą różnorodnością krajów, czyli tak zwanych podmiotów. Jest taka lista krajów. Mimo, że dana wysepka należy na przykład do Chin, to liczy się ją jako osobny kraj, bo ona odleglejsza o 200 mil od lądu, nie? Niż 200 mil od lądu stałego, więc od mainland to się bodajże nazywa. No w każdym razie wysepki wszystkie mają swoją podmiotowość w sensie krótkofalarskim. W związku z tym wyszukiwanie tych wysepek, z drugiej strony aktywizacja nadawania z tych wysepek, to jest osobne, kurde, budzące podziw działanie. W tej chwili jest ekspedycja na wyspę Buvet, która jest terytorium norweskim, a leży koło Antarktydy, w połowie drogi między Afryką, cyplem Afryki, a Ziemią Ognistą. To jest najbardziej odległe, niezamieszkałe miejsce na Ziemi. Tam wyprawa krótkofalowców, 20 paru osób, wynajętym statkiem, płynęła 3 tygodnie, walcząc z wichurami, stormami i tak dalej, i z wzburzonym morzem. Ja płynąc z Gdyni do Helu, to nie przestawałem wymiotować przez burtę. A co oni tam przeżyli, to Jezus Maria. Natomiast, żeby wylądować na tej wyspie, a nie liczy się nadawanie ze statku zakotwiczonego tam nawet 200 metrów od wyspy. Musi być nadawane z samego lądu tej wyspy. Więc przewiezienie ze statku na tą wyspę, Buvet, wymaga użycia helikoptera, ponieważ ona jest pokryta lodem, no i to klify lodowe w wysokości kilkudziesięciu metrów, więc nie było mowy inaczej. Więc na statku oprócz 21 osób załogi tej wyprawy i kilku osób załogi płynął też helikopter. No plus zapasy paliwa dla helikoptera, plus zapasy paliwa dla agregatów prądotwórczych, bo to wyspa bezludna, plus namioty, anteny, radiostacje, wzmacniacze, no wszystko, jedzonko. No i ta wyprawa nadaje z tego Buvetu. Przy czym krótkofalowcy całego świata koniecznie chcą mieć zrobiony bufet. I w związku z tym każdy, kto gdzieś usłyszy jakiś bufet, to natychmiast innych powiadamia, że on działa na takiej oto częstotliwości i że on się dowołał. Wcześniej nie ma sensu go powiadamiać, ale jak już się dowołamy, to proszę bardzo, niech się gryzą między sobą. No i w związku z tym tą łączność próbuje zrobić setki, jeśli nie tysiące ludzi naraz. No, z całego świata. No oczywiście on ma anteny kierunkowe, więc tam 3/4 eliminuje przy użyciu anteny, nastawiając ją na właściwy kierunek. Natomiast cała reszta, no, próbuje walczyć o tą wyspę. No i to ma swój urok, bo jak się ma ograniczone zasoby, tak jak ja, typu antena pionowa, nie jakaś tam kierunkowa, wybitna, bo antena kierunkowa, tak jak już wspominałem wcześniej, każda antena wymaga wymiarów porównywalnych z długością fali. Jak mi się w ogródku nie mieści 10 metrów rozpiętości anteny, no to trudno, żebym miał kierunkową. W związku z tym stoi 5 metrów patyka na dachu. Mam antenę we wszystkie strony świata naraz. Poza tym, no, są ludzie ambitni, tak jak ja, którzy nie używają wzmacniaczy. Nie kupują wzmacniacza, nie...
1: A wzmacniacz ułatwia.
3: A wzmacniacz to jest tak zwany, poprawiacz propagacji. Generalnie to, jak mnie słyszą i co ja słyszę, zależy od stanu jonosfery, więc jak słoneczko jest aktywne, ale stabilnie aktywne, nie jakieś tam wyrzuty koronalne i tak dalej, tylko ma, powiedzmy, tam kilkanaście plam na słońcu, które odpowiednio sieją wiatr słoneczny, to jonosfera jest lepiej zjonizowana i lepiej odbija fale radiowe. W związku z tym lepiej odbite fale radiowe lecą mocniej. No tutaj kolega pokazuje wzmacniacz. No niestety to mikrofon, nie kamera, więc nie zobaczymy, ale wzmacniacz jest zacny, tak.
1: To czasami, jeżeli chodzi o tą propagację, to nawet jak z CB radiem się jeździło, to często łapało fale krótkofalarskie.
3: Tak jest, oczywiście, że tak. Ja pamiętam z dzieciństwa, że słyszałem na Radiu Światowid transmisję gdzieś z jakiś tam Buenos Aires, z Argentyny. To nie tak znowu daleko, jak się okazuje. Ze dwa razy się odbiło od jonosfery i jest w Polsce. Także dla ludzi mistycznie nastawionych mówię, że krótkofalowiec naciska klucz, a fale to bozia nosi. Nigdy nie wiadomo, dokąd dolecą. No na pewno dolecą do sąsiada, ale już do dalszego sąsiada niekoniecznie, bo jest coś takiego jak strefa martwa. No, ja nadaję, a koledzy, kurczę, na przykład w Terespolu już mnie nie słyszą wcale. W Międzyrzecu w ogóle mnie nie słychać. No ponieważ strefa martwa jest taka, że... Natomiast bardzo dobrze mnie słyszą gdzieś tam w Hiszpanii, we Włoszech, bo to jest pierwszy skok odbicia od jonosfery, a następny od kolejne odbicie od Ziemi, znów od jonosfery i ląduje w Ameryce Środkowej, na przykład na Karaibach, czy w Ameryce Południowej, Brazylia.
1: Zdarzyło się spotkać z jakimś takim krótkofalowcem face to face, z Hiszpanii, z Argentyny, może gdzieś?
3: Nie, kiedyś tu przyjeżdżali, oczywiście były spotkania kiedyś tutaj, pamiętam chyba w latach 70. było takie spotkanie krótkofalowców, przyjeżdżał do nas prawie regularnie z Czech, kolega OK1 BIQ, też już nie żyje niestety. Kiedyś gościliśmy w Białej całą ekspedycję kolegów z Niemiec. Podejmowaliśmy ją po ich drodze do Rosji. A poza tym o tak ze świata, no nie wiem, no gościłem kolegę Jacka W0BPF, Whisky 0 Bravo Papa Fox, Jack West gdzieś z Kansas City, bo ma żonę z Białej Podlaskiej. Jak odwiedzał Białą Podlaskę, to zanim przyjechał do Polski pierwszy raz, to, ale nie przez radio, bo przez radio z Ameryką to wcale nie jest łatwa łączność, więc on też jest jakiś oficer łączności z US Navy, oczywiście retired, emerytowany, więc przez maila się kontaktował ze mną, znalazł, że my z Białej Podlaskiej, ze mną się skontaktował, że będzie w Białej i chciałby się spotkać z krótkofalowcami. No pokazałem mu tu kilku krótkofalowców, ich antenę. Żył wtedy Andrzej Tarkowski, SP8NCJ, który walczył, lubił UKF i w ogóle lubił DX-y, polować na te DX-y, czyli ekstremalnie odległe stacje, powiedzmy w ten sposób. To się u nas nazywa DX. DX.
1: Wy tak pomiędzy sobą to wywołujecie się po tych kodach i znacie się jak łyse konie, że tak powiem.
3: Po znakach wywoławczych tak. Po znakach wywoławczych tak.
1: No tak jak po nazwisku. No,
3: tak, dokładnie tak, bo to jest tak unikalne jak nazwisko razem z imieniem i jeszcze z odczestwem, bo bo jest po prostu unikalne, historycznie unikalne i w skali świata, globu unikalne. Jeździmy oczywiście do Lublina. W Lublinie jest oddział terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców i tam co miesiąc są spotkania, no tylko tyle, że trzeba wsiąść w samochód i pojechać.
1: Tutaj widzę, że jakieś naprawy się odbywają.
3: Tak, ale to już jest zawodowa działalność pana Jurka, który użyczył swojego pomieszczenia służbowego na te dwa biurka klubowe. Toleruje gości klubowych również u siebie, nie przerywając pracy. No to jest też cenna zdolność, żeby się nie rozpraszać. Tak to wygląda. Oprócz telegrafii to oczywiście rozmawiamy na fonii. Rozmowa na fonii się musi odbywać w języku wspólnie znanym. Najczęściej to jest jakaś tam odmiana angielskiego, lokalna odmiana angielskiego w każdym wypadku. Dlatego z gościem z Indonezji trudno się rozmawia po angielsku.
1: Bo oni trochę innym akcentem rozmawiają.
3: Generalnie tak. I zresztą każda nacja ma swój akcent. Francuzi, Włosi też. Zatem rozmowy po angielsku ograniczają się do ograniczonego zasobu tematów. Jeżeli już ktoś wręcz wchodzi w opowiadanie o pogodzie, no to już jest, musi być gigant lingwistyczny.
1: Ale jednak ten język angielski...
3: Generalnie język angielski jest potrzebny wszędzie. Nie ma jak poczytać o rozwiązaniach technicznych i tak dalej, dopóki się nie czyta, nie mówi po angielsku. No generalnie nie rozumie po angielsku. To trzeba po prostu umieć. Ja nie miałem tego szczęścia, żeby w szkole średniej mieć angielski, u mnie był niemiecki,
1: rosyjski
3: i niemiecki. Tak jest. Natomiast miałem to szczęście, że w dzieciństwie, za przeproszeniem, rodzice mnie posyłali na kursy do Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, gdzie w wieku kilku lat zacząłem mieć kontakt z językiem angielskim. Był taki świętej pamięci oczywiście pan Kozdroń, były oficer wojska, który, nie wiem, z jakichś sentymentów przyjechał do Polski z zachodu i w Towarzystwie Wiedzy Powszechnej dorabiał, prowadząc właśnie kurs języka angielskiego i tam bodajże ze dwa semestry czy dwa lata chodziłem.
1: To jeszcze tak na zakończenie zapytam, czy jesteście takim klubem otwartym i przyjmujecie nowych członków?
3: No nie ma czegoś takiego jak członkostwo. Nie prowadzę listy członków. Jak ktoś chce przyjść, to bardzo zapraszamy. Dlatego na dniach otwartych Akademii Bialskiej rozdawaliśmy zaproszenia, podając tam, że wszystkich zapraszamy we wtorki i czwartki popołudniami od 16 do oporu. Jak nikogo nie ma, to ja o 18:30 już idę sobie do domu, ale jakby był, to byśmy jeszcze gadali. Najlepiej to by było, jakby ktoś miał jakieś pytania, bo jak nie, to ja się wezmę, rozgadam i będę rozmawiał, mówił wyłącznie o sobie. No. A po co? No. Może kogoś jakaś technika interesuje, więc wolałbym rozmawiać właśnie o takich sprawach, a nie bajać o sobie, jak to w dawnych czasach było. No to bo to starsi ludzie tak mają, że opowiadają, jak fajnie było kiedyś, nie? Natomiast zapraszamy wszystkich. Gdyby ktoś chciał w godzinach pracy, no to Jurek tu jest. No, co prawda bywa często zajęty, ale gościu pewno nie pogna.
1: A i wytłumaczy.
3: I wytłumaczy, jak będzie coś potrzeba. Czy wyjaśni, no, kiedy przyjrzym ja był. W ten sposób. Także zapraszamy serdecznie i na tym widzimy swoją misję, że siedzimy tutaj póki możemy i próbujemy gość zachęcać do radia, tym bardziej, że może to być rzecz potrzebna. Często radiem zajmują się ludzie, którzy mieli zawodową styczność z tym radiem. Młodzi ludzie nie mogą być pewni, czy czasem nie będą mieli tej zawodowej styczności z radiem, czy konieczności komunikowania się przez radio, więc zapraszamy, żeby przynajmniej próbowali ogarnąć technikę, manualną technikę, jak tego używać.
1: To może być umiejętność, która nigdy nie wiadomo, kiedy się przyda.
3: No tak, no zwracali się do nas różni ludzie zafascynowani preperstwem, jak użyć radia, no na przykład. No też opowiadamy takie rzeczy, chociaż nie mamy styczności z tym ruchem preperskim tak wprost, no. Także zapraszamy wszystkich.
1: I to był klub krótkofalarski SP8PBP?
3: Tak jest. Bialski Klub Radiowy, Koło Naukowe przy Akademii Bialskiej SP8PBP.
1: Który zaprasza wszystkich zainteresowanych. Dziękuję za rozmowę.
3: No ja dziękuję.
2: Bialski Klub Krótkofalowca działa jako stowarzyszenie i promuje swoje działania na terenie miasta oraz powiatu bialskiego. Zaprasza również wszystkich chętnych. Zakład karny w Białej Podlaskiej jako jednostka półotwarta oferuje osadzonym nie tylko udział w terapii i współpracy z lokalnymi instytucjami, ale także realizuje szereg programów resocjalizacyjnych.
4: Katarzyna Kozłowska-Kucharuk, młodszy psycholog działu penitencjarnego w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej.
1: Który to prowadzi specjalne programy.
4: Tak. To są programy readaptacyjne, nastawione przede wszystkim na rozwój różnych takich zasobów, umiejętności, tak, które są użyteczne, przydatne właśnie w procesie resocjalizacji, w procesie zmiany osadzonego. Osadzeni biorą udział w programach takich w zakresie przeciwdziałania przemocy, na przykład kompas empatii, który opiera się na takiej filozofii porozumienia bez przemocy według Marshalla Rosenberga, gdzie osadzeni uczą się rozpoznawać swoje emocje, odczucia, uczucia, potrzeby, no i uczą się tam zaspokajać się w sposób taki akceptowany społecznie, w oparciu właśnie o normy prawne, o normy społeczne. Rozwijają te wszystkie umiejętności i zasoby, które są użyteczne i przydatne w budowaniu takiej już stabilnej, właściwej, poprawnej postawy życiowej.
1: I taki program sprawdza się w Białej?
4: Tak, oczywiście. Osadzeni bardzo chętnie uczestniczą w tych programach i bardzo są aktywni. Chętnie dzielą się różnymi swoimi spostrzeżeniami.
1: Czy jeżeli chodzi o takie programy, czy one czasami są tak opracowywane indywidualnie pod każdego osadzonego?
4: Tak, na przykład, bo ogólnie tych programów jest nieco więcej, tak, bo to są również programy w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od różnych substancji psychoaktywnych. I właściwie każdy z tych programów zawiera takie elementy pracy indywidualnej, kiedy na przykład jeszcze przed rozpoczęciem zajęć w grupie osadzony ustala swoje cele indywidualne w ramach programu i potem już po zakończeniu tych zajęć grupowych również spotyka się z psychologiem, no i tam podsumowujemy cały program i sprawdzamy, tak, na ile te indywidualne cele osadzonego w tym programie zostały zrealizowane.
1: To skoro tych programów jest tyle, to proszę jeszcze o którymś opowiedzieć.
4: No jest taki program bardzo, bardzo lubiany przez osadzonych. Nazywa się Odetchnij sztuką. Jest to taki program, którym wykorzystywane są elementy art terapii, elementy treningu oddechowego, pracy ze stresem, z radzeniem sobie z napięciem takim psychofizycznym. No i osadzeni bardzo, bardzo chętnie w nim biorą udział. W ramach tego programu osadzeni są psychoedukowani w zakresie stresu, metod radzenia sobie ze stresem. Tam również odbywają się sesje oddechowe, sesje relaksacyjne, osadzeni malują, taką techniką malowanie po numerach. To jest taka praca bardzo wymagająca, bardzo precyzyjna, także bardzo chętnie biorą w tym udział, są bardzo zadowoleni, mają takie poczucie mocy dzięki temu, czują się tacy wzmocnieni.
1: Swego czasu wiem, że te zajęcia plastyczne z malowania obrazów kończyły się tym, że prace trafiały na aukcje charytatywne.
4: Tak, również są takie programy, z których te prace trafiają na aukcje.
1: I również kiedyś przeprowadzałem wywiad z takim osadzonym, który dosyć długi wyrok odsiadywał i sklejał statki. Wiem, że jeden z tych statków chyba jeszcze u Państwa pozostał. Albo nawet więcej, nie wiem.
4: Na pewno jest rower.
1: Z papierowej wikliny.
4: Też tak. Tę papierową wiklinę też osadzeni bardzo lubią i też bardzo chętnie tę pracę wykonują. I nawet był taki pan osadzony, który uczestniczył w programie malowanie po tych numerkach i własnoręcznie z papierowej wikliny wykonał ramę do tego obrazu, który po numerkach malował.
1: To jeszcze zapytam, czy taki osadzony może na przykład uczestniczyć w takich zajęciach, nie wiem, z informatyki na przykład.
4: Tak, odbywają się. To są też takie programy w ramach rozwoju zawodowego, tak? I tam osadzeni mają taki program, w ramach których obsługują drukarki 3D.
1: Programowania się uczą.
4: Różnych rzeczy. Również w zakresie informatyki.
1: Bo rozumiem, że taki program resocjalizacji zakłada to, że można edukować osadzonych, żeby też zdobywali nowe zawody.
4: Tak jest. I oni bardzo chętnie w tym uczestniczą i bardzo sobie chwalą.
1: Są takie zawody, które cieszą się sporym zainteresowaniem ze strony osadzonych?
4: Myślę, że te wszystkie takie zawody, na które jest zapotrzebowanie, tak, poza izolacją penitencjarną, no to szczególnie wszystkie te kwestie budowlane, te związane z pracami budowlanymi, remontowymi. Też osadzeni się dobrze w tym czują, więc chętnie się jeszcze dokształcają, dokwalifikowują.
2: Materiał przygotował Arek Michlewicz.
5: SK2. Magazyn lokalny.
2: Zaprasza Agata Bogucka. Coraz więcej Bialczan korzysta z przygotowania do operacji ortopedycznej prowadzonego przez fizjoterapeutę. Taka forma jest często zalecana przed planowanymi operacjami ortopedycznymi, zwłaszcza przy zabiegach stawu kolanowego, biodrowego, barkowego, kręgosłupa oraz rekonstrukcjach wiązadeł i ścięgien.
1: Temat operacji ortopedycznych. Co możemy rozumieć pod tym pojęciem i czy trzeba się do nich przygotować?
6: Martyna Jarocka, jestem fizjoterapeutą oraz nauczyciel akademicki na Bialskim
0: AWF-ie. Temat bardzo ciekawy i bardzo aktualny, pomimo może sezonu letniego, bo to zimowy jest taki bardziej operacyjny. Operacja ortopedyczna to są najczęściej rozumiane operacje kolan, stawów kolanowych, to co dużo osób ma operację łękotek, więzadeł, to są endoprotezy stawu kolanowego, stawu biodrowego, no i też różne operacje stawów skokowych, stawów barkowych. Tych operacji obecnie również w naszym bialskim szpitalu wykonuje się bardzo dużo.
1: Powinniśmy być przygotowani do tego, czy nie?
0: Jak najbardziej powinniśmy być przygotowani. Obecne trendy światowe mówią, że przygotowanie do operacji ortopedycznej powinno rozpocząć się w momencie kwalifikacji do zabiegu. Nie tydzień przed, tylko najczęściej te operacje planowe pacjenci już znają termin operacji czasami kilka miesięcy wcześniej, czyli jest ta kwalifikacja, jest diagnoza i to jest najlepszy moment do tego, żeby już zacząć rozglądać się za fizjoterapeutą, który pozwoli nam bezpiecznie do tego zabiegu się przygotować.
1: Czy w Białej Podlaskiej często osoby korzystają z takiego przygotowania do operacji? Czy może nie mają o tym za bardzo pojęcia, że można coś takiego?
0: Myślę, że ta świadomość społeczna troszeczkę się zmienia i pacjenci, zwłaszcza ci, którzy są na co dzień bardzo aktywni ruchowo, zaczynają szukać takich rozwiązań po to, aby po operacji szybciej wrócić do sprawności. Natomiast to jest ciągle coś takiego nowego, czyli ten termin prerehabilitacji, bo tak to się nazywa fachowo w literaturze właśnie ortopedycznej czy fizjoterapeutycznej, to jest taki nowy termin, aczkolwiek w tych trendach światowych już od kilkunastu lat mówi się, że to jest faktycznie dobra rzecz, która przede wszystkim skraca nam czas tej rehabilitacji pooperacyjnej.
1: No właśnie miałem o to zapytać, co tak naprawdę daje to przygotowanie wcześniejsze do operacji ortopedycznej.
0: Przede wszystkim, tak jak powiedziałam, skraca nam czas tej rehabilitacji pooperacyjnej. Druga rzecz, o której warto wspomnieć, to też jest

0: Nagle następnego dnia po zabiegu wstajemy, bierzemy torbę i idziemy do sklepu po zakupy. Ktoś te zakupy też przez pierwszych kilka dni, przez 2-3 tygodnie musi nam robić. Sytuacja banalna, ale ktoś ma pieska w domu, ktoś z tym psem musi wychodzić. Więc ta prerehabilitacja, czyli to spotkanie przed operacją z fizjoterapeutą, to też jest taki dobry moment, żeby o tego typu rzeczy zapytać, albo też fizjoterapeuta takie rzeczy wyjaśni, aby pacjent do takiego zabiegu był na każdej tej płaszczyźnie przygotowane. Więc mamy aspekt społeczny, zawodowy, no i ten najważniejszy ruchowy, czyli motoryczny, czyli nasz aparat ruchu do operacji też może być, powinien być przygotowany. Nawet jeżeli jest sytuacja taka, że boli nas ten uszkodzony bark, czy kolano, czy staw skokowy, ale mamy tak dużo mięśni w innych częściach ciała, które potem nam będą potrzebne do prawidłowego poruszania się, czy ćwiczenia, czy też samodzielnego właśnie ubierania się, że warto o tym już przed operacją pomyśleć i zacząć to również wzmacniać. Dlatego wtedy właśnie po operacji jest dużo łatwiej. Pacjenci nie są zaskoczeni i no i ta świadomość troszeczkę jest inna.
1: Czyli jednak dobre jest to przygotowanie i późniejsza rehabilitacja, w sensie wizyty u fizjoterapeuty.
0: Tak, przygotowanie, oczywiście zawsze pacjenci pytają, a czy ja mogę sam? Oczywiście pacjent może sam, mało tego, mówi się też w literaturze fachowej o czymś takim jak zaangażowanie w proces rehabilitacji. Jeżeli pacjent chce sam ćwiczyć, my się z tego bardzo cieszymy jako fizjoterapeuci. Oczywiście wskazana jest nasza kontrola, aby te ćwiczenia były adekwatne do potrzeby pacjenta, więc układamy program ćwiczeń, czy też przygotowujemy tkanki miękkie poprzez masaż, czy różne terapie manualne, aby ta tkanka była do tej operacji też przygotowana. Natomiast ten trening, jeżeli zawsze pacjent pyta, no dobrze, ale ile czasu powinienem ćwiczyć, żeby było lepiej? Z takiego biomechanicznego punktu widzenia te 2-3 miesiące takiego przygotowania to jest taki w sam raz czas na to, aby nasze mięśnie odczuły to i nasze ciało też czuło się lepiej przygotowane, więc jak najbardziej.
1: No ale jeśli chodzi o taką samorehabilitację, to może ona być niebezpieczna?
0: My tak czasami przewrotnie mówimy, jak już coś się przed operacją zerwało, no to już się bardziej przed operacją nie zerwie. Natomiast mogą wystąpić kompensacje z innych części ciała, co powoduje, że potem pacjent po operacji trafia i my nie wiemy, co go pierwotnie bolało. Czy to już jest to, co było urazowe, czy operowane, czy to jest coś, co on sobie gdzieś tam nadwyrężył, sam się przygotowując do zabiegu. Także może dużej szkody sobie nie zrobi, ale pewne złe nawyki może w sobie uruchomić, co nie jest dobre. Dlatego też taka konsultacja z fizjoterapeutą czy z trenerem medycznym jest wskazana, żeby to wszystko poprawnie w odpowiednim tempie zrobić. Czyli nie da się też nagle w 2 tygodnie nadrobić pewnych zaległości ruchowych.
1: Ale też tutaj miałem na myśli coś takiego, że no, nieodpowiedni dobór ćwiczeń może, nie wiem, wyrobić nie te mięśnie, co trzeba i można sobie większą krzywdę zrobić, czy nie?
0: Nie, aż tak nie. 2 czy 3 miesiące raczej u osoby, która nie ćwiczyła wcześniej, to nie jest wystarczający czas, żeby tak mówiąc kolokwialnie przypakować nie w tym miejscu, co trzeba. To bardziej patrzymy pod kątem jakichś takich nieprawidłowych, złych nawyków ruchowych. Tutaj może jeszcze wspomnę o tak zwanym zaopatrzeniu ortopedycznym. Czasami zwłaszcza młodsi pacjenci się przed tym strasznie wzbraniają. Mówimy o pewnych ortezach, czy nauka chodzenia o kulach, bo naszym celem jako fizjoterapeuty jest ta poprawność wzorca ruchowego, czyli dobry ruch. Jeżeli pacjent kuleje i nie chce chodzić o tych kulach, to on będzie kulał coraz bardziej i po operacji, mimo że lekarz mu najlepszą, najnowszą metodą wszystko naprawi w tym stawie, no to on będzie dalej kulał, więc wtedy my mamy więcej roboty, więcej pracy. Dlatego czasami na odpowiednim etapie danie tych kul, czy tej specjalnej ortezy, która przed zabiegiem ustabilizuje nam staw, da nam pewną taką swobodę stawową, mięśniową, jest bardzo potrzebne. Tylko to też można fajnie dobrać. Obecny rynek ortopedyczny jest bardzo bogaty i naprawdę tych ortez przeróżnego rodzaju jest tak dużo, że dla każdego można coś dobrać. Właśnie po to jest ta orteza, aby pacjenta zachęcić do ćwiczeń. Orteza nie jest czymś, co czasami nam się wydaje, że orteza nam robi pracę za mięśnie, pracuje nam za staw. Nie. Orteza jest, dobrze dobrana orteza jest po to, aby pacjent mógł bezpiecznie i lepiej ćwiczyć, czyli przygotować się do tej operacji.
1: Jeszcze o taką rzecz miałem zapytać, czy wy jako specjaliści, fizjoterapeuci nie lubicie się z innymi innymi specjalistami? Może są tacy, może z ortopedami?
0: To jest taki dosyć świeży temat, bym powiedziała. Generalnie sądzę, że czasami pewne niesnaski, tak to może ujmę, wynikają z braku wiedzy i z braku może pewnej komunikacji. Ja rozumiem obawę pewnych środowisk, które uważają, że my puścimy na siłownię pacjenta, to on już tam pozostaje.

0: Grzywa wszystko. To raczej wynika z braku pewnej wiedzy na ten temat, co my jako fizjoterapeuci czy jako trenerzy medyczni robimy z tymi pacjentami. Więc to raczej nie jest jako taki konflikt zawodowy, tylko raczej taki może brak komunikacji i taki płaszczyzny w pewnych momentach do porozumienia. Natomiast ja osobiście współpracuję z wieloma ortopedami, którzy mówią wprost, że bez pracy fizjoterapeuty to ich praca byłaby mało ważna. Także raczej obecnie dąży się do tych takich zwanych zespołów rehabilitacyjnych, gdzie jest lekarz, gdzie jest fizjoterapeuta, gdzie jest osoba, która to zaopatrzenie ortopedyczne też dobrze wykonuje. No i ten holistyczny zespół fajnie pacjenta holistycznie prowadzi. Tutaj jeszcze mówiąc o przygotowaniu do operacji, ważną informacją, o czym należy wspomnieć, jest no ta nadwaga nieszczęsna, ponieważ zwłaszcza u pacjentów starszych, kiedy mówimy o endoprotezach, no większość tych pacjentów boryka się z nadwagą lub otyłością. Te czasami pół roku do planowej operacji, to jest naprawdę fajny czas, kiedy kilka kilogramów można bezpiecznie zgubić. A pamiętajmy, każdy kilogram mniej na pasie, to jest kilka kilogramów mniej na kolanie czy na biodrze. I nasze stawy naprawdę nam potem podziękują, więc i powodzenie operacji jest lepsze, jeżeli pacjent jest lżejszy, lepiej przygotowany i sam pacjent lepiej się rusza po operacji. Po prostu łatwiej się dźwignąć z tego fotela czy z tego łóżka, jak nie mamy tego dodatkowego balastu.
1: Wiem, że bardzo ciężko jest nawyki żywieniowe zmienić, ale jeśli już spróbujemy, to chyba to idzie już tak, jak mówiąc kolokwialnie, po maśle.
0: To prawda i tutaj też znowu ten aspekt takiej pracy zespołowej, czyli ten fizjoterapeuta, trener, no i fajnie by było, gdyby to był też dietetyk. Dietetyk, ewentualnie u kobiet w okresie okołomenopauzalnym endokrynolog, bardzo często też tą gospodarkę hormonalną dobrze uregulować i wtedy efekty są naprawdę zaskakujące. Chyba najbardziej zaskakującym momentem jest, kiedy pacjent w przededniu operacji przychodzi i mówi: kurczę, pani Martyna, może ja nie będę miał tego zabiegu, się w sumie tak fajnie czuję, to po co mi ten zabieg? To jest chyba dla nas taka najlepsza laurka. Oczywiście ten zabieg później jest, to nie jest tak, że my pacjentów zniechęcamy, absolutnie, bo jesteśmy świadomi klinicznej czy radiologicznej potrzeby danego zabiegu ortopedycznego, natomiast jak się pacjent czuje świetnie przygotowany i widać, że nie boi się zabiegu, wie o co chodzi i wie, że ten okres po operacji będzie w porządku przebiegał, bo się czuje właśnie przygotowany, to jest dla nas najlepszy komplement.
1: To też do takiej operacji, jeszcze raz wrócę, do operacji ortopedycznej, trzeba sobie też głowę przygotować do tego.
0: Tak, przygotować głowę, ponieważ tutaj mamy dwie grupy pacjentów, tych, którzy mają uraz ostry typu skręcenie, zerwanie, zwichnięcie, czyli jeździłem na nartach, grałem w piłkę, gdzieś grałem w kosza, biegałem i jestem osobą bardzo sprawną i mam uraz i nagle z osoby, która codziennie miała trening, tą aktywność i dawkę adrenaliny, nagle robię się osobą unieruchomioną, to z psychologicznego punktu widzenia to jest potwierdzone, to faktycznie źle wpływa na nasz nastrój, tak mówiąc bardzo delikatnie.
1: Brakuje tego ładowania i rozładowywania baterii.
0: Zdecydowanie. Wiemy, że ruch jest tym elementem, który nam też wietrzy tą głowę, więc jak nagle się unieruchamiamy, a tego ruchu codziennie było dużo, to też naszym zadaniem jako fizjoterapeutów jest znalezienie takiego sposobu, aby pacjenta zmęczyć w inny sposób. Jeżeli mam chore prawe kolano, zrobię mu trening na lewe kolano i na resztę ciała, bo reszta ciała jest zdrowa. To też czasami naszych pacjentów zastanawia, kiedy pacjent ma, nie wiem, skręcone kolano czy staw skokowy prawy, ja mnie to proszę, siadamy na rowerze, prawa noga jest na taboreciku, ale reszta ciała pracuje i tu się można zmęczyć, spocić i to też jest nasza rola, żeby tych pacjentów przygotować. Druga grupa to są ci pacjenci właśnie starsi, którzy są kwalifikowani do zabiegu czy osteotomii, czy endoprotezoplastyki i ta aktywność u nich nie jest zbyt dobra. I naszym zadaniem jest ich rozruszać powolutku, bezpiecznie, bo też należy pamiętać, że to jest grupa pacjentów, która ma często różne choroby współistniejące, cukrzyca, nadciśnienie lub jeszcze inne, więc naszym zadaniem jest bezpiecznie go wprowadzić w te początkowe formy ruchu, nauczyć go tego, pokazać, że to daje przyjemność, że to jest bezpieczne, że wcale nie wywrócę się, nie zrobię sobie czegoś innego, gorszego, więc tu jest bardzo stopniowa, bardzo łagodna praca, więc mamy jakby dwie grupy pacjentów, którzy do tego zabiegu ortopedycznego powinni się przygotować. Ci urazowi ostrzy i ci właśnie czekający na endoprotezoplastykę. Bardzo często okres oczekiwania jest bardzo podobny. To jest kilka miesięcy, czasami do roku czasu, bo to mamy, no, to różnie wygląda w różnych ośrodkach w Polsce. Natomiast faktycznie to jest naprawdę bardzo dobry czas na to, żeby się właśnie zawodowo, psychicznie, fizycznie do tego przygotować.
1: Mamy przygotowanie do operacji ortopedycznej, a potem mamy rehabilitację po operacji ortopedycznej. To się czymś różni?
0: Różni się zdecydowanie. Na pewno jedno wynika z drugiego, więc jak pacjent jest przygotowany, to ta rehabilitacja pooperacyjna jest procesem troszkę krótszym, na pewno bardziej miłym dla pacjenta, bo generalnie to trzeba powiedzieć wprost, rehabilitacja ortopedyczna nie jest miłą rehabilitacją, ponieważ pracujemy z pacjentem bólowym, czyli my jako fizjoterapeuci po operacji pracujemy z pacjentem, który jest pocięty, z obrzękiem, jest unieruchomiony w jakiejś części ciała, jest bólowy, no bo go to boli, musi chodzić o kulach, albo chodzić o chodziku, lub jeździć na wózku, czy to są trudne rzeczy i też my w tym momencie jako fizjoterapeuci ci pooperacyjni musimy trochę tak wyciszać troszeczkę też te stany, albo starać się przynajmniej, tłumacząc, że to wszystko idzie w dobrym kierunku, tylko ten pierwszy miesiąc jest taki najtrudniejszy po operacji. To naprawdę pierwszy miesiąc po operacji ortopedycznej to jest moment, kiedy powinniśmy dać sobie bardzo dużo czasu i cierpliwości, aby to się wszystko w komórkach, w tkankach naszych, co powinno się zadziać, żeby się zadziałało. Więc dużo bardzo cierpliwości.
1: To kiedy ta rehabilitacja po operacji powinna się rozpocząć?
0: Aktualne trendy mówią, że im wcześniej, tym lepiej. Ci pacjenci, którzy mają przygotowanie takie ruchowe, motoryczne, oni już wiedzą, prawda, co należy w ciągu tych pierwszych kilku dni robić. Natomiast kiedy my jako fizjoterapeuci tego pacjenta gdzieś tam dostajemy w międzyczasie, powinna taka rehabilitacja zacząć się czasami od drugiej lub trzeciej doby. Ja wiem, że to się wydaje być bardzo zaskakujące, ale przypominam, że mamy inne części ciała, które już należy uruchamiać, aby część operowana się rehabilitowała, goiła, dochodziła do siebie, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie po takiej operacji ortopedycznej, bo o tym mówimy, aby w ciągu pierwszego tygodnia już zacząć uruchamiać inne części ciała pod kątem pompy mięśniowej, pod kątem tego przeciwzakrzepowego, przygotowania również naszych tkanek i przeciwdziałania przeciwzakrzepowego, no i tego też lepszego samopoczucia, bo generalnie gdybyśmy nawet zdrową osobę położyli na 2-3 tygodnie w łóżku, to będą już bardzo duże zaniki mięśniowe. A zaniki mięśniowe to jest coś, co się naprawdę powoli odbudowuje.
1: Czyli już widzę ten problem, kolejki, jeśli chodzi o NFZ, żeby tak od razu rozpocząć rehabilitację, więc tu ukłania się już prywatna usługa.
0: No niestety tak, niestety albo stety, no takie mamy, tak to wygląda w Polsce. Natomiast tutaj też wspomnę do tego wcześniejszego tematu, nawiążę, ponieważ pacjent jest przygotowany motorycznie, czyli wie, co ma ćwiczyć, jak może ćwiczyć, to on przez pierwsze 2 czy 3 tygodnie praktycznie potrzebuje w prywatnym sektorze jednorazowej konsultacji z fizjoterapeutą, bo my jesteśmy tylko takim w tym momencie organem nadzorującym bardzo często te ćwiczenia, bo pacjent już wie, co ma ćwiczyć, co napinać, czego ma nie napinać, jaki zakres ruchu. W ogóle, kiedy ja mówię o napięciu mięśniowym, to pacjent już wie, o co mi chodzi. Być może osoby, które na co dzień ćwiczą, tego pojęcia może problemu nie rozumie, bo dla nas napięcie mięśniowe tej czy innej grupy mięśni jest rzeczą oczywistą, ale dla pacjenta, który wcześniej nie ćwiczył, nagle jest po operacji, trafia do nas jeszcze z tym obrzękiem i z bólem, mówię, proszę napiąć mięsień czworogłowy czy dwugłowy, on naprawdę nie wie, o co nam chodzi. Także taki pacjent bez tego przygotowania potrzebuje zdecydowanie szybciej i więcej tych wizyt, spotkań z fizjoterapeutą, natomiast ten przygotowany zdecydowanie mniej.
1: Czyli trochę jednak na anatomii trzeba się znać.
0: Zwłaszcza w momencie, kiedy musimy uruchamiać te inne części ciała. Ja nawet bardzo często tak przewrotnie zadając studentom pytanie, mówię, no dobrze, ale co byście z tym pacjentem po operacji zrobili? Zwłaszcza młodzi, zdolni, świeżo upieczeni absolwenci kierunku fizjoterapia, no to skupiają całą uwagę na tej operowanej chorej części ciała, która, no tak jak powiedziałam na początku, nie wymaga naszej uwagi, naszej atencji. Właśnie powinniśmy skupić się na pozostałych częściach ciała. No i mówię, no dobrze, no mamy chore kolano operowane, ale mamy staw skokowy, mamy staw biodrowy, mamy całą drugą nogę przecież zdrową. Mamy zdrowe ręce, naprawdę z odważnikami, gumami w warunkach domowych można bardzo dużo ćwiczyć. Ja też tutaj wspomnę, że ta rehabilitacja ortopedyczna to jest coś, co głównie opiera się na ćwiczeniach samodzielnych pacjenta w domu. To nie jest tak, że pacjent musi codziennie jeździć na skomplikowaną rehabilitację gdzieś do ośrodka i ćwiczyć na specjalistycznych sprzętach. Rehabilitacja ortopedyczna głównie głównie opiera się na ćwiczeniach, gdzie używa się piłek gumowych, gum oporowych, czyli coś, co jest do zdobycia w każdym sklepie. Jak nie mamy hantli w domu, to są po prostu butelki z wodą, napełnione adekwatnie do danego ciężaru, więc naprawdę troszeczkę kreatywności i chęci i czasami zaangażowania domowników można bardzo fajną mini siłownię zrobić pacjentowi w domu i też to, co wspomniałam gdzieś wcześniej, jego codzienne zaangażowanie, bo pacjent po operacji ortopedycznej musi ćwiczyć 3-4 razy dziennie. Czasami pacjenci mówią, ale pani Martyno, ale ja mam dobę za krótką. Ja mówię, po prostu trzeba robić szybciej pewne ćwiczenia. Tak oczywiście troszeczkę żartem, ale faktycznie pierwsze tygodnie pacjent nic innego nie robi, tylko leży i ćwiczy. Tak to wygląda, ale tak to powinno wyglądać. I też czasami pacjenci pytając nas o to, jak długo powinienem być na zwolnieniu lekarskim, prawda? Tak pytają mniej więcej o te ramy czasowe. Ja wiem, no ale gdy pacjent jest na zwolnieniu lekarskim, wtedy ma czas na rehabilitację. Niestety pacjenci, którzy z różnych przyczyn wracają do pracy zawodowej, niestety tego czasu na rehabilitację już nie mają. I to od razu widać, jak to troszeczkę w innym tempie ta rehabilitacja później przebiega. Więc wszystko musi mieć swoje normy czasowe. I tutaj też jeszcze dodam, że ani ambicja pacjenta, ani ambicja fizjoterapeuty nie przyspieszy biologii gojenia się tkanek. Pewne rzeczy muszą mieć swój czas i to też o tym trzeba pamiętać.
1: Wszystko o przygotowaniu do operacji ortopedycznej oraz o rehabilitacji po operacji ortopedycznej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
2: Rozmawiał Arek Michlewicz. Sztuczna inteligencja rozwija się bardzo dynamicznie, dlatego informatycy muszą również nadążać za zmianami. Akademia Bielska zorganizowała bezpłatne warsztaty tworzenia systemów AI.
3: Dzień dobry, nazywam się Mikołaj Kowal, jestem programistą, studentem pierwszego roku studiów magisterskich.
1: To powiedz, co takie warsztaty dają, bo to rozumiem, że trzeba, nie wiem, od podstaw czegoś się uczyć?
3: Te warsztaty dają zrozumienie tego, jak działają współczesne chatboty. Dają naprawdę fajną podstawę tego, żeby zobaczyć, jak to działa od środka.
1: A jesteś autorem już jakiegoś oprogramowania?
3: Tak, owszem, pracuję w spółce akcyjnej, wytwarzamy oprogramowania w sumie cały czas, więc nawet ciężko określić, ilu projektów już się dołożyłem.
1: Jakieś nowe odkrycia po dzisiejszych warsztatach?
3: Owszem, wdrażamy też m.in. chatboty i myślę, że wiedza, którą zdobyłem dzisiaj, na pewno przyda mi się w pracy.
1: A jakbyś takiemu zwykłemu śmiertelnikowi miał poradzić, jak się poruszać w dzisiejszym świecie AI, to co byś mu powiedział?
3: Nie bać się.
1: Zaprzyjaźnić się.
3: Dokładnie, tak.
1: No dobra, ale jakąś wiedzę trzeba posiadać, żeby potrafić z tego korzystać.
3: Owszem, polecam zawsze czytać tylko nie książki, czytać artykuły, które niestety już coraz częściej nowe artykuły stają się już przeterminowane, bo świat AI zmienia się tak szybko, że zanim doczytamy artykuł do końca, to już jest nieważny, że tak powiem. Owszem, chodzić na tego rodzaju inicjatywy, tego rodzaju kursy, żeby zdobyć po prostu nową wiedzę i z każdego takiego kursu wyciągać jakieś sobie nowe wnioski.
1: To w dużej ilości takich kursów uczestniczysz w skali roku?
3: Trudno nawet określić.
1: Za dużo tego jest?
3: Tak.
1: Czyli generalnie opierasz się na tym, że trzeba cały czas jednak szkolić się.
3: Tak, owszem, owszem, w dzisiejszym świecie na pewno. Tak, szczególnie jeżeli chodzi o AI, cały czas wychodzą jakieś nowe rzeczy ciekawe i żeby po prostu być w nogę z technologią, to musimy cały czas coś nowego zdobywać.
1: No właśnie, bo to tak szybko postępuje, że trzeba nadążyć.
3: Owszem, niestety, szczególnie w mojej branży, jeżeli nie nadążać, to rynek cię po prostu wyrzuci, więc...
1: Czyli wy też macie taką presję, taki stres, że trzeba cały czas iść zgodnie z tym tempem rozwoju, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, bo inaczej, no faktycznie, możecie wypaść z rynku.
3: Tak, trzeba być po prostu szybkim i tanim dla firmy, żeby się utrzymać, że tak powiem, więc robić jak najwięcej w jak najmniejszym czasie.
1: No a AI pomaga w tym, żeby szybko robić.
3: Owszem, AI to jest narzędzie, które niestety dziś, znaczy nie niestety, na szczęście dzisiaj wspomaga nam rozwijać się. Ciężko nawet określić jakąś skalę, na ile AI pomaga, ale w dzisiejszym świecie, w tej branży naprawdę ciężko sobie wyobrazić programistę, który nie korzysta z AI.
1: Często w Białej takie warsztaty są organizowane?
3: Była poprzednia edycja, chyba około pół roku albo rok temu. No i między innymi mamy jakieś inicjatywy na uczelni, tak, organizowane już przez uczelnię.
1: A oprócz tego jeździsz w Polskę na takie warsztaty różnego rodzaju?
3: Od firmy często jest to wysyłane.
4: Nazywam się Sebastian Sawczuk, jestem nauczycielem akademickim w Zakładzie Informatyki Akademii Bialskiej. Zajmuję się głównie, jakby to powiedzieć, prowadzę przedmioty odnośnie chmur obliczeniowych, jak i tematyki związanej z DevOpsem, czyli poniekąd dla programistów takich rzeczy jak konteneryzacja, testowanie, oprogramowania, plus jeszcze dodatkowo takie rzeczy związane chociażby z odizolowaniem środowiska do testów głównie.
1: Wydawać by się mogło, że Biała Podlaska to jest taki niewielki rynek, a jednak na szkoleniu całkiem spora frekwencja, czyli zainteresowanie jest.
4: Jak najbardziej jest, było dosyć duże zainteresowanie. Jak zobaczyłem wczoraj, że wczoraj o godzinie gdzieś tak 20 liczba osób wynosiła 29, no to uważam, że to jest duży sukces i mam nadzieję, że jak najwięcej takich warsztatów będzie.
1: Dlaczego takie warsztaty są ważne?
4: Warsztaty takie są ważne, gdyż technologia się zmienia przede wszystkim i generalnie studenci, żeby podążać za tą technologią, trzeba właśnie organizować takie warsztaty, w którym dowiemy się, tak jak dzisiejsze warsztaty, były o porównaniu trzech modeli LLM, czyli tych modeli uczenia maszynowego i porównania ich w różnych zapytaniach, czy dane zapytanie będzie bardziej precyzyjne, czy mniej, a jak wiadomo, modele LLM się cały czas uczą i jeżeli właśnie się uczą, żeby być coraz bardziej precyzyjne i jak najbardziej dajemy jak najbardziej precyzyjne odpowiedzi, najprecyzyjniejsze prompty, żeby potem dany model językowy jak najbardziej precyzyjną odpowiedź dał i dzięki temu ten model będzie wiedział to, czego chcemy. Takie zapytanie, które chcemy dostać, zadajemy takie zapytanie, a potem otrzymujemy to, co konkretnie chcemy, a nie halucynuje czy zmyśla, tak jak obecne modele potrafią to zrobić.
5: Grzegorz Wasilewski, trener eskadry Bielika.
1: Dzisiaj warsztaty tworzenia systemów AI.
5: Tworzenia RAG-ów, czyli tworzenia coś takiego jak bazy wiedzy. Czyli mówimy, że dzisiaj budujemy element taki, że mamy hotel, który ma bardzo dziwny regulamin i chcemy teraz z nim rozmawiać o tym regulaminie. I pokazujemy, że jeżeli podepniemy Bielika, który jest czystym modelem i zapytamy się jakieś rzeczy regulaminowe, oczywiście odpowie. Ale odpowie czymś, co ma zapisane. Natomiast nam chodzi, żeby odpowiedzieć sensownie. No i robimy drugi model, czyli Embedding Gem, ten darmowy model Google'a. Tam robimy wektory, wrzucamy ten nasz regulamin i podpinamy do tego, że jak się zapytamy o ten regulamin, to najpierw robimy, gdyby szukamy tego, gdzie ten regulamin ma to być, potem dopiero wysyłamy do Bielika. I Bielik wtedy tylko służy do tego, żeby to ładnie nam wypisać. I to, co mieliśmy na warsztatach, to właśnie uczestnicy robili, deployowali jak gdyby całą infrastrukturę, tworzyli modele i to mówię, suwerenność jest tutaj nadal, bo jest, mówimy, że to modele my sami zdeployowaliśmy. To nie jest tak, że użyliśmy Gemini czy gotowego modelu, czyli wszystko open source'owe modele. I zakończyliśmy przeglądarką UI-em, którym piszemy sobie na przykład, ile kosztuje hotel parking i on wysyła do Bielika i do bazy wiedzy i mówi, tutaj to jest jakiś być może parking za 10 złotych, gdzie za 40. No i to mówię, to jest taka właska, że pokazujemy też, że baza wiedzy to nie jest prosta rzecz i mówię, tutaj pokazaliśmy tylko taki podstawowy, bardzo podstawowy element, bez chunkingu, bez rerankingu, bez tych wszystkich rzeczy, że mówię, taki edukacyjny, żeby pokazać, że faktycznie można zrobić na chmurze, suwerennej chmurze, mówię, jak gdyby, jeżeli tak traktujemy, że to działa.
1: Takie warsztaty robicie po to, żeby informatycy nadążali za zmieniającym się rynkiem?
5: Trochę inny jest cel. Cel jest taki, że promujemy pierwszy model Bielika, promujemy też, że jeżeli nie masz w domu GPU, nie masz super sprzętu, tak? I tak jak jesteśmy w Białej Podlaskiej, tak? Być może nie stać ci na jakiś super komputer, bo on dużo kosztuje, to wejść do tego świata. Dzisiaj dostaliśmy $10 na 3 godziny. To starczyło na zrobienie warsztatów. Czyli dzisiaj przez, uczestnicy pewnie zużyli pewnie $3. Czyli jeśli chcesz zobaczyć, jak to działa, jak to wygląda, $3 to jest bardzo mały element wejścia. I to jest możliwe. W związku z tym mówimy, że i to jest cała akcja, bo na całą Polskę są takie typu warsztaty właśnie, żeby pokazać, że ten wejście na ten świat jest prostszy i o wiele sensowniejszy. I pierwsze, nie trzeba inwestować w GPU, tak? W ten sposób. Oczywiście fajnie mieć lokalnie w domu, natomiast my chcemy pokazać, że ta bariera jest bardzo mała wejścia.
1: Sztuczna inteligencja w bardzo zastraszającym tempie, uznałbym, rozwija się, więc wy musicie cały czas jednak nadążać.
5: Tak, zresztą takie jest oczekiwanie rynku, że trochę osoby, które teraz są młode, to po pierwsze będą wiedziały, bo tutaj też używaliśmy vibe codingu, czyli używaliśmy, żeby troszeczkę nam opowiedział, co się dzieje, czyli tam używaliśmy Gemini, do tego, żeby powiedział, co się dzieje pod spodem. Więc jak gdyby dzisiaj oczekiwanie jest takie, że ty jako osoba wchodząca na rynek, takie rzeczy już powinnaś wiedzieć. I to jest jak gdyby ten element, kiedy mówimy, tak, niestety tak jest. Natomiast czy to zabierze pracę, czy coś innego, to jest różne. To są opinie, różne mamy tam elementy. Tam niekiedy mamy, jak słychać, że było zwalnianie. Teraz znowu ludzi zatrudniamy. Natomiast na pewno pewno jedna rzecz jest stała. Trzeba wiedzieć, co się dzieje, czyli zrozumieć, co się stało.
1: To jeszcze mam pytanie, czy takie warsztaty są skierowane nawet do takich żółtodziobów, którzy przychodzą i tylko są zainteresowani?
5: Tak, i też tutaj kilka osób mieliśmy, tak, które się jak gdyby przyznały, że faktycznie nic nie robią, jak gdyby nie mają styczności na co dzień z kodowaniem, natomiast trochę wiedzą, co to jest model, bo słyszały, tak, no bo Gemini, jakieś inne modele, które są, tak, Cloud, jakieś Open, czy tam ChatGPT, trochę jak gdyby wiedzą, o co chodzi, tylko chciały zobaczyć, co to znaczy, jak gdyby dotknąć tam i trochę poczytały, no i stwierdziły, że nie było aż tak strasznie przerażająco, że nawet mimo tego, że instrukcja była opisana, no w kilku punktach oczywiście się gdzieś tam trzeba było pomóc, no ale tutaj, mówię, był taki pomysł, że daliśmy wolność i też poprosiliśmy całą salę, że były osoby, deweloperzy byli, którzy no całość warsztatu zrobili 35-40 minut, więc jak gdyby tutaj mieliśmy 3 godziny, więc poproszone było też, żeby też pomagali, tak, więc żeby sobie też budowali taki pomoc między sobą i to fajnie, co fajnie zagrało.
1: Teraz bardzo popularne są szkolenia stworzenia agentów AI. O co tutaj chodzi?
5: Mieliśmy pierwszą akcję, czyli pierwsza misja Bielika była właśnie zbudowanie agentów AI. Czysty ma agent AI. Akurat w pierwszej misji budowaliśmy agenta, który robi podsumowanie dla zarządu tego samego tekstu i dla jak gdyby 8-latka. Pokazywaliśmy właśnie, jak to zbudować. Natomiast teraz już poszliśmy dalej troszeczkę, bo było oczekiwanie, że pokażemy coś bardziej takiego namacalnego, co się da użyć bardziej biznesowo, bo też o to chodziło.
1: Co taki agent AI potrafi?
5: Tak naprawdę potrafi to, co mu na to pozwolimy. Natomiast na pewno ważne, że...
1: Do czego można go wykorzystać?
5: Do różnych rzeczy można wykorzystać, natomiast przykład. To jak mówię, to jest szkoła, powiedzmy sobie. No ostatnio bardzo popularna, nawet każdy ma już gdyby pewnie dostępny. Podsumowanie maili, podsumowanie, co jest ważne, albo na przykład, nie wiem, taki sekretariat weźmy w szkole. Sekretariat, załóżmy, że ma maile. Gdzieś pewnie studenci skarżą się, typu płatność, coś innego. Czyli mogę wejść na pierwszy dzień sobie, zobaczyć, aha, mam 10 maili, które są kategorią płatnością, bo są ważne. Tu być może, nie wiem, jakaś choroba, coś innego, więc nie muszę przeglądać 50-100 maili, mogę sobie napisać agenta, który to za mnie zrobi. To jest pomoc, to jest pomoc. I bym powiedział, ja bym widział, szukajmy w tym elementu, gdzie takie rzeczy nam pomagają, ale decyzja zawsze jest nasza. Czyli ja też podkreślam, że nawet jeśli byśmy mieli agentów, jeśli nawet rozmawiamy z Gemini czy z innymi modelami, to musimy ocenić, czy to, co odpowiedziały, to jest dobre. To my jako osoba jesteśmy za to odpowiedzialni. Niestety, nie możemy ufać, że to, co dostajemy, jest 100% pewne. Czyli człowiek jako osoba oceniająca model, uważam, że to jest podstawowa rzecz. Jeżeli ktoś twierdzi sobie, aha, ja nie muszę tego wiedzieć, nie muszę tego analizować, nie muszę sprawdzać, czy to jest prawda, no to niestety mamy ten element, kiedy mamy halucynację i niekiedy widzimy, że wydaje się prawdą, a do końca nie jest.
1: Czyli dobrze zrozumiałem, że jeśli moja skrzynka jest dziennie zarzucona 100-150 mailami, to można sobie agenta stworzyć, który mi przesieje te wszystkie maile i wyłuska mi te najważniejsze, które będą miały znaczący wpływ na moją pracę w danym dniu?
5: Tak, i co najciekawsze, nie musisz nawet nic znać kodowania, tylko napiszesz mu, słuchaj, dla mnie priorytetem są maile płatnością, proszę mi 5 najbliższych płatności, najbardziej takich, albo oceń sentyment. To jest najbardziej sentymentalnie napisał, że jest jak gdyby na skraju takiego, bym powiedział, wyczerpania nerwowego, albo że ten sentyment wychodzi, że jest ugryzony język, nie, powiedzmy, nie za bardzo, tak? I te być może warto od razu, bo one być może jakieś są problematyczne. Więc to jest ten element, kiedy mówimy, że pomysł swój możesz napisać. To jest jak gdyby ten element, tak? I to jest to, co według mnie jest to przełomowe, niesamowicie.
1: Ale tutaj bardzo ważne jest, zresztą wiem to z doświadczenia, to precyzyjne określenie polecenia, jakie ma wykonać agent AI.
5: Tak, to oczywiście to jest tak zwane prompt coding albo prompt engineering. Na dzisiaj trochę, jak zobaczymy sobie, to trochę już odchodzi, bo zawsze można powiedzieć, dopytaj się mnie, tak? Natomiast na pewno trzeba jasno i klarownie powiedzieć, co się chce. Jakieś dać reguły, typu jak na przykład gdzieś robimy research, to podaj mi na przykład źródła, skąd wziąłeś. Zrób mi listę źródeł, tak, żebym mógł je zweryfikować. Albo na przykład powiedzieć, że do tych źródeł nie sięgaj, na przykład, bo ja nie chcę, żebyś tam w ogóle szukał. Czyli pomij źródła jakieś, bo ja wiem na przykład, że tam informacje są niepoprawne. W związku z tym na pewno coś takiego trzeba by robić i im oczywiście bardziej dokładnie napiszemy, czyli raczej nie piszemy typu hej, co tam robisz, i albo co, jakieś jednozdaniowe, dwuzdaniowe. Raczej mówimy działaj jako, czyli kim jak gdyby ma się stać teraz ten czat, czyli ta nasza rozmowa, potem co chcesz osiągnąć, a potem jeszcze opisz, jaki chcesz mieć wynik. Bardzo ważne, trzeba powiedzieć, jeśli czegoś nie wiesz, to powiedz, że nie wiesz. Nie zmyślaj, to się wydaje, a to trzeba napisać po prostu. Nie zmyśl to, jeśli nie wiesz, tak, a jeśli coś nie jest pewne, dopytaj się. No i dzięki temu możemy jak gdyby to element tego kilku rozmowy powiedzieć sobie. Natomiast no też uprzedzam, że jest też coś takiego jak kontekst, kiedy się kończy. Czyli kiedy rozmawiamy, bo niektórzy rozmawiają przed sobie, o fajnie, zacznę, porozmawiam sobie gdzieś, no i tam rozmawiam sobie przez 10 minut, 20, 30 i nagle mamy wrażenie, że fajnie nam się rozmawia, ale nagle wygląda jakby zapomniał, o czym rozmawialiśmy. Bo to jest ten element, kiedy jak bardzo długo rozmawiamy, to kontakt się przepełnia i wtedy on sobie podsumowuje części. Natomiast jest ten element, gdzie trzeba być ostrożnym, kiedy mówi, świetnie, to jest niesamowite, co powiedziałeś, tak, masz rację. Bym powiedział, jeżeli model ci mówi, tak, masz rację, to co powiedziałeś, to jest po prostu niesamowite, jakieś odkrywcze, to znaczy, że już zaczął zmyślać. To już bym powiedział, jest moment, kiedy trzeba być ok, czyścimy historię, nowy czat i trzeba mieć taki element takiego bezpieczeństwa, jeżeli widzimy, że za bardzo nas chwali, co byśmy nie powiedzieli, to znaczy, że już przeszliśmy tą granicę. I to bym powiedział, jest to często widać to, że niektórym się podoba, bo dlaczego nie? Bo przyznaje mi rację. I to jest trochę takie błędne koło. Jeśli mi przyznaje rację, to znaczy, że coś nie do końca. Tak jakby, zobacz, jak rozmawiamy między osobami, jakby ktoś każdy raz przyznawał rację, to byś stwierdził, to osoba mnie słucha, albo po prostu mówi po to, żeby się odczepić. Nie? Ale jeżeli jak rozmawiasz z kimś, to jednak macie różne opinie, różne pomysły, jednak powiesz jedną odpowiedź, coś innego, jakąś inną hipotezę. Jednak jak rozmawiamy tak realnie, to jednak nie jest linearna rozmowa, że jest to happy pad, że wszystko jest piękne. W związku z tym ja uczulam, że to trzeba się nauczyć i trzeba gdyby taką sobie powiedzieć barierę, że jednak no, ten element oceniania musi być, tak? I to niestety spoczywa na nas.
1: Czasami napisanie takiego prompta to chyba wymaga też sporo pracy, bo żeby wszystko wyszczegółowić i te polecenia tak rozpisać, żeby on wykonał idealnie, to trzeba temu jednak czasu poświęcić.
5: Tak, tutaj od razu mówię, że tak i niestety uczenie się, nawet są szkoły pisania promptów i nawet oczekuje się, że nawet jak do pracy idziesz, gdzieś ustala się do pracy, jednak jednym elementem jest rozróżnia się osoby, które umią pisać prompty od osób, które powiedzmy piszą sobie tak jak nowele. Czyli nie ma tych jak gdyby elementów, które są dosyć znane i są, mówię, kursy dostępne online za darmo, gdzie właśnie jest powiedziane, jak powinien być zbudowany prompt, ale słuchajcie, to jest tak, ten prompt jest tylko po to, żeby on dał nam dobre informacje. Natomiast ja bym powiedział, barierą nie jest wejściem prompt, tylko barierą jest jak gdyby to, co uzyskamy w odpowiedzi, czy jesteśmy w stanie powiedzieć, że to jest to, co nam chodziło. I to jest, jakbym powiedział, bo ja bym zachęcał, że jednak próbować. Typu i najlepiej zacząć o czymś się wie. To jest najlepsza rzecz, słuchajcie, to jest tak. Zacznij od tego, co wiesz. Jesteś 100% pewny tego, że to, co zapytasz się, jesteś w tym kompetentny, to jest twoja wiedza, czy o samochodach, czy o tańcu, czy o jakimkolwiek innym temacie. Powiedz, żeby zrobił ci podsumowanie, ważne daty, jakieś ważne elementy, które ty na pewno wiesz, bo to jesteś 100% pewny. Powiem przykład. Moja żona tańczy flamenco i właśnie zrobiła taki test, że zapytała się o historię tańca i w mniej więcej 80% była to prawda, w 20% fakty były pomylone. Czyli nie ten tancerz, nie te miejsce, mniej więcej kondencja się zgadzała, natomiast troszeczkę było pomylone, że to nie były te osoby. Więc prawie, że w 80% dobrze, ale mogła to były takie te niuanse takie, że na przykład nie te miasto, bo się osoba zgadzała, czyli data się zgadzała, tylko miasto się nie zgadzało. I wbrew pozorom takie niuanse, tylko może znaleźć osoba, która się na tym zna. I ja zachęcam, zacznijmy od tego i jak dzięki temu zobaczycie, że okej, gdzieś jednak to gdzieś poszło, to dlaczego poszło? I wtedy trzeba dopytać, dlaczego na przykład tutaj, ja wiem, że to jest coś takiego, nawet można podać link jakiś. Być może on do tego na linku nie doszedł, więc pamiętajmy, że to jest nadal model, który generuje inteligentnie, w sposób matematyczny kolejne słowo. To nie jest magia, już to pokazywałem w pierwszej misji, że to jest czysta matematyka. Nam się wydaje, że to nie jest tak, natomiast to nadal efektem tego wszystkiego jest, że on generuje prawdopodobne kolejne słowo. I to jest to, co my widzimy. Trochę wiecie, jak gdyby, jak patrzymy sobie, że idziemy na stronę. To fajnie to dzisiaj na warsztatach było. Jak zdeplujemy sobie własny model, tak jak robiliśmy Bielika, to raz zapytamy, to odpowie nam czasami dobrze, czasami źle, nawet jak mamy do bazę rogową. To pokazywałem, że wystarczy jedna literka i ten element znalezienia w bazie wektorowej spada. I to jest ten element, kiedy on musi teraz sobie myśleć, aha, to ja muszę coś innego z tego generować. Myślmy o tym, że to jest inteligentne generowanie słów, natomiast to nie jest nadal inteligencja, tak? Niestety, to jeszcze nie ten moment.
1: No właśnie, wracam do tych warsztatów, bo to już kolejna edycja, to zainteresowanie tutaj jednak jest spore.
5: Tak, to i dzięki właśnie pani Magdzie, uczelni, tak, no byliśmy drugi raz już, także więc fajnie. Tamtym razem mieliśmy 2 dni, bo były dłuższe warsztaty. Były jednego dnia w sobotę, drugiego dnia w niedzielę, były po 3 godziny. Tym razem troszeczkę krótsze, po to, żeby bardziej rozmawiać ze sobą, żeby to nie było jak gdyby takie bardzo masz coś zrobić, to robisz po prostu, tylko bardziej mieliśmy czas na to, żeby to powiedzieć. W związku z tym troszeczkę skróciliśmy, uprościliśmy tematy i dzięki temu mieliśmy fajną interakcję. interakcję między sobą, bo każdy pytał, a dobra, u mnie to inaczej wyszło, to inaczej, nawet taki zrobiliśmy test, że każdy zapytał to samo. W większości przypadków za każdym razem powiedział coś innego. I to też pokazuje, że to jest niedeterministyczne, czyli nie możemy oczekiwać, że dostajemy takie same odpowiedzi za każdym razem, no bo model jest niedeterministyczny. Oczywiście można się bawić temperaturą, można bawić się, jak on ma być bardziej kreatywny czy mniej kreatywny. Czyli to mówimy o tej temperaturze, czyli tam jest od 0 do 1, tak? Czyli jak będziemy bliżej 0, to on będzie starał się bardziej losować te same zestawy rzeczy, natomiast prawo bardziej sensownie, znaczy bardziej kreatywnie. Natomiast dlaczego tak zostało zrobione? Bo też miałam tutaj na sali. Dlaczego nie było zrobione, że po prostu model za każdym razem odpowiada tak samo? No i to jest właśnie ten element, że w podstawie definicji w ogóle tworzenia takiego modelu było po to, żeby właśnie mieć kreatywność, czyli zadajesz pytanie i możesz na to samo pytanie dostać różne odpowiedzi, żebyś właśnie mógł zobaczyć różne perspektywy, że jednak te samo on może wylosować inny zestaw. I to było podstawą tego wszystkiego, żeby jednak wzbudzić to, że możemy zacząć myśleć krytycznie albo być może to, co nam powie, faktycznie o tym nigdy bym nie pomyślał, tak? To jest jakiś pomysł. Może to jest jakaś ścieżka, którą warto robić, tak? Zresztą proszę zobaczyć, że nawet ten ostatni model Mythos z Anthropica, tak? No został zablokowany, tak? Bo był tak dobry. Podobno, nie wiemy. Natomiast, no znaleźć jakieś podatności, jakieś stare, 30-letnie, więc tak, no to się dzieje, tak? No gdyby to jest ten element, gdzie my, nawet jeżeli mamy świetną wiedzę, być może nie patrzyliśmy na to z innego perspektywy. W związku z tym ta inna perspektywa jest na pewno ważna i to daje nam to właśnie element. I z tego bym powiedział, trzeba korzystać. Tylko mówię, korzystajmy z tego w taki sposób, że oceniajmy faktycznie, co powiedział. Naprawdę. Ja jestem jak gdyby fanem tego, natomiast przestrzegam przed tym, że jednak jedna rzecz trzeba wiedzieć, nawet jak tutaj pokazać na warsztatach, to, że model działa tak czy inaczej, czy to, że na UI się pokazuje, jednak to my to robiliśmy, to programowaliśmy. Jednak zmiany, trzeba wiedzieć, dlaczego to robimy, dlaczego to działa tak. Jeżeli ktoś się pyta, a dlaczego tak to działa, jesteśmy w stanie to wytłumaczyć. I to jest ten element, kiedy się uczymy i to pokazuje, że rozumiemy mniej więcej, jak to się stało. Jesteśmy w stanie powiedzieć, dlaczego to poszło tak, a nie inaczej. I to jest, bym powiedział, coś, co jest ciężkie, bo teraz tego trzeba nauczyć. Czyli raczej się oczekuje, że będziemy umieli wytłumaczyć, jak to działa, dlaczego, po co i na co i jak bardzo to jest trudno teraz to zmienić. I to jest, bo wiecie, no bo jest vibe coding, okej, okay, zrobię sobie. Natomiast jak tutaj też pokazaliśmy na warsztatach, bo też na końcu warsztatów pokazaliśmy fajną rzecz, to tylko dopowiem, że mieliśmy stronę, gdzie była prośba, żeby ją zmienić. Typu na przykład zmienić, nie wiem, żeby było na przykład, nie wiem, w trybie bardziej czarnym albo bardziej takim terminalowym. No i zrobiliśmy to przez Gemini, napisaliśmy po prostu, słuchaj, zachowaj to, co masz wszystko, tylko zrób mi inną kolorystykę. Tak zrobiliśmy. Nawet prosiliśmy, żeby osoby koło siebie wpisały ten sam prompt. W efekcie wynik był całkowicie inny. I faktem jest, że jeden totki wyszedł słaby, bym powiedział, no bo słabo to wyszło. A u drugiej osoby, no wyszło naprawdę fajne, to mam zdjęcie zrobione. Naprawdę fajnie to wyszło.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę o systemach AI i jak sprawnie się w nich poruszać. To wszystko podczas bezpłatnych warsztatów w Akademii Bielskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
5: Dziękuję bardzo.
2: Bezpłatne warsztaty dla mieszkańców powiatu bielskiego są prowadzone cyklicznie. Elwira Matysiak, artystka z Białej Podlaskiej, znana pod pseudonimem Cassandra, z nowym wiosennym singlem Tequila Adios Baby. Rozmawia Arek Michlewicz.
6: Elwira Matysiak, pseudonim Cassandra.
1: I z nowym singlem Tequila. Mi Tequila to kojarzy się z takim bardzo popularnym utworem, gdzie występuje tylko jedno słowo Tequila. Muzyka i kilka razy Tequila. Rozumiem, że to nie jest taki utwór.
6: Nie. Jest to utwór, na początku miał być letni, wakacyjny, a wyszło, że jest z przenośnią i z przekazem. No aż tak można powiedzieć, że szczególnie dla kobiet.
1: Tam jeszcze drugi człon tego tytułu wystąpił.
6: Tak, Adios Baby. Dwuczłonowa nazwa, dlatego że może sama Tequila dużo nie mówi, a ktoś pomyśli, że to jest tylko imprezowy utwór. A tak jak mówię, jest z przekazem, bo tutaj tekst jest o tym, że kobieta chce zmienić swoje życie, że nie być jakby kierowana przez kogoś, tylko żeby żyć na własnych zasadach, bo często tak jest, że gdzieś czy w związkach, czy może w pracy, w jakichś relacjach nie jesteśmy do końca sobą, że ktoś nami gdzieś kieruje, bo wiadomo, mamy różne charaktery, niektórzy mają słabsze osobowości, może jeśli mogę to tak powiedzieć. I utwór mówi tutaj o tym, że w końcu kobieta nie wytrzymuje i i twierdzi, że musi zacząć żyć na własnych zasadach i głośno krzyczy, że to jest koniec, że to adios baby, żegnam się z tymczasowym życiem i zaczynam żyć na nowo, lekko, wrzucam na luz i obieram nowy kurs, tak jak jest w tekście piosenki.
1: Od razu wchodzisz z teledyskiem do tego utworu. Rozumiem, że po tej zimnej zimie, że tak powiem, chciałaś trochę ciepła wprowadzić, dlatego widziałem, że realizacja zdjęć gdzieś na południu Europy.
6: Tak, to jest na Majorce. Ja ogólnie nagrałam utwór już w październiku, więc trochę przeleżał i też wtedy nagraliśmy te ujęcia. Może trwało to też tak długo, dlatego że sama zajęłam się pełną realizacją wszystkiego, można powiedzieć.
1: Łącznie z montażem?
6: Łącznie z montażem, realizację klipu. Ujęcia nagraliśmy, można powiedzieć, telefonem na wakacjach.
1: Kobieta renesansu.
6: Staram się. I sama wszystko montowałam, mimo że dlatego to tak trwało. Ale chciałam zrobić to od A do Z sama. Podjęłam się tego. W trakcie wyszło, że naprawdę było dużo pracy nad tym, więc podziwiam wszystkich montażystów i serdecznie pozdrawiam i szanuję za ich pracę, bo jest to naprawdę dużo pracy, tym bardziej jeśli ma się też inne zajęcia gdzieś dookoła, nie zajmuje się tylko tym. Więc było ciężko, ale jestem z siebie dumna, że udało mi się to dopiąć i wypuścić światu.
1: No właśnie, zapewne tych utworów więcej w ciągu roku by się pojawiało, gdyby nie to, że pracujesz zawodowo, bo ciężko połączyć chyba te dwie profesje.
6: Oj, jest ciężko. Myślałam wcześniej, że będzie mi dużo łatwiej, ale jednak ten czas gdzieś ucieka i tak naprawdę po godzinach mam czas tak twórczo się otworzyć muzycznie, gdzieś włączyć tą sferę artystyczną, ale gdzieś tam jak mam właśnie wolny weekend, to usiądę do tej muzyki, bo to kocham i poświęcam każdy wolny czas muzyce.
1: Właśnie przez tą pracę zawodową to takie spore te przerwy następują od utworu do utworu.
6: Tak, są spore, ale mam postanowienie, że teraz będzie częściej, że się za to wezmę, bo wiem, że troszeczkę może to zaniedbałam. Tym bardziej, że też zaczęłam oprócz śpiewania prowadzić imprezę jako konferencję czasami, więc to też pochłania mój czas, ale jednak muzyka no jest dla mnie najważniejsza. Od tego zaczynałam aż w 2011 roku, więc chcę to kontynuować, więc no takie moje postanowienie na ten rok, że będzie częściej, że będzie więcej tych utworów i skoro mówię już tutaj to tak publicznie, to może będę się trzymać tego postanowienia.
1: To i od razu więcej koncertów.
6: Mam nadzieję, już dostaję jakieś odpowiedzi, bo utwór wyszedł dosłownie kilka dni temu, a już mam jakieś zgłoszenia, że widocznie utwór się podoba, też nie mi oceniać, ale widzę, że mam pozytywny odbiór, więc myślę, że to też będzie powiązane z ilością koncertów.
1: To gdzie szukasz pomysłów do tych utworów? Bo rozumiem, że no, gdzieś tam rodzi się ten pomysł, potem on długo dojrzewa i potem przenosisz coś tam na papier, nie wiem, a może do komputera?
6: Jest to bardzo różne, bo chcę też tutaj zaznaczyć, że ten utwór nie jest o mnie. Tak jak tutaj wspomniałam, Adios Baby, ja się z żadnym życiem starym nie żegnałam. Jest to gdzieś taki może hołd dla kobiet, żeby też poruszyć różne sfery życia. Niektóre utwory nawiązuję sama do swojego życia, a inne po prostu gdzieś czerpię z może nawet z opowiadań znajomych, albo to, co po prostu gdzieś mi przyjdzie na myśl, bądź najpierw powstanie muzyka, która gdzieś zainspiruje mnie do tekstu, który będzie pasował stricte do tego utworu, tak?
1: Powiedziałeś, że od października pewne rzeczy leżały, no to rozumiem, że przez te kilka miesięcy to już pomysły na nowe się pojawiły. No,
6: oczywiście, mam dużo pomysłów w głowie, bo też na przykład tańczę w grupie tanecznej Pani na Sali u nas w Białej Podlaskiej, więc już też rozmawiałam z dziewczynami, że chcemy zrobić jakiś taki fajny klip taneczny, typowo taneczny, przenieść się w tym kierunku z taką grupą razem, nie tylko ja sama. Byłabym wtedy w klipie tylko taką fajną, zgraną ekipą kobiet, więc to też jest pomysł. Nie wiem, czy na już, czy na przyszłość, ale kiedyś na pewno to zrealizuję, bo też to jest w pewnym mierze takie moje marzenie.
1: No ja zauważyłem, że bardzo często towarzyszą ci w teledyskach dziewczyny, z którymi no, tańczysz po godzinach.
6: Dokładnie, zaczęło się od tego, że chyba najpierw one zaczęły tańczyć u mnie, a później ja zaczęłam przychodzić na zajęcia taneczne do nich. I tak się wymieniamy, że raz one pracują u mnie, a innym razem ja idę do nich, więc to jest fajne uzupełnienie i też prywatnie bardzo fajnie się dogadujemy, przyjaźnimy tak naprawdę, uwielbiamy spędzać ze sobą czas, wymyślamy nie tylko choreografię, ale również i stroje i jakiekolwiek pomysły na scenę, żeby koncerty też były bardziej atrakcyjne, jakieś kolorowe wstążki, skrzydła, no i też atrakcje dla dzieci, żeby to nie był taki typowy koncert, gdzie 60 minut tylko śpiewamy i tańczymy, żeby to nie było nudne, dostępne, żeby też przyciągało widza w każdym wieku. Tak naprawdę staramy się, jak możemy, burza mózgów, też jesteśmy w różnym wieku, więc tutaj poruszamy każdy aspekt, jaki tylko możemy.
1: Muszę zapytać o tą choreografię, bo do każdego utworu opracowujecie inną choreografię?
6: Tak, dokładnie. Nie wiem, czy czasami można to nazwać choreografią, bo czasami robimy coś w rodzaju przedstawienia, coś na wesoło, żeby tak jak mówię, żeby to nie było tak naprawdę przez godzinę taka sztywna choreografia. Tańczę trochę, ja oczywiście nie mogę tyle tańczyć co dziewczyny, bo muszę też śpiewać i muszę mieć ten oddech złapać, ale kiedy mogę, kiedy mam tą chwilę, to tańczę razem z nimi i tak jak mówię, wymyślamy jakieś dodatkowe, ciekawe rzeczy na wesoło, żeby też zabawić publiczność, więc tak, do każdego utworu mamy przygotowane całkiem inne choreografie.
1: Z tego, co pamiętam, to pojawiają się od czasu do czasu propozycje współtworzenia utworów i wspólnego śpiewania. Czy teraz też coś się tam pojawia na horyzoncie?
6: Tak, często współpracowałam ostatnio z Mariuszem Mister Maxem, którego serdecznie pozdrawiam i mamy nawet jeden utwór nieskończony, jeszcze można powiedzieć, że już z pół roku gdzieś leży w szufladzie, ale na pewno ujrzy światło dzienne, ale jestem też otwarta na duety z innymi osobami, więc jeśli ktoś byłby chętny, to proszę, można składać propozycje. Tak jak ja zawsze powtarzam, że ja lubię bawić się muzyką, bawić się stylem, bo nawet ten nowy utwór Tequila Adios Baby jest w całkiem innym stylu muzycznym niż moje inne produkcje, więc bawię się stylem, tak samo tutaj bardzo chętnie mogę połączyć siły z kimś w duecie.
1: Co do Tequili, to ja jestem trochę zawiedziony, bo wcześniej te teledyski były często realizowane w Białej Podlaskiej lub powiecie bialskim. Skąd ta nagła zmiana?
6: Oj, może dlatego, że już tutaj wszystko zostało nagrane dookoła i żeby nie powielać może tych samych ujęć, sięgam po jakieś inne ciekawe widoki. Na pewno takie widoki, gdzie jest za granicą plaża, słońce i palmy, przyciągają uwagę. To jest czasami może taka odskocznia od codzienności, od rzeczywistości, że chcemy popatrzeć na takie piękne widoki. Ale ja nie mówię, że nie wrócę do Białej i nie nagram czegoś tutaj, bo mamy piękne miejsca, cały czas coś też nowego powstaje, więc nie mówię, że nie. Nawet wczoraj wyszłam na osiedle, przejść się, żeby nagrać właśnie jakieś filmiki, które dodatkowo promują ten utwór i też stwierdziłam, że mamy bardzo nawet piękne ulice i chodniki, na których można coś ciekawego nagrać i można oczywiście to u mnie wszystko zobaczyć na mediach społecznościowych.
1: Skoro na rynek muzyczny wkroczył nowy wiosenny singiel, no to chyba właściwym by było, żeby pojawił się hit lata.
6: O, to nie wiem, jak to się ułoży. Ja byłabym bardzo szczęśliwa, gdyby się udało, ale to wszystko w rękach widzów, odbiorców, fanów, czy to pójdzie dalej w świat. Ja wypuściłam to, co mi się spodobało, tak? A czy jaki będzie odbiór wśród odbiorców, wśród publiczności, to zobaczymy. Ja sama trzymam kciuki. Utwór jest na razie kilka dni w sieci. Widzę, że się podoba. Mam raczej pozytywne komentarze i chciałabym, żeby tak zostało i trzymam kciuki. No i kto jeszcze nie słyszał, to serdecznie zapraszam. Cassandra Tequila Adios Baby w sieci jest dostępny. Można nadrobić zaległości.
1: Ale zanim Tequila pojawiła się na kanałach muzycznych, to czy wcześniej dawałaś ten utwór komuś do odsłuchania, żeby ocenili go?
6: Dawałam najbliższym znajomym, przede wszystkim rodzicom moim, których też serdecznie pozdrawiam, bo na pewno będą słuchać. Oni zawsze są takimi pierwszymi testerami moich utworów. Było chyba z 8 czy 9 wersji tego utworu i wybierałam tą najlepszą, więc rodzice i oczywiście mój partner Piotrek, którzy zawsze gdzieś tam są na posterunku i oni są pierwsi, ale też oczywiście jacyś najbliżsi znajomi. Tak samo klip, kiedy też kleiłam, pokazywałam i mówiłam, czy im się podoba, więc to są tacy testerzy na samym początku, przy każdym utworze.
1: Najbliżsi to tak mało trochę obiektywnie potrafią oceniać. To może być niebezpieczne.
6: Tak, też liczę się z tym oczywiście. Wiem, że jeśli coś nie do końca im pasuje, bo skoro widzieli już tyle moich produkcji, to też zwrócą na to uwagę i powiedzą, że tutaj, czy tutaj mogłaś zrobić to inaczej, albo tutaj powinna się, szczególnie na przykład moja mama, zwraca uwagę na to, że powinnam coś zrobić z charakterem, dopasować do tekstu. Jeśli jest tekst na przykład jakiś taki mocny, to powinnam to mocno zaśpiewać, czy wyrazić to w teledysku. Więc lubię słychać te opinie od rodziców, czy od mojego partnera. Mimo tego, że tak, czasami mogą być zbyt pochlebne, ale umiem z tego wyłapać to, co najpotrzebniejsze.
1: Muszę tak szczerze ciebie jeszcze zapytać o jedną rzecz. No, twój gatunek muzyczny, który prezentujesz, no jest dosyć popularne, tego nie da się ukryć. Natomiast chciałem zapytać, jak to wygląda, jeżeli chodzi o współpracę pomiędzy gwiazdami z twojej branży? Czy tam każdy sobie rzepkę skrobie, czy jednak lubicie ze sobą współpracować?
6: To tak jak w życiu codziennym spotykamy różnych ludzi na naszej drodze i w różnej branży, tak samo tutaj. Są ludzie, gdzie spotykamy się tak naprawdę gdzieś tam na imprezach i przywitamy się po prostu i to jest tyle, ale są też tacy artyści, którzy są naprawdę życzliwi i bardzo fajnie się z nimi dogadujemy. Nawet jak kogoś widzę bardzo rzadko, a spotkamy się, to nie możemy się nagadać. Na przykład bardzo lubię rozmawiać z zespołem Mike, z Elwirą i Mariuszem. Zawsze możemy do siebie zadzwonić. Zespół Diadem, Raimund z naszych rejonów, zawsze gdzieś tam rozmawiamy. News. No nie jest trochę tutaj dużo takich też z naszego rejonu.
1: Ale czy jest ktoś taki, z kim chciałabyś stworzyć duet?
6: A to na pewno, ale zdradzać nie będę, żeby to było na razie tajemnicą, bo być może się uda w przyszłości jakiś duet stworzyć.
1: Może jakieś inicjały?
6: To niech to będzie tajemnica, żeby nie zapeszyć. O tak.
1: Czyli jednak myślisz o tym?
6: Myślę intensywnie, a co wyjdzie, to czas pokaże. Na razie właśnie tak jak mówię, będę to trzymać sobie, a jeśli się uda, to się uda i każdy na pewno usłyszy.
1: Dobrze, to teraz przyznaj szczerze, jaki plan założyłaś na ten rok?
6: Na pewno więcej utworów, tak jak wspomniałam na początku.
1: A więcej to ile?
6: Minimum 3 w roku. To jest takie moje minimum, bo faktycznie tutaj wychodził, nie wiem, jeden utwór czy dwa, ale takie 3 to jest takie minimum, żeby jednak to cały czas coś się w sieci działo. I myślę, że też koncerty chcę troszeczkę może zmienić formułę, uatrakcyjnić, coś zmienić, coś dodać. Właśnie tak jak wspominałam, razem z dziewczynami jesteśmy bardzo kreatywne, więc tym chcielibyśmy zaskoczyć podczas występów.
1: Tutaj chyba ta aktywność jest potrzebna, bo łatwo chyba można wypaść z rynku.
6: Bardzo. Tym bardziej, że dzisiaj są te media społecznościowe, gdzie zasypuje nas lawina występów jakichś, nawet zwykłych utworów nowych wrzucanych co chwilę dosłownie, bo tak jak ja w tym tygodniu miałam premierę utworu, to chyba z 5 innych zespołów miało w tym samym czasie premierę, więc co chwilę wlatuje nowy utwór i tutaj oprócz tworzenia nowych piosenek, w naszym przypadku trzeba, jest to konieczne prowadzenie aktywnie mediów społecznościowych i ja też się staram, więc jeśli ktoś chce gdzieś tam śledzić, to serdecznie zapraszam, wrzucam bardzo dużo z mojego życia, nie tylko muzycznego, ale też prywatnego, jeśli ktoś chce mnie bliżej poznać, to zapraszam, tam dzieje się naprawdę dużo.
1: Do utworu Tequila Adios Baby zdjęcia powstawały na południe Europy, na Majorce, natomiast z reguły to tak bywa, że jak już się jedzie gdzieś tam na to południe, to hurtem się robi zdjęcie już z myślą o nowych utworach. Takowe były?
6: Na razie nie. Na razie wykorzystałam, nagrałam tylko ujęcia na Majorce do tego utworu Tequila, ale też połączyłam, bo to był mój prywatny wyjazd i powiedzieliśmy sobie, że poświęcimy tak naprawdę tylko jeden dzień, żebyśmy mogli te kolejne dni odpoczywać i tak też zrobiliśmy, bo z kolei przy poprzednim utworze Na letniej fali, który też był nagrywany na Kosie w Grecji, akurat też na wyjeździe, nagrywaliśmy ten, można powiedzieć, klip cały tydzień, kiedy tam byliśmy, po prostu pomiędzy naszymi aktywnościami nagrywaliśmy też ujęcia do teledysku, więc to troszeczkę było uciążliwe. Wiem, że tego nie widać na teledysku, tam widać samą radość, ale kiedy chcecie połączyć swoje prywatne wakacje z nagraniem teledysku, niekoniecznie jest to do końca takie przyjemne, więc właśnie w tym roku na Majorce poświęciliśmy jeden konkretny dzień na nagrania i nie mówię, że nie, że przy kolejnym jakimś wyjeździe też poświęcimy jakiś czas na nagranie ujęć, a może zrobię tak, że w tym roku zaskoczy czymś innym, że nie będą to ujęcia z wyjazdu, żeby ktoś nie powiedział, że cały czas ujęcia są podobne, chociaż wiem, że to bardzo przyciąga uwagę. Może w tym roku, jeśli będę miała czas na jakiś urlop, to poświęcę go sobie, a ujęcia do klipu zrealizuję, a kto wie, może w Białej Podlaskiej lub okolicach.
1: No właśnie tak sobie w międzyczasie wertuję, scrolluję YouTube'a i jako pierwsza pozycja wyskakuje jednak Tequila.
6: O, to bardzo dobrze, cieszę się, więc może dzisiaj ktoś usłyszy tą rozmowę, to od razu wejdzie i kliknie i zobaczy, co tam się działo na tym klipie.
1: Ja jeszcze chciałem do historii trochę nawiązać, zapytać o teledysk sprzed 7 lat, czy lubisz wspomnieniem wracać do tego utworu, który nosi tytuł Piątek.
6: O, tak, Piątek zapamiętam chyba z tego względu, że odmienił trochę, może tak jak to powiedzieć, taką aurę wokół mnie, z tego względu, że zawsze jak nagrywałam klipy, jak byłam umówiona na plan zdjęciowy, to zawsze padał deszcz, albo było zimno, albo były jakieś inne przeciwności losu. A jednak Piątek odmienił tą aurę i wtedy było bardzo gorąco, a my nagrywaliśmy właśnie po ulicach Białej, jeździliśmy samochodem.
1: I nawet na lotnisku widziałam.
6: I nawet na lotnisku. lotnisku, tak, w Cabrio, więc było bardzo gorąco, makijaż był poprawiany setki razy, bo z nas aż spływał, więc akurat to zapamiętam na długo, ale sam ten utwór bardzo fajnie się przyjął i na koncertach super, każdy zawsze śpiewa i gdzieś tam też, gdzieś mi każdy podsyła, że ten utwór jest bardzo kojarzony ze mną, więc cieszę się, że akurat był zrealizowany tutaj w Białej i przepiękne słoneczko było w Białej, nie tylko takie słońce jest jej za granicą, ale w Białej Podlaskiej też takie słońce możemy znaleźć.
1: To jeszcze tak bez owijania w bawełnę. Powiedz mi, jak to jest w tej branży muzycznej? Czy trzeba inwestować w promocję utworów? Bo czasami wydaje mi się, że niektóre utwory to w zasadzie na top liście nie powinny się znaleźć, a gdzieś tam te interesujące utwory znikają w czeluściach internetu.
6: Ciężko jest odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie, bo strasznie ten rynek się zmienia. Jak ja zaczynałam w 2011 roku, to żeby w ogóle zaistnieć gdziekolwiek w sferze muzycznej, musiałam wydać płytę pełną, musiałam zgłosić się do wytwórni, podpisać kontrakty i tak dalej. Dziś wystarczy wrzucić filmik na jakieś media społecznościowe, który się wybije i ten utwór, czy nawet ułamek utworu staje się hitem. I tutaj to jest, tak jak ostatnio powtarzam, jest to po prostu loteria. Tutaj nie wiemy w dzisiejszych czasach, co się wybije, a co nie.
1: Wszystko jest nieprzewidywalne.
6: Dokładnie, jest nieprzewidywalne, więc nie wiemy, co będzie jutro tak naprawdę w tej sieci. A jeśli chodzi o promocję, wiem, że takie rzeczy są robione. Jest to promowanie utworu, gdzieś tam pozycjonowanie w przeglądarkach i tak dalej. Na pewno jest to w jakiś sposób pomocne, aczkolwiek, tak jak mówię, w dzisiejszych czasach jest to duża loteria. Nigdy nie wiadomo, co przyniesie jutro, więc trzeba jak najwięcej, jeśli chce się właśnie gdzieś tam ten utwór wybić, jak najwięcej dodawać takich też dodatkowych filmów, shortsów, rolek i tak dalej, żeby jakby podpiąć ten utwór, żeby był bardziej taki wyrazisty dzięki tym filmikom. No dzisiaj w tym kierunku idziemy. Klip na przykład nie do końca jest wyznacznikiem tego, czy będzie gdzieś puszczany w telewizji. Jest to całkiem inaczej niż jak ja zaczynałam i też można powiedzieć, uczę się teraz od tych młodszych artystów, gdzieś tam czerpię od nich inspiracje, więc staram się w jakiś sposób nadążyć nad tymi młodszymi i działam, jak tylko potrafię.
1: Ale czuć, że jest tłoczno na tym rynku.
6: Tak, coraz bardziej. Tym bardziej, że tak jak mówię, te wszystkie media społecznościowe młodych artystów jest mnóstwo. Jest dużo też programów, takich Mam Talent, show, które wyławiają nowych artystów. Też może sam to, że jest to bardzo popularne, dużo gdzieś takich tworzy się, no nie wiem, instagramerów, celebrytów i tak dalej, którzy gdzieś tam działają w tym świecie i jest dużo łatwiej się wybić niż tak jak ja zaczynałam, bo to nie była prosta droga na samym początku. Też występy, głównie w pierwsze lata to były jakieś występy charytatywne w celach takich promocyjnych zespołu. Dzisiaj to wygląda całkiem inaczej, jeśli ktoś nowy zaczyna, bo jednym utworem może wbić miliony i jest wielką gwiazdą.
1: To jeszcze na zakończenie, z ręką na sercu. Chciałabyś zaśpiewać ze Skolimem?
6: Ze Skolimem znamy się już bardzo długo, więc mamy nawet wspólny utwór Zaczarowani razem z Mr. Maxem. Więc...
1: Przegapiłem.
6: No, już to parę lat temu było, więc znamy się bardzo długo. Kiedyś też poznaliśmy się, jak ja jeszcze kiedyś wywiad prowadziłam w telewizji, to przyjechał do mnie na wywiad, więc znamy się długo. Kto wie, może odświeżymy znajomość i coś nowego powstanie, ale zobaczymy z czasem, jak nam się życie ułoży i co przyniesie los.
1: A próbowałaś już dopasowywać swój wokal do któregoś z artystów ze swojej branży?
6: Aż tak to chyba nie.
1: W którym byś pasowała?
6: Widzę, że mocno chcesz wyciągnąć ode mnie moje plany, ale nie zdradzę. Dalej zachowam to dla siebie, żeby to było trochę taką niespodzianką, zaskoczeniem dla słuchaczy.
1: Ja tak lubię wiercić dziurę w brzuchu. Elwira Kassandra Matysiak z nowym utworem Tequila Adios Baby, dostępny na platformach muzycznych. Bardzo ci dziękuję za rozmowę, no i jednak powiem ci, że przydałby się ten hit lata jeszcze. Dziękuję za rozmowę.
6: Dziękuję, trzymajmy kciuki.
2: Kassandra nie tylko napisała i skomponowała utwór, ale również własnymi siłami zrealizowała teledysk.